głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz.

że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Bohaterka wielu pokoleń w wieku 99 lat zmarła Wanda Traczyk-Stawska. Na 99% jest w Naddniestrzu. Premier potwierdza w sprawie Romanowskiego 300 zł na wypad na Warmię i Mazury w raporcie Bon Turystyczny.
1: SK Rock. Raport.
0: 6. Anna Kruszyńska, zapraszam. Działaczka społeczna i uczestniczka Powstania Warszawskiego. W wieku 99 lat zmarła Wanda Traczyk-Stawska. Odeszła bohaterka wielu pokoleń, żołnierka Powstania Warszawskiego, autorytet. Zabierała głos w ważnych sprawach, sprzeciwiała się mowie nienawiści i zwykłym nikczemnikom. Chciała dla nas silnej i bezpiecznej Polski w Europie. Dziękujemy pani Wando, cześć jej pamięci, napisał wiceminister kultury Maciej Wróbel na Platformie X. Przez lata walczyła o pamięć o powstańcach, zapamiętamy ją też z mocnych słów do środowisk nacjonalistycznych.
2: My byliśmy w Europie zawsze i nikt nas z niej nie wyprowadzi. Milcz, głupi chłopie! Milcz! Milcz! Tam jest skończony! Bo ja jestem żołnierzem, który pamięta, jak krew się lała. Nigdy nikt nie wyprowadzi nas z mojej ojczyzny, ale także nikt z Europy, bo Europa to moja matka także.
0: Po upadku powstania trafiła do niemieckich obozów jenieckich. Po wojnie, do późnych lat 70. pracowała jako nauczycielka w szkołach specjalnych dla dzieci z niepełnosprawnościami. Aktywnie uczestniczyła w życiu publicznym, broniła praw człowieka i demokratycznych wartości.
1: To jest raport.
0: Marcin Romanowski na 99% jest w Naddniestrzu. Takie informacje przekazał premier w sprawie posła PiSu poszukiwanego za aferę w Funduszu Sprawiedliwości. Donald Tusk powołał się na ustalenia służb państw z regionu.
3: Chyba nie trzeba tu komentarzy. Znaczy sam ten fakt wystarczy za cały komentarz na temat nie tylko pana Romanowskiego, ale całej formacji politycznej, która kryła, korzystała z takich ludzi i do dzisiaj ich kryje.
0: To szef rządu. Z kolei prokuratura ocenia, że nie ma podstaw do wydania listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego. Przypomnijmy, wniosek w tej sprawie trafił do Sądu Okręgowego w Warszawie. Przesyłka została nadesłana z Tiraspola, stolicy separatystycznego regionu Mołdawii, uzależnionego od Rosji. Śledczy zwrócili się do władz w Kiszyniowie, ale też w Rumunii. Chcą dowiedzieć się, czy podejrzany w sprawie Funduszu Sprawiedliwości przekraczał granice tych państw oraz czy przebywa pod wskazanym przez siebie adresem na terenie Naddniestrza. Każdego dnia nawet 20% biurek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych jest pustych. Zarząd spółki wskazuje na problemy ze zdrowiem psychicznym. Depresja, stres i wypalenie zawodowe to problemy, z którymi zmaga się jednak znacznie więcej firm. A szczegóły zna Olek Ruszkowski.
4: L4 na kryzys psychiczny jest już częstsze niż na grypę, przeziębienie czy ciążę. I to w całej Polsce. By nie przegrać walki, między innymi z depresją, ZUS planuje dla swoich pracowników pomoc psychologów, warsztaty i webinary.
5: Mamy jakby dane dotyczące ogólnie kod. Dotyczące zwolnienia lekarskiego z tytułu choroby na przykład psychicznej czy związanej ze zdrowiem psychicznym i to co roku wzrasta. I to staje się realnym problemem i myślę, że dlatego zajmujemy się, no jakby sami widzimy tą potrzebę.
4: Mówi Liwiusz Laska, prezes ZUS-u. W tym roku do końca ubiegłego miesiąca Polacy spędzili łącznie ponad 34 miliony dni poza pracą ze względu na zły stan zdrowia psychicznego.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: 300 zł na jesienny wypad na Warmię i Mazury. Rusza warmińsko-mazurski czek turystyczny. Z programu skorzystają pełnoletni Polacy, seniorzy po 60 i posiadacze z karty dużej rodziny.
6: Program czek turystyczny, który jest inicjatywą Ministerstwa Sportu i Turystyki, zachęcił 4 regionalne organizacje turystyczne do tego, by wydłużyć sezon turystyczny i zachęcić turystów do odwiedzania regionów przygranicznych.
0: Mówi Marlena Rogowska, dyrektor Warmińsko-Mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Czek będzie można wykorzystać na minimum 2 noclegi, a pierwszy nabór już 29 września.
7: Pogoda.
8: Na powitanie wszyscy razem. Hip, hura, hip, hura, hip, hura.
9: A to nie ma tak, że przejdzie niezauważenie
10: powrót. Nie ma, hip, hip, hura. My się bardzo cieszymy, bo wreszcie ktoś opowie państwu, jaka jest pogoda.
11: Dzień dobry, proszę państwa. Jeżeli chodzi o warunki atmosferyczne, to trudno je wszystkie umysłem ogarnąć, bo jest bardzo różnorodnie w Polsce. Wschodnia Polska o poranku dosyć pogodna, ale chłodna. 9 w Olsztynie i Suwałkach, 14 w Warszawie. Najcieplej o poranku w okolicach Wrocławia, ale co z tego, skoro tam od samego rana pochmurno, a w godzinach wieczornych nawet deszczowo. Sporo opady deszczu możliwe również w okolicach Szczecina, Koszalina, Gdańska, Bydgoszczy i Poznania. Dzisiaj w ciągu dnia od 20 do 24 stopni.
10: Ale nie będzie gradziło już, prawda? Bo jak ja zobaczyłam wczoraj dopiero w internecie, co się stało w Chorzowie, jak im zgradziło, to ja nie chcę takich mi kulkami z nieba.
11: Powiem tak, będzie albo nie będzie, no.
10: Dzięki.
7: Eskarok 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w Eskarok.
9: Przeżyć 3 dni nad Bałtykiem przy plus 12. Dzisiaj zapytamy Państwa o Wasze największe zwycięstwo.
10: Moje największe zwycięstwo jest codziennie rano, że dzwoni budziki, ja wstaję.
11: A skoro o zwycięstwach mowa, będzie też nietypowa rekordzistka z naszego kraju.
9: Co w raportach?
0: A lubicie ziemniaki?
9: Pyszne.
10: No jasne.
0: Będzie zlot fanów w Łodzi.
10: O, lecę!

0: dzisiaj o to zwycięstwo państwa podpytamy.
1: Boże, aż musiałam ściszyć słuchawki, po prostu Kącie, ty uprzedzaj o takich historiach. Ja uważam za absolutne zwycięstwo, że już ponad rok z wami chłopaki funkcjonuje.
2: No i nie zwariowałaś?
1: Z tym to akurat może tutaj to bym polemizowała.
2: Każdy czerpie od siebie coś innego. Proszę państwa, dokładnie dziś, ale w 1956 roku Legia Warszawa odniosła najwyższe zwycięstwo w historii swoich występów w Ekstraklasie, pokonując na Stadionie Wojska Polskiego Wisłę Kraków 12-0. Mhm. Nie żebyśmy pałali sympatią do jednej czy do drugiej drużyny, po prostu pomyśleliśmy sobie, że przy okazji takiej oto rocznicy warto powspominać nasze mniejsze lub większe zwycięstwa.
3: Nie żebyśmy pałali też antypatią, bo uważamy, że wszystkie polskie drużyny są fajne, bo są fajne i są polskie,
2: oczywiście,
3: prawda?
2: Oczywiście, Ekstraklasa to najlepsza liga świata, koniec, basta.
3: Bardzo dobrze. Dobry ma. W dobrym nastroju wrócił jeszcze z dobrym żarcikiem.
1: Poczekaj, to jest jego zwycięstwo teraz, rozumiesz? Ledwo pierwsze wejście antenowe i od razu zwycięstwo.
3: Drodzy państwo, tak jak to jest z tymi waszymi największymi sukcesami, odniesionymi zwycięstwami, no bo w moim przypadku 23 lata razem, uważam, że to jest już coś.
1: No to akurat nie jest moje zwycięstwo. Ja na tym polu tutaj ja mam raczej dużo porażek różnej maści, ale na innych polach zwycięstwa mam. Czekamy na wasze zwycięstwa w naszym Messengerze.
2: A wasze zwycięstwa są naszymi zwycięstwami, więc czekamy na was.
4: Poranne 6 na 9 w SC Rock. Ten kawałek dobrze rokuje.
3: Kim jesteś? Jesteś zwycięzcą. Kim jesteś?
1: Będziemy to dzisiaj, możemy wyjść, bo on jest naprawdę... Dzisiaj już jest w takiej kondycji, że o mój Boże, ten nasz Wojtek. Ale my też jesteśmy w dobrej kondycji, bo mamy Royal Blood i ten over ten.
2: A potem tamten.

0: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
1: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
0: To był dobry rok. Już we wtorek po 21:00 w SC Rock.
1: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
0: Reklama. SK Rock. Gramy dla Was najlepszą klasykę rocka.

0: dzisiaj o tym, jakie jest twoje największe zwycięstwo. Ja jednak, jak tak sobie myślę wstecz na temat mojego życia, to twierdzę, że jednym z wielkich zwycięstw było zdanie matury i skończenie szkoły średniej, co nie było proste, zważywszy na fakt, że większość tego czasu spędziłam na wagarach.
1: Ja z kolei ze swoich zwycięstw mam tutaj wynotowane małżeństwo i syn. Tak mi żona kazała napisać.
2: A dobrze, ale syn to jest bardzo dobry kierunek, bo państwo także i o tym.
3: Moim takim małym, dużym zwycięstwem jest spłodzenie dwójki dzieci, z czego syn ma bardzo duże szanse na dostanie się we wojsku na pilota myśliwca tutaj w Norwegii, gdzie mieszkam. A niestety moją porażką jest po 21 latach zakończenie prawdopodobnie małżeństwa, także Dziętara, chyba podzielę twój los.
0: No, powiem tak, ja się mam zupełnie świetnie, jak również bardzo mi się podoba hasło, że zwycięstwem jest spłodzenie syna, to też rzeczywiście jest zwycięstwo.
2: Zobacz, ja też mam bardzo podobny sukces, dwoje dzieci na świecie, prawda? Córeczka i córeczka, ale żebym jakoś strasznie się przy tym narobił, to nie pamiętam. No, ległem sobie.
1: A żona harowała, wiadomo.
4: 6 na 9 w SC Rock. Dzień dobry.

0: najpierw nasz ulubiony człowiek z metala, potem też nasza ulubiona Ania Kruszyńska i raport.
1: Autopromocja.
2: Wiemy, że grzeczny chłopak. Każdemu dzień dobry, każdemu...
3: Na pielgrzymki chodzi.
2: Tak, tak, proszę panią, cały maj z nami majówki śpiewał ze starszymi babciami.
4: To chyba nie do końca o mnie. Cześć, tu Krzysiek Sokołowski z Nocnego Kochanka. W środowe wieczory w SC Rock gram metal i jestem...
5: Kurwa najgrzeczniejszy!
1: Człowiek z metalu w każdą środę po 21:00 tylko w SC Rock. Autopromocja.
6: SK Rock. Raport.
7: Anna Kruszyńska, zapraszam. Na razie zostaje na Węgrzech. Jest 30-dniowy areszt dla kierowcy, który według śledczych doprowadził do wypadku autobusu z polskimi pielgrzymami wracającymi z Medjugorje. To decyzja sądu w Miszkolcu, który poparł wniosek węgierskiej prokuratury. Równolegle sprawą wypadku po polskiej stronie zajmuje się prokuratura okręgowa w Krośnie. A do tematu wrócimy o 7:00.
6: To jest raport.
7: Czerwony alarm na kanale Gliwickim. Wojewoda Śląski wprowadził zakaz korzystania z części kanału. W wodzie pojawiła się złota alga. W wyniku jej obecności padło już 300 kg ryb.
8: Zakwit tego fitoplanktonu może powodować toksyczne oddziaływanie na inne organizmy żyjące w wodzie. Kontynuujemy właśnie nasze rejsy kontrolne, patrole interwencyjne od strony wody i lądu na długości całego kanału Gliwickiego. W sekcjach 5 i 6 kanału Gliwickiego całkowicie ograniczyliśmy przepływ wód w dół kanału. Trzymaliśmy do odwołania śluzowania na śluzie Łabędy i Dzierżno.
7: Mówiła Linda Hoffman z Wód Polskich na Śląsku. Złota alga była przyczyną katastrofy ekologicznej na Odrze w 2022 roku, a 2 lata temu masowego śnięcia ryb w zbiorniku Dzierżno Duże. Dziś zapłacimy więcej niż wczoraj. W raporcie teraz maksymalne ceny paliw na stacjach. Litr benzyny 95 kosztuje 6 zł 46 groszy, benzyny 98 7,26, a oleju napędowego 7 zł i 47 groszy.
6: SK Rock Sport.
7: Wielki transfer potwierdzony. Rodri podpisał kontrakt z Barceloną. Najlepszy piłkarz ostatniego mundialu i zdobywca złotej piłki sprzed 2 lat w nowej drużynie zagra z kilkoma kolegami z reprezentacji Hiszpanii. Katalończycy za pomocnika mieli zapłacić 76,5 miliona euro. Remis polskich koszykarzy w pierwszych 3 sparingach zaplanowanych w tym miesiącu. Polacy zremisowali z Bułgarią 93-93. Biało-czerwoni przygotowują się do meczów drugiego etapu eliminacji Mistrzostw Świata. Pod koniec sierpnia zagrają z Izraelem i Niemcami.
1: Piętarska, Olszewski, Góralski 6 na 9.

0: O zwycięstwie, największym waszym państwa zwycięstwie dzisiaj sobie rozmawiamy, także i naszym. Uwaga, będzie o czymś, co trafiło nawet do Księgi Rekordów Guinnessa, czyli zwycięstwo to jest i basta.
1: Tak, to jest nieprawdopodobne. Ja ostatnio jakoś strasznie dużo czytam, bo to czasami człowiek ma takie fazy, że albo czyta, albo siedzi i ogląda seriale. Teraz mam fazę na czytanie, ale nie tak jak pani Wioletta Sadowska z Zofiówki w województwie łódzkim, bo ona właśnie została oficjalną rekordzistką Guinnessa w kategorii największej kolekcji książek z autografami. Co nie znaczy, że je przeczytała. Nie, no żartuję, na pewno je przeczytała. Zweryfikowany zbiór pani Wioletty liczy aż 2652 podpisane egzemplarze. No i właśnie wpisana została do Księgi Rekordów Guinnessa. No i w jej kolekcji, co można znaleźć? Podpisy wielu znanych polskich i zagranicznych twórców. Są wśród nich, uwaga, Graham Masterton, Jakub Żulczyk, Katarzyna Puzyńska, Marek Krajewski, Robin Cook, Nicholas Sparks, Jonathan Carroll, Remigiusz Mróz i na przykład Jean Reno, proszę bardzo.
2: No i w tym wypadku książki nie poznajemy po okładce, tylko po autografie.
3: 6 na 9 w Esce Rock.
4: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w Esce Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
5: Dwóch braci. Jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
3: Reklama. Esca Rock.

0: Całe nasze życie składa się z takich małych zwycięstw, które składają się do kupy w jedno wielkie zwycięstwo. Jedno takie malutkie już za nami, 50 minut programu, proszę bardzo. Minęło jak z bicza strzału,
1: nie? No, ale czasami są takie naprawdę wielkie zwycięstwa, to żeśmy mówili o tym. Ja jednak twierdzę, że największym zwycięstwem jest moja córka, która nie dość, że jest mądra, to w związku z tym, że jest mądra, to nie powiela błędów mamusi.
2: No a poza tym to twoja córka, więc samo w sobie,
1: no,
2: wiadomo.
1: Raczej, prawda? No.
2: Kto jeszcze z państwa chciałby się podzielić swoim zwycięstwem?
0: Aśka powiedziała, żeby uważać, bo to chyba jakiś gangus, ale właśnie dlatego gramy.
3: Cześć, pytacie o największe zwycięstwa. Największym moim zwycięstwem jest to, że wielu ludzi w życiu straszyło mnie, że mnie pobije, zabije, zrobi mi krzywdę. No jakoś jeszcze łażę po tym świecie. Część z nich już siedzi, część poumierała. Na szczęście nie z mojej ręki, także pełny luz.
4: Co ludzie, kochani.
0: Pozdrawiamy w razie czego pruszków, mokotów i nie wiem co jeszcze.
5: Poranne 6 na 9 w SC Rock.

0: szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: Kaczorowska i Rogacewicz zaparkowali swoją furę za 300 tysięcy złotych na zakazie i czmychnęli na kawkę spijać sobie z dzióbków. Kawkę zdecydowanie wolę z filiżanki.
2: No dobra, słuchajcie, a ja mam tak, że ja czasami jak przeglądam te tytuły, to chociaż w większości wiem, kim są ci ludzie, ale czasem zdarza się tak, że myślę, Boże, o kim to? Ja nie wiem, więc może wy coś z tego zrozumiecie. Uwaga z wykrzyknikiem. Kuba nowo zatrudnił Kevina Mgleya, by zadbał jego karierę. To co, teraz na duecik z Roxy? Kumacie coś?
3: Nic.
2: Ja też nie.
3: Ja się nie będę przyznawał. Kinga Rusin z torebką za prawie 20 tysięcy zajechała do pralni swoim Porsche za 500 000. No muszą tam mieć ogromne pralki, skoro Porsche się mieści.
0: To jest jakaś porażka.
4: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Traktor wjedzie wszędzie, traktor jest w stanie wszystko przetransportować, traktor jest w stanie dotrzeć w miejsce kataklizmów, tam gdzie nie jest w stanie dojechać na przykład wóz strażacki.
4: Łukasz Bąk.
5: Jest takie powiedzenie, że im bardziej offroadowy samochód, im bardziej terenowy samochód, tym dalej trzeba iść po traktor.
4: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
6: Drifterzy! Nowy drifterzy!
7: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
4: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00.
8: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa z wyposażeniem samochodu. Pióra wycieraczek, żarówki, dywaniki i wiele więcej.
4: Autopromocja. Reklama.
9: Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
10: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
4: Reklama.
11: Eska Rock.
4: Gramy dla was kawałki, których nie

0: Zawsze myślała i pracowała dla ojczyzny, odeszła Wanda Traczyk-Stawska. Mieszkańcy są rozżaleni, wystarczyło 20 minut ulewy i głuchołazy znów zalane. Ma kolce i można go spotkać na drzewie w raporcie Łódź i zlot fanów ziemniaka.
1: SK Rock. Raport.
0: 7.1, Anna Kruszyńska, zapraszam. Smutna informacja otwiera poranne wiadomości. W wieku 99 lat zmarła Wanda Traczyk-Stawska, strzelec i łączniczka Powstania Warszawskiego. Odeszła bohaterka wielu pokoleń, autorytet. Zabierała głos w ważnych sprawach, sprzeciwiała się mowie nienawiści i zwykłym nikczemnikom. Cześć jej pamięci, napisał wiceminister kultury Maciej Wróbel na Platformie X. Tę niezwykłą postać, dla której obchody 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego były ostatnimi w życiu, przypominasz dziennikarz Mateusz Kwestun.
2: Wanda Traczyk-Stawska jako 17-letnia dziewczyna walczyła w powstaniu. Po wojnie przez dziesięciolecia działała na rzecz pamięci o jego uczestnikach i edukacji młodego pokolenia. Do końca życia przypominała, że za wielkimi wydarzeniami historycznymi stoją przede wszystkim konkretni ludzie, ich odwaga, strach i codzienne wybory. Jeszcze 2 tygodnie temu tak apelowała do mieszkańców stolicy.
3: Żeby ten jeden dzień, 1 sierpnia, był pamięcią wypełniony o tych, którzy stanęli do walki w Powstaniu Warszawskim.
2: Wanda Traczyk-Stawska miała 99 lat. Jej historia to opowieść o pokoleniu, które doświadczyło wojny, ale walczyło dalej o to, by pamięć o tamtych tragicznych wydarzeniach nigdy nie zginęła.
0: Wartości, których nas Pani uczyła, zostają z nami i to jest najpiękniejsza lekcja. Dziękuję za wszystko. Warszawa pamięta, napisał prezydent stolicy Rafał Trzaskowski.
4: To jest raport.
0: Na razie zostaje na Węgrzech. Jest 30-dniowy areszt dla polskiego kierowcy, który według śledczych doprowadził do wypadku autobusu z pielgrzymami wracającymi z Medjugorje. To decyzja sądu w Szkolcu, który poparł wniosek węgierskiej prokuratury. Równolegle sprawą wypadku po polskiej stronie zajmuje się prokuratura okręgowa w Krośnie, a szczegóły zna Mateusz Gołębiewski.
5: Polskie dochodzenie jest prowadzone niezależnie od węgierskiego, ale we współpracy z tamtejszymi służbami. Kierowca, który prowadził autokar w momencie wypadku, został aresztowany na 30 dni. Zdaniem węgierskich służb miał zasnąć za kierownicą, dlatego ma usłyszeć zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku, w którym zginęło wiele osób.
6: Nasza prokuratura wystąpiła z wnioskiem o włączenie do tej sprawy, także to się będzie toczyć dwutorowo.
5: Mówi Wojciech Zajączkowski, wiceminister spraw zagranicznych. Węgierska prokuratura uzasadniała wniosek o areszt m.in. obawą przed ucieczką podejrzanego lub utrudnianiem przez niego postępowania. W wypadku, przypomnijmy, zginęło 12 osób, a 47 zostało rannych.
0: W 20 minut nawałnica zmieniła ulicę w potoki. Głuchołazy na Opolszczyźnie, które nawiedziła powódź w 2024 roku, znów zostały podtopione. Mieszkańcy są załamani i rozżaleni. Uważają, że po katastrofie sprzed 2 lat nic się w mieście nie zmieniło.
7: Nic, proszę pana, nie zostało poprawione. To, co oni podają w telewizji, to jest wszystko lipa. Jedynie, co zrobili, to tylko most. Kanalizacja jest nieprzepchana od powodzi. Wczoraj popadało trochę deszczu i wszystko, już był problem. Szpital zalali, ludzie mają wodę w piwnicy. Po 20 minutach, proszę pana, już się zrobiła tragedia. Ulicami już płynęła woda. A jakby tak padało 2 dni?
0: Tymczasem rząd zaznacza, że do głuchołaz po powodzi trafiły ogromne pieniądze na odbudowę i zabezpieczenia, ale nigdy w 100% nie ochronią przed zjawiskami ekstremalnymi.
4: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Ma bulwiasty nos oraz ciało pokryte ostrymi kolcami. Większość życia spędza na drzewach i słynie z bardzo powolnego, ale niezwykle ostrożnego sposobu poruszania się. To także najbardziej charakterystyczny mieszkaniec łódzkiego zoo. Koendu brazylijski, zwany ziemniakiem, ma swoich wiernych fanów. I to oni ściągną na sobotni zlot miłośników tego sympatycznego zwierzęcia z rodziny jeżozwierzowatych.
8: Aby dowiedzieć się jeszcze więcej o tym zwierzęciu, zobaczyć, jak się go karmi, jak się z nim żyje.
0: Zaprasza Joanna Budzińska z łódzkiego Orientarium. A skąd wzięła się popularność ziemniaka?
9: Stało się to w momencie, gdy zaczęliśmy umieszczać w socjalach jego filmiki, podczas których on je. Jest to o tyle słodkie, że on podczas jedzenia mlaszcze, też śmiesznie przebiera językiem, wypluwając te resztki.
0: Mówiła jego opiekunka Małgorzata Gębicka.
10: Pogoda.
11: Tyle dobrych rzeczy można zrobić z ziemniaka.
12: Ty, ale to chodziło o zwierzątko, które ma ziemniak.
11: Ale to tak, ale, wiesz, no, ale nie, żywność.
12: Nie, tak? Namówiłaś, no. Bo tak, ziemniak dobry jest i basta, nie mam do tego żadnych wątpliwości, a najlepszy z kawałkiem mięska, niech to będzie kurczaczek.
10: kurczaki, ziemniaki, kurczaki, ziemniaki.
13: I teraz pogoda, pogoda, pogoda.
14: Miałem takiego znajomego, który bardzo często przy użyciu słowa ziemniak mówił też słowo fermentacja i destylacja. Nie mam pojęcia dlaczego.
11: Zupełnie, ja też nie rozumiem tej sytuacji.
12: Drodzy Państwo, dzisiaj będzie padało, spędźcie ten czas w piwnicy destylując.
14: Tak jest, proszę Państwa, tam przynajmniej ciepło i sucho. Na termometrach dzisiaj od stopni 19 w województwie lubuskim, 21 w Bydgoszczy i w Warszawie, najcieplej na Dolnym Śląsku, Wrocław do stopni 23, a nie, przepraszam, Kraków z 24, ale co z tego, skoro tam może padać?
11: W piwnicy? Ciepło i sucho? Ty chyba dawno w piwnicy nie byłeś.
12: On kary odbywa w kuchni.
15: 6 na 9.
16: 6 na 9.
15: Ziętarska, Olszewski, Góralski od 6 do 9 w SC Rock.
12: O wasze największe zwycięstwo dzisiaj pytamy.
11: Myślę, że naprawdę największe zwycięstwo to złapać w życiu święty spokój.
14: No, tylko którą ręką?
11: Nie wiem, właśnie, wiesz, staram się jak mogę, ale mi nie wychodzi.
14: Ania Kruszyńska w raportach. Aniu, co u ciebie?
17: No, będzie grubo. Kolonoskopia na żywo.
11: Yes.
17: A w roli głównej dyrektor poznańskiego szpitala.
12: Ale że co?
11: Nie chcemy to patrzeć chyba.
12: Będzie biorcą czy dawcą?
11: Ale weź.

0: Legia Warszawa stuknęła Wisłę Kraków 12-0. To było w 56 roku dokładnie.
1: Co zrobiła?
0: Stuknęła.
1: Tak się mówi?
0: Nie wiem. Ograła, zwyciężyła, okay. Pokonała.
1: Ciekawe to jest. Nie wiem, kto kogo stuknął. Ja wiem, że pytamy was w związku z tym, jakie jest wasze największe zwycięstwo. To ja może państwu teraz opowiem. Ponieważ ja ostatnio, panowie to już wiedzą, bo opowiadałam i się chwaliłam. A mianowicie, u nas w rodzinie sytuacje samochodowe są bardzo, bardzo, bardzo porąbane. I przez ostatnich kilka lat ja jeździłam samochodem mojego taty, a tata jeździł moim samochodem. Co kończyło się tym, że jak on na przykład przekroczył prędkość, to ja dostałam mandat i musiałam denuncjować swojego ojca. Już nie mówiąc o tym, że jeździłam samochodem, za którego musiałam pilnować oca, ale nie miałam go w obywatelu, w związku z tym musiałam sobie zapisywać w kalendarze. No dramat! I co? I udało nam się wreszcie zamienić na samochody.
2: No ale co w rodzinie, to nie zginie. Ja na przykład kiedyś miałem współwłasność z bankiem i oni zawsze mnie wystawiali. Nic nie braj na siebie.
1: Dokładnie. Widzisz, bank mnie jakoś nie wystawiał, ale z rodziną to różnie bywa.
0: Ta współpraca z tym bankiem mi też jakoś ostatnio nie układa. Drodzy państwo, wasze zwycięstwa, was dzisiaj pytamy i słuchamy.
3: Ja chciałem powiedzieć, że moim największym zwycięstwem było przezwyciężenie strachu przed założeniem działalności gospodarczej. Ja uważam teraz, że ten strach był nieuzasadniony. Ja wiem, że on ma wielkie oczy, a jeżeli ktokolwiek z słuchających stoi przed tym dylematem życiowym, to później będziesz sobie na stałe pluł w brodę, że kurka woda, trzeba było tak zrobić, a nie inaczej.
0: Kurka woda, tak ciągle myślę o tym, czy by nie założyć działalności gospodarczej.
1: A załóż se, co ci szkodzi? A jest se załóż.
2: A gdzie to się dokłada?
0: Nie wiem.
2: Przez głowę?
0: Tam dokładnie.
4: Poranne 6 na 9 w SC Rock. Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Taki element stroju, który później bardzo mocno pije, takie mam wrażenie.
1: Bo to
0: i później
1: golf.
0: Wiesz, no, golf na przykład, golf, tak? Ale jak dobrze poukładasz, to można z tego wyjść na swoje i na plus.
1: Prawda,
0: tak,
2: pod żupanem.
0: Pod żupanem. Tam jest miejsce.
1: Golf gryzie. Ale na szczęście ja tu nie gryzie. Street of Dreams.

0: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21.
1: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
0: Reklama.

0: Dzisiaj o małych i większych zwycięstwach z Państwa strony sobie rozmawiamy i teraz Asia przegląda internet, żeby Państwu opowiedzieć ciekawą ciekawostkę.
1: Słuchajcie, bo Bartosz, nasz słuchacz, który jest operatorem dźwigu, wysłał niesamowity film, który, że tak powiem, sam wykonał. Zapalniczka postawiona na palecie i on tym dźwigiem z taką wielką sztabą precyzyjnie tę zapalniczkę stojącą na tej palecie zapalił. Niebywałe, naprawdę, po prostu jakąś to trzeba mieć precyzję.
2: Trzeba to obejrzeć. Wojtek opowiadał też o parzeniu herbaty nam parę chwil temu, prawda?
0: Kiedyś był taki trend instagramowo-tiktokowy, że kierowcy autobusu sobie z przodu przy schodku przewierzali torebkę herbaty, podjeżdżali pod kubek, w którym była gorąca woda i opuszczali tam pneumatycznie czy też hydraulicznie przód autobusu, tak żeby torebeczka idealnie wjechała do kubka z wodą.
2: No, ja pamiętam pierwszy film na Instagramie lata temu, jak Grigori czołgiem wbijał gwóźdź w drzewo w czterech pancernych.
3: Poranne 6 na 9 w Esce Rock.
2: Tak było. Nie kłamie. Drodzy Państwo, Organek, słówko o nim, bo oni teraz są na Spitsbergenie.
1: Wow!
2: Tam nagrywają teledysk, droga pani, w ramach projektu Nauka, Muzyka, Arktyka. Tam sobie są, tam sobie kręcą teledyski właśnie i wrócą do nas z jakimś fajnym materiałem, taką mamy nadzieję.
1: Jedzą tam mrożoną pizzę. Mississippi w ogniu.

0: Na zegarach 7.32, czyli prawie że punktualnie, a na swoim stanowisku Ania Kruszyńska i raport.
1: SK Rock. Raport.
2: Zapraszam. Zidentyfikowano wszystkie ofiary wypadku polskiego autokaru na Węgrzech, poinformowała wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul. W niedzielnej katastrofie zginęło 12 osób, kilkadziesiąt zostało rannych. W poniedziałek specjalnym samolotem do kraju wróciło 21 osób, a w najbliższych dniach planowany jest transport kolejnych.
3: 12 do 13 pacjentów przygotowywanych jest do transportu. W najbliższych dniach zapadną decyzje co do terminu transportu tych osób, ale to już jest nieodległa przyszłość.
2: Trwają rozmowy dotyczące sposobu transportu tych osób. Będzie on uzależniony od ich stanu zdrowia.
1: To jest raport.
2: Rośnie liczba wypadków na hulajnogach elektrycznych. Tylko do końca lipca na polskich drogach zginęło 11 użytkowników jednośladów. Odnotowano ponad 820 wypadków z ich udziałem. Przybywa także zdarzeń z udziałem nastolatków. Przykładem jest wypadek, do którego doszło ostatnio w województwie warmińsko-mazurskim.
4: 14-latka, która nie dość, że w nocy kierowała bez uprawnień taką hulajnogą, to jechała nią bez kasku i mając promil alkoholu w organizmie, przewróciła się, doznała poważnego urazu głowy i trafiła do szpitala.
2: Mówi Tomasz Markowski z warmińsko-mazurskiej policji. Od czerwca dzieci poniżej 16 roku życia mają obowiązek zakładania kasku podczas jazdy hulajnogą elektryczną. Jest zakaz wchodzenia do Bałtyku. Chodzi o część nadmorskich kąpielisk w województwie zachodniopomorskim. Powodem są silny wiatr, wysokie fale i silne prądy wsteczne. Czerwona flaga powiewa m.in. w Świnoujściu, Międzyzdrojach, Kołobrzegu, Mielnie i Pobierowie.
1: SK Rock Sport.
2: Poważne osłabienie Lecha Poznań przed decydującymi meczami eliminacji Ligi Europy. W jutrzejszym meczu z FC Thun zabraknie kapitana mistrza Polski Mikela Isaka, który jest kontuzjowany. Ale to nie koniec problemów kolejorza. Nie zagra też kilku innych piłkarzy, m.in. Terry Yegbe, Janik Agnero i Filip Jagiełło. Venus Williams nie zamierza żegnać się z kortem. Dwukrotna triumfatorka US Open otrzymała dziką kartę do gry pojedynczej w tegorocznej edycji tego wielkoszlemowego turnieju. W poniedziałek wystąpiła też ze swoją siostrą Sereną w pierwszej rundzie debla w Cincinnati.
5: Ziętarska, Olszewski, Góralski, 6 na

0: Kartony.
1: Kartony?
2: Kartony.
1: Kartony.
3: Jest środa, pora na kartoniadę.
4: Gacie kąpieliczne mamy. Mamy w różnych rozmiarach, możemy komuś oddać. Mamy też piłkę plażową jeszcze, można sobie też nią pograć. No i cena, i bardzo proszę.
5: I koszulki 6x9 również dla Państwa mamy. Wystarczy tylko wcześniej podrapać się po szarych komórkach i zgadnąć, co autor miał dzisiaj na myśli. A kartony to zabawa, w której mamy takie kalambury dźwiękowe. Zestawiamy ze sobą kilka różnych dźwięków i one razem ze sobą tworzą jakieś konkretne hasło.
3: Jak najbardziej, dzisiaj dźwięki będą trzy, no chyba że trzy nie będą potrzebne. Co to za hasło, to pytamy. Dźwięk numer jeden.
5: Czy to Jacek Kawalec i Zenek Martyniuk?
3: Bardzo dobrze, Messenger Eski Rok do Państwa dyspozycji. Dzisiaj szukamy hasła, oto dźwięk numer jeden.
1: Kartonie Eski Rok.
6: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
7: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry, i odkryj sekrety królowej ringu.
6: Reklama.

0: Kartony.
1: Kartony.
2: Kartony. Kartony. Eski rok.
3: Wy jesteście naprawdę niebywali, szanowni słuchacze, bo potraficie naprawdę roztrzaskać każdą zagadkę. Pytamy dzisiaj o hasło. Hasło składa się z trzech podpowiedzi, czyli z trzech dźwięków, ale wypuściliśmy tylko jeden.
4: To prawda. Już teraz zdradzamy, że mamy zwycięzcę, ale najpierw przypomnijmy, jak brzmiał dźwięk jeden póki co, który zaprezentował Kądziu i jakie są nieprawidłowe strzały.
5: Dzień dobry. Jeśli chodzi o kartony, czy to chodzi o filmową niedzielę?
6: Siemanko, no ewidentnie to jest hasło niedzielna praca w gówno się obraca. Pozdrawiam. No,
7: czy w dzisiejszych kartonach chodzi o randkę w ciemno?
8: Czy odpowiedzią na kartony jest może weekend?
9: Znaczy, ja przyznam bez bicia, że jestem obrażony generalnie rzecz biorąc, bo przygotowanie kartonów to nie jest takie hop-siup. Trzeba pomyśleć, trzeba posiedzieć, trzeba wyciąć, a potem badums i wiesz, nie?
4: Słuchajcie, sekund, no. Ale naprawdę musimy zacząć przyznawać nagrody za kreatywność dla tych nieprawidłowych odpowiedzi, ale tak jak powiedziałeś, niestety, ja nie wiem jak to się wydarzyło, to jest jakaś ustawka, mamy zwycięzcę.
9: Tato, jak brzmi?

0: Mi prawidłowa odpowiedź?
1: Czy hasło to nie święci garnki lepią tylko ludzie?
0: Brawo!
2: Nie, ja nie wiem.
3: Ale
2: słuchaj. Nie wierzę, cudem, że pan to zgadł.
4: Jakim cudem po tym jednym dźwięku? Naprawdę nie wiem. A weź wypuść następne dźwięki, żeby wiadomo było, jakie były dalej podpowiedzi.
3: Zacznijmy może od tego, że to był bal wszystkich świętych, ten aha, pierwszy, prawda, fragment. A dalej? Tak mnie na obozie harcerskim wołali na obiad, waląc w garnek.
4: No.
3: I na koniec?
5: Jak widzicie, ulepiłem?
3: No, ulepił.
2: No tak, tylko że państwo już wcześniej nie słyszeli.
3: Brawo, jesteśmy pod wielkim wrażeniem, jesteście państwo zwycięzcami. Eski Rock.

0: Szkoda gadać, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: No to lecimy. Zenon Martyniuk miażdży Jacka Kawalca po aferze z parodiowaniem jego wokalu. Chamski i bezczelny.
2: My jako redaktorzy muzyczni postanowiliśmy porównać obu artystów.
3: Ja przez ciebie piosenkę już całkiem oszalałem.
4: Pan Kawalec i pan Zenek?
5: Przez te oczy zielone oszalałem.
4: No i co państwo powiecie?
2: Kurde, no identykor.
0: To jest jakaś porażka.
6: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
7: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: Reklama.

0: Słuchacie Eski Rock.
1: Na 99% Romanowski jest w Naddniestrzu, zapewnia premier. Zginęło dwóch strażaków, są zarzuty za pożar w Poznaniu. Dziś zapłacimy więcej w raporcie maksymalne ceny paliw.
2: Eski Rock. Raport.
1: 8.1, Anna Kruszyńska, zapraszam. Marcin Romanowski na 99% jest w Naddniestrzu. Takie informacje przekazał premier w sprawie posła PiSu poszukiwanego za aferę w Funduszu Sprawiedliwości. Donald Tusk powołał się na ustalenia służb państw z regionu, a szczegóły zna Michał Skolimowski.
3: Przesyłka do sądu z wnioskiem Romanowskiego o list żelazny została nadana z Tyraspola, stolicy separatystycznego regionu Mołdawii, uzależnionego od Rosji. Nie było jednak pewności, czy poseł PiSu faktycznie tam przebywa. Służby państw z regionu są prawie pewne, przekazał premier Donald Tusk.
4: Potwierdziły nam te informacje, że pan Romanowski znajduje się na 99%, tak na wszelki wypadek to mówię, w Naddniestrzu, w Tyraspolu.
3: To informacje od premiera i zagranicznych służb. Z kolei prokuratura negatywnie ocenia wniosek Romanowskiego o list żelazny. Ponadto śledczy chcą oficjalnej odpowiedzi od władz Mołdawii i Rumunii, czy podejrzany przekraczał granice tych państw oraz czy przebywa pod wskazanym przez siebie adresem na terenie Naddniestrza.
1: Dodajmy, że adwokat Romanowskiego chce złożyć do Sądu Okręgowego w Warszawie wniosek o przesłuchanie premiera, bo szef rządu ma niemal stuprocentową pewność, że poseł jest w Naddniestrzu. Z kolei prokuratura takiej wiedzy nie ma. Zdaniem mecenasa Bartosza Lewandowskiego przesłuchanie premiera jest kluczowe przy wnioskach o wydanie listu żelaznego i uchylenie europejskiego nakazu aresztowania.
2: To jest raport.
1: 2 lata po tragedii w Poznaniu postawiono zarzuty. Do 8 lat więzienia grozi właścicielom magazynu i serwisu akumulatorów, który działał w piwnicy w kamienicy przy ulicy Kraszewskiego 12. Zaniedbania związane z tą działalnością miały być główną przyczyną wybuchu pożaru, a następnie eksplozji.
5: Na postawienie zarzutów właścicielom firmy Lupo z uwagi na niedopełnienie obowiązków związanych z odpowiednim wykorzystywaniem zajmowanych pomieszczeń, braku zgłoszenia, zmiany sposobu wykorzystywania tych pomieszczeń.
1: Mówi prokurator Marek Piegat z prokuratury rejonowej Poznań-Grunwald. Oskarżeni odmówili składania wyjaśnień. A przypomnijmy, 2 lata temu w pożarze kamienicy zginęło 2 strażaków, 11 zostało rannych, a 3 inne osoby odniosły obrażenia. Dziś maksymalne ceny paliw na stacjach będą wyższe niż wczoraj. Cena 95 to 6 zł 46 groszy, a oleju napędowego 7,47. Wyższe maksymalne ceny paliw są przede wszystkim efektem zmian cen hurtowych na krajowym rynku. Reagujemy na sytuację na bieżąco, mówi minister energii Miłosz Motyka.
6: Dzisiaj chyba nie da się jej przewidzieć, bo ta sytuacja jest niezwykle dynamiczna. Jeżeli chodzi o pakiet osłonowy, planujemy go na ostatnie właśnie 2 tygodnie, sierpnia. Nie ma na ten moment decyzji o przedłużeniu.
1: Od poniedziałku ceny dodatkowo uwzględniają obniżoną stawkę VAT na paliwa. Zgodnie z zapowiedziami rządowy pakiet CPN będzie obowiązywał do końca sierpnia.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Pokazał na sobie na żywo w internecie, jak wygląda kolonoskopia. Dyrektor poznańskiego szpitala opublikował w mediach społecznościowych livestream, podczas którego przechodzi wstydliwe dla wielu pacjentów badanie.
7: Według najnowszych danych do sierpnia mamy zgłaszalność w Polsce 16,9% osób do kolonoskopii profilaktycznej. Do programu, który Polakom się należy i mogą z niego korzystać. Zgłaszalność niecałe 17%. Województwa, w których mamy 11-12%.
1: Mówił prosto z lekarskiej kozetki profesor Dawid Murawa, dyrektor Szpitala Wojewódzkiego przy Lutyckiej w Poznaniu. Onkolog zaznacza, że takie badanie pozwala szybko wykryć nowotwór oraz uniknąć chemio- i radioterapii.
7: Dlatego ja to badanie dzisiaj pokazuję. Nie dla fetyszu czy komuś chcę tyłek pokazywać, tylko dla zasady, że robimy to po to, żeby ludzi przekonać, że ja jako lekarz, jako dyrektor szpitala wykonuję badanie, które powinni zrobić wszyscy Polacy po 50 roku życia.
1: Profesor Murawa badanie przeszedł w prywatnym szpitalu, by nie narażać się na oskarżenie o zajmowanie kolejki na NFZ.
0: Pogoda.
8: I jak to robić pogodę po takiej informacji?
9: No trzeba się badać, chłopaki, słuchajcie, no niestety i dziewczyny też.
10: Oczywiście sprawa jest absolutnie bardzo poważna i tutaj nie ma co śmieszkować. Warto to badanie po 50 roku życia zrobić, ale ponieważ, jak się okazuje, dobrze je zrobić też publicznie, no to myślę, że czas najwyższy pokazać takie badanie w radiu.
9: Ale tak cię chciałbyś, żebyśmy o tym opowiadali?
10: Potem mamy takie, pokażemy to po prostu.
8: Nazywa się Michał Poklękowski, on takie badanie przechodzi już 3 razy i za każdym razem, jak z takiego badania wraca, opowiada szczegółowo, jak wyglądało. Więc ja mam wrażenie, jakbym je już przeszedł.
9: Załapałam jeszcze. Jak spotkam Michała w przyszłym tygodniu, to muszę go o to zahaczyć.
8: No, powiem czy tak, trochę do
9: chociaż
8: dupy.
9: Nie.
8: No. A co w pogodzie? A w pogodzie taka sama. Podobnie. Pochmurno, deszczowo i do dupy.
0: 6 na 9. Zielarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9.
10: O największe państwa zwycięstwa was dzisiaj pytamy.
9: Ja myślę, że jeżeli Michał Poklękowski przeszedł już 3 kolonoskopie, to można to uznać za zwycięstwo.
8: Oczywiście, w przeciwieństwie do Góralskiego Westerok, bo to na pewno nie jest radiowe zwycięstwo.
10: Co w raporcie?
1: Styrom, Papusza i Jancarz.

0: Kolejne słońce w Polsce dopiero w przyszłym sezonie wakacyjnym.
1: Przestań, wyjrzyj przez okno, zobacz, jakie masz piękne niebo w Warszawie
0: za naszym oknem.
1: Nie ma wcale 13, Boże, co za strasznie, czy marudzący kądziu dziś.
2: My się po prostu utożsamiamy z ludźmi, którzy dzisiaj na przykład budzą się w okolicach Szczecina, Bydgoszczy, Wrocławia i tam w ciągu dnia opady deszczu, więc my już teraz te chmury państwu przesyłamy.
1: A jak jest? Na Helu jest, bo tam nasz szef przebywa.
2: O, tam to bardzo źle.
0: Drodzy państwo, zwycięstwem będzie dożyć do końca tych wakacji, będąc opatulonym w kocyk, kurteczkę puchową i inne tego typu rzeczy. No, zawsze po 15 sierpnia było ciepło, tak mi się przynajmniej wydawało, a tutaj jakoś tak niekoniecznie.
1: No i bardzo dobrze idzie jesień, nie ma co się stresować. Bociany odleciały. Znaczy nie wszystkie już, ale chyba już część.
2: A państwo, na szczęście mam nadzieję, że jeszcze jesteście z nami i opowiadamy dzisiaj razem z wami sobie o waszych mniejszych lub większych zwycięstwach.
0: Tu się proszę, ale skupić.
3: Partnerka plus 27-letnia przyjaciółka, obie uśmiechnięte, spełnione nad ranem w łóżku. Ja mam 44. Czy to sukces, zwycięstwo? Może po prostu dobre geny?
0: Czekaj, po kolei. Partnerka i do tego jeszcze przyjaciółka, obie uśmiechnięte w łóżku, tak pan powiedział.
1: Lat 27. Ja widzę, że Kąciewi oczy zabłysły od razu.
0: Tak. Tam... I on jest sprawny, one zadowolone, bo on ma dobre geny, ale
2: i
0: ja rozumiem...
2: łóżko.
0: I ja rozumiem też dlaczego. No bo nie wiem, czy zwróciliście uwagę, tam były podpowiedzi.
2: Dlaczego?
0: Skręć w lewo.
1: Skręć w lewo.
4: Poranne 6 na 9 w SC Rock. Ten kawałek... dobrze rokuje.
0: A ja to się nie mogę z moją dogadać. A tutaj wie.
1: A jakbyś jej powiedział na północny wschód, zapomnij.
0: Tu masz precyzyjne informacje i wiesz, jak trafić.
2: No to życzymy wszystkim stosunkowo udanego dnia. Grzegorz Kupczyk, Party Doll.

0: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
1: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
2: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
0: Reklama.

0: Kasia, przypomnij, kto u nas jest specjalistą od pogody.
1: Poczekaj, bo podobno jest to Wojtek, ale wiesz, myśmy czekali na niego, bo my jesteśmy, że tak powiem, jak mawiała moja babcia, pogodynki jak z koźli dupy trąba.
0: No i właśnie są reklamacje.
1: Ale przyszedł Wojtek i Wojtek miał mówić ludziom prawdę.
2: Miał, no a nie mówi, proszę posłuchać.
3: Ja chciałam tylko zauważyć, że jest 18 stopni w Warszawie, piękne słońce, prawie wcale nie ma chmur, jest błękitne niebo. I cieszmy się tym, że mimo, że wcale nie jest gorąco i są wakacje i nie ma tych 25 stopni, to nadal możemy się cieszyć słońcem, bo za 2 miesiące, kto wie, być może tego słońca będzie dużo mniej, temperatury będą dużo niższe i przede wszystkim dzień będzie dużo krótszy, co najmniej o 2 godziny, albo może nawet więcej.
1: Ja się zgadzam, cieszmy się i radujmy, jest naprawdę bardzo spoko.
4: O, to jest dzień, który dał nam pan.
2: O zwycięstwach dzisiaj rozmawiamy, to jeszcze jednym zdaniem.
5: Witam, to moje zwycięstwo to 33 lata z jedną kobietą, non-stop.
6: Wszyscy dookoła będą się śmiać z ciebie i mówili, że jesteś bardzo wartościowy. Kim jesteś? Jesteś zwycięzcą. Kim jesteś? Jesteś zwycięzcą.
7: 6 na 9 w SC Rock.

0: jest idealny moment na raport i Anię Kruszyńską.
1: SK Rock. Raport.
2: Zapraszam. Kolejne osoby ranne w wypadku autokaru na Węgrzech wracają do Polski. Dziś przyleci 12 osób, poinformował rzecznik rządu Adam Szłapka. Przez całą drogę będą pod opieką zespołów medycznych. Poszkodowani w wypadku na Węgrzech i ich bliscy mogą uzyskać także pomoc psychologiczną pod numerem 889 052 667. Wsparcie koordynuje Irena Marszałek Czekierda z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, a formalności ograniczono do minimum.
3: Wystarczy podać adres, pod jaki psycholog powinien przyjechać. Nie trzeba żadnych pism, żadnych wniosków, żadnych maili. Wystarczy zadzwonić i my w oparciu o rozmowę kierujemy psychologa na miejsce.
2: Zapewnia wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul. Pomocy udzielają psycholodzy z powiatowych centrów pomocy rodzinie oraz miasta Rzeszowa.
1: To jest raport.
2: Groźny pożar budynku byłej piekarni w Starachowicach. Ogień pojawił się nad ranem. Ze względu na odnalezione wewnątrz kanistry z nieznaną substancją na miejsce wezwano również specjalistyczną grupę chemiczną.
4: Część zbiorników była narażona na środowisko pożaru. Akcja gaśnicza w dalszym ciągu trwa. Równolegle prowadzona jest identyfikacja substancji. Oprócz zastępów z powiatu starachowickiego na miejscu także specjalistyczna grupa chemiczna z Kielc oraz pojazd z aparatami ochrony układu oddechowego.
2: Mówi Marcin Bajur ze Świętokrzyskiej Straży Pożarnej. W momencie wybuchu pożaru wewnątrz nikogo nie było. Sytuacja jest już wstępnie opanowana.
1: SK Rock Sport.
2: Iga Świątek zagra dziś o ćwierćfinał turnieju w Cincinnati. Jej rywalką będzie Diane Parry. Na kort mają wyjść o 17 czasu polskiego. Świątek do tej pory grała z nią tylko raz i wygrała to spotkanie. Paweł Dawidowicz wraca w drodze w dobrze znane mu miejsce. Reprezentant Polski podpisał kontrakt z występującym w Serie B Hellasem Verona. Stoper w tej włoskiej drużynie spędził 7 sezonów. Ostatni w Rakowie, a teraz wraca do Werony, by pomóc jej w powrocie do elity.
5: Sześć na dziewięć. Ziętarska, Olszewski, Góralski w SC Rock.

0: O największym państwa zwycięstwie dzisiaj sobie rozmawiamy. Zwycięzców się nie sądzi. Jak doskonale wiemy, Wojtek ma taką ciekawochę, że normalnie dawaj.
1: W związku z tym, że my z Kądziem lubimy sport, a Aśka lubi ciekawostki od zwierzęce, połączyłem to w jedno i mamy taką oto historię. Pewien zawodnik futbolu w amerykańskiej szkole średniej w Stanach zapamięta tę historię, bo myślę, że nawet będzie opowiadał swoim wnukom, bo przed wyjściem na boisko założył kask, zrobił rozgrzewkę, no i z jakiegoś powodu przed samym meczem zdjął ten kask z głowy. I nagle zauważył, że w środku, w tymże kasku, pod wyściółką, leży sobie wąż.
2: O kurczę, ja z tym wężem robił rozgrzewkę?
1: Z tym wężem się razem rozgrzewali, wyginali. Ten wąż nazywa się mokasyn błotny, to taki bardzo groźny, jadowity, spotykany na bagnistych terenach wschodniej części Ameryki Północnej. Jakim cudem nie ukąsił chłopaka wcześniej, tego nie wiadomo. Wiemy, że nosił kask, w sensie ten gość, ten zawodnik, przez godzinę i wąż nie zaatakował. Wyjaśnieniem rzeczywiście może być fakt, że sylwetka tego mokasyna i jego ospałość wskazywały na to, że niedawno zjadł posiłek, więc nie był skory do ataku, bo sobie ucinał drzemkę po swoim posiłku.
2: Mokasyn, powiadasz, w kasku.
1: No.
2: To musiał być nieduży mokasyn.
0: To prawda, ja miałem kiedyś mokasyna błotnego. Jak wdepnąłem w kałużę.
3: 6:9 Rock. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00. Playlista osobista.
4: Każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
3: Playlista osobista. W poniedziałki po 21:00 w SC Rock.
4: Zapraszam, Michał Cieślik.
3: Reklama.

0: Ja dzisiaj zwyciężyłem tym, że w ogóle wstałem rano, bo mam dzisiaj takie popularne misie, jak one tam miały. Nie chce mi się, o. No i można też powiedzieć, że zwyciężyłem dzisiaj, bo nie marudzę na pogodę, choć jestem we Wrocławiu, tak jak Kondziu, który jest w słonecznej jednak Warszawie.
1: O Jezu, bo już myślałem, że jestem w Warszawie, we Wrocławiu.
2: Czekajcie, ale zaraz, Wojtek, sprawdzaj to szybciutko, to we Wrocławiu pada, bo jeżeli we Wrocławiu pada, to mam nadzieję, że przestanie, bo ja się tam jutro wybieram.
3: Słuchajcie, ja chciałem pomarudzić, ale już nie chcę. Już jak po tym, jak wszyscy strofują, że nie można marudzić, że nie można narzekać, to nie, to będę chwalił.
2: Dobra.
3: Piękny deszcz dzisiaj w Szczecinie i we Wrocławiu.
4: No i cudownie, tego się trzymajmy. Drodzy Państwo, niech to będzie Wasze zwycięstwo, że dzisiaj w deszczu też znajdziecie sobie jakiś pomysł na siebie, zorganizujecie sobie jakiś dzień wolny dla siebie.
2: Ale ciepły deszcz jest.
4: To dobra informacja i swoich dzieci.
5: Moim największym życiowym zwycięstwem jest to, że moje dzieci, które mają 17 i 23 lata, zawsze gdy coś się dzieje w ich życiu, to pierwszą osobą, do której przychodzą, jestem ja. Czy to jest coś złego, to wiedzą, że mogą zawsze na mnie liczyć. Czy coś dobrego, wtedy zawsze razem świętujemy, się cieszymy. Czy po prostu zwyczajnie pogadać, przytulić się, zawsze do mnie przychodzą i to jest moje największe życiowe zwycięstwo.
2: No, to jest wzruszające i na pewno też przychodzą pokieszonkowe, nie?
4: Na pewno. Moim największym sukcesem będą, jak przyjdą i powiedzą: tata, wyprowadzamy się.
3: Jasne, znamy cię, Kondziu. Nie wypuścisz.
2: Już to widzę.
4: Ja z nimi.
2: Ledwo dziecko teraz starsze wypuszczasz do Sopotu. Wiesz, ja już widzę po prostu.
4: Cicho.
2: Przerażony.
6: 6 na 9 w SCRO.
4: Ja za tym pociągiem dzisiaj pojadę.
3: Dobrze, że dziewczyna ma chłopaka, dadzą sobie radę.
4: No, ja wiem. No,
2: spróbuj, spróbuj. Masz, teraz masz.

0: jeden problem z głowy, córcia do mnie napisała, narobiliście mi siary na całą Polskę, nigdzie nie jadę.
1: Słuchajcie, znaczy ja temu chłopakowi trochę współczuję, bo on ma straszną presję teraz, rozumiesz? Cała Eska Rock teraz będzie mu patrzeć na ręce.
0: Czekaj, bo teraz on napisał.
1: Słuchacze Eski Rock będą patrzeć mu na ręce i będą sprawdzać, czy jest w porządku, czy nie jest w porządku. Jak się okaże, nie w porządku, to ma do czynienia naprawdę z nami wszystkimi.
0: Napisał już nie chce, nie wiem o co chodzi, ale...
1: Aha.
0: To co, pójdziemy już?
2: Czyli kończył, jesteś zwycięzcą w tej sytuacji, tak?
0: Otóż to, i tu kropka.
3: Proszę się odsunąć, wychodzimy.
4: To było 6 na 9 w SC Rock.
3: Prosisz takiego, żeby się odsunął, on złośliwie siedzi. Ja nie wiem, naprawdę.
4: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
5: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
4: Reklama.

0: Dziś przelecą samolotami LPR. Do Polski wróci 12 osób rannych w wypadku na Węgrzech. Łączniczka Powstania Warszawskiego w raporcie wspomnienie Wandy Traczyk-Stawskiej. Trzy nowe pociągi Intercity Jancarz, Papusza i Stilon mają promować Gorzów.
1: SK Rock. Raport.
0: 9.1, Anna Kruszyńska, zapraszam. 12 osób rannych w wypadku autokaru na Węgrzech wróci dziś do Polski, poinformował rzecznik rządu Adam Szłapka. Przylecą dwoma samolotami lotniczego pogotowia ratunkowego. Przez całą drogę będą pod opieką zespołów medycznych. Wiceszef MSZ Wojciech Zajączkowski przyznał, że to pacjenci, którzy w związku ze swoim stanem muszą mieć zapewnione szczególne warunki transportu.
2: Niektóre wymagają transportu specjalistycznego. Tym się zajmuje Ministerstwo Zdrowia i Ministerstwo Obrony Narodowej.
0: Samolot z polskimi obywatelami prawdopodobnie wystartuje z lotniska w Debreczyna. Strona polska zapewnia też, że chce jak najszybciej przetransportować do kraju ciała wszystkich ofiar.
3: Jesteśmy również w trakcie rozmów ze stroną węgierską na temat sprowadzenia ciał zmarłych do Polski. Zwróciliśmy się do władz węgierskich z wnioskiem o odstąpienie od pewnych procedur, tak by ciała mogły jak najszybciej trafić do kraju.
0: W katastrofie zginęło 12 osób, a ponad 40 zostało rannych.
1: To jest raport.
0: Czterolatek potrącony przez swojego ojca na posesji w Boćkach przebywa w białostockim szpitalu. Policja z kolei kieruje do sądu wniosek o sprawdzenie, jak w tej rodzinie przebiega opieka rodzicielska. O szczegółach Julia Łata.
4: Chłopczyk trafił do szpitala z urazem klatki piersiowej oraz licznymi otarciami. Jak udało nam się dowiedzieć, jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. 47-latek podczas zeznań tłumaczył, iż był przekonany, że syn przebywa w domu i może bezpiecznie manewrować autem z przyczepką. Wtedy najechał na dziecko. Wstrząsające jest to, że to drugie potrącenie na tej posesji. 3 lata temu mężczyzna najechał na 10-miesięcznego syna, który zmarł. Sąd wówczas zdecydował o nadzwyczajnym złagodzeniu kary i skazał ojca na 2000 zł grzywny. Policja po niedzielnym wypadku skierowała sprawę do sądu rodzinnego.
5: Prośbą o zainteresowanie się sądu sytuacją opiekuńczą nad małoletnimi dziećmi w tej rodzinie.
4: Powiedziała nam Agnieszka Dąbrowska z bielskiej policji. Prokuratura na razie nie zdecydowała o wystosowaniu wniosku o areszt dla ojca, mimo że usłyszał zarzuty narażenia dziecka na niebezpieczeństwo, utraty życia i zdrowia.
0: Polska żegna dziś bohaterkę Powstania Warszawskiego Wandę Traczyk-Stawską, która jako 17-latka wzięła udział w zrywie mieszkańców stolicy przeciwko nazistom. O jej śmierci poinformował rano wiceminister kultury. Mało jest ludzi, którzy zostawiają po sobie tak wiele, napisał w pożegnalnym wpisie prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
6: Bardzo nam będzie brakowało pani głosu, ale wartości, których nas pani uczyła, zostają z nami i to jest najpiękniejsza lekcja, kontynuował swój wpis prezydent stolicy. Wolność i niepodległość były dla niej dobrem największym. Doskonale wiedziała, jak wiele utrata wolności kosztuje. To z kolei słowa szefa resortu obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza. Wanda Traczyk-Stawska dla wielu była symbolem niezłomności i walki, także tej powojennej, o pamięć, o powstaniu i stojącym za nim ludziach. Była też niezwykle wrażliwym człowiekiem. Podczas jednego z wywiadów wspominała akcję w Śródmieściu, kiedy w czasie powstania zrzucała granaty na okupantów polujących na warszawiaków.
7: To wtedy właśnie wyjrzałam i zobaczyłam, co te granaty robią z ludzi. Po raz pierwszy zobaczyłam w Niemcach ludzi, cierpiących, wyjących z bólu.
6: Mówiła Wanda Traczyk-Stawska, sanitariuszka, strzelec, a potem nauczycielka. Miała 99 lat.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Jancarz, Papusza i Stilon wezmą na pokład pasażerów. Tak mają się nazywać trzy nowe pociągi Intercity, które wejdą do rozkładu w grudniu, a mają promować Gorzów. Składy, które obecnie kursują stamtąd do Poznania, mają nazwy związane ze stolicą Wielkopolski. List do prezesa Intercity w sprawie nadania nazw nowym połączeniom został podpisany przed Gorzowskim Dworcem Kolejowym. O pomyśle rozmawiała już z wiceministrem infrastruktury, poseł KO Krystyna Sibińska.
8: Jak mówiłam mu o naszych propozycjach i on wszystkie absolutnie kojarzył i kojarzył wszystkie z Gorzowem. Powiedział, że to jest świetny pomysł, że będzie też naszym sojusznikiem w tych staraniach.
0: Wczoraj też został wysłany list w tej sprawie.
9: Pogoda.
0: Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Na wschodzie i północnym wschodzie możliwe rozpogodzenia. Miejscami przelotne opady deszczu, a na zachodzie i wybrzeżu niewykluczone również burze. Temperatura od 19 do 23 stopni. Cieplej miejscami na południu, tam około 25 kresek. Ciśnienie w południe wyniesie 993 hektopaskale.
9: A teraz kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jarosław Bierajewicz.

Hej, ho. Już 14 minut po 9. Zaczynamy czwartkowe, nie, środowe, jeszcze środowe, kultowe historie i na program do 12 zaprasza Jaro Sobierajewicz. Zaczniemy od bardzo smutnej wiadomości. 5 lat temu, gdy umierał Dusty Hill, można było powiedzieć, że ZZ Top przestali być trio. Od przedwczoraj można powiedzieć, że to nawet nie jest duet. Zmarł perkusista Frank Beard.

0: ty.
1: Lubię ten kawałek, ale gdyby ktoś mi powiedział w czasach, gdy słuchałem ich z kaset i słuchałem takich rzeczy jak Ulica jak Stygmaty, że będą nagrywać takie piosenki, że to będzie piżama porno XXI wieku, to bym trochę jednak nie uwierzył. Nikt tak pięknie nie mówił, Westy Rock. A teraz wybieramy się na koncert.
2: Kultowe historie w SC Rock.
1: Równiuteńko, 35 lat temu kończyła się trasa koncertowa Operation Rock and Roll zespół Judas Priest. 19 sierpnia 91 roku pojawili się na stadionie CNE w Toronto. No i co zrobił wokalista Judas Priest, Rob Halford? Jak zwykle wjechał na scenę swoim Harleyem. Tyle, że maszyna tego dnia go nie słuchała. Uderzył w metalową barierę i stracił przytomność. Tłum zamarł. Zapadła cisza. Pojawiły się obawy, że wokalista, na przykład, nie wiem, skręcił kark. Ale jednak udało się go ocucić. Rob wstał na nogi. Trochę potrzebował jeszcze czasu, by dojść do siebie i zaczął śpiewać. Koncert dokończył, a potem dopiero udał się do szpitala. Okazało się, że największą szkodą, jakiej doznał, był złamany nos. Panic Attack. Judas Priest.

0: Pamiętają Państwo, jak w wieku kilkunastu lat odkrywaliśmy muzykę? Wszystko było nowością. Właśnie mój syn wczoraj, przedwczoraj, 15-letni przyszedł i zapytał, czy słyszałem kiedyś o takim artyście, który nazywa się Billy Idol. Odpowiedziałem mu, że coś tam słyszałem. Coś tam słyszałem. Gdzieś dzwoni. Nawet wiem, w którym kościele. Rebel Yell pojawił się na naszej antenie. Antenie Eski Rock. Pan Billy Idol. A za moment będziemy sobie opowiadać o pewnym muzyku zespołu Queen, ale najpierw The Cranberries.
1: Autopromocja.
2: Wiemy, że grzeczny chłopak. Każdemu dzień dobry, każdemu...
3: Na pielgrzymki chodzi.
2: Tak, proszę panią, cały maj z nami majówki śpiewał, ze starszymi babciami.
4: To chyba nie do końca o mnie.
5: Cześć, tu Krzysiek Sokołowski z Nocnego Kochanka. W środowe wieczory w SC Rock gram metal i jestem...
6: Kurwa najgrzeczniejszy!
1: Człowiek z metalu w każdą środę po 21:00 tylko w SC Rock. Autopromocja.
7: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00. Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rock non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rock non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama. SK Rock. Radar.
8: Zapraszam. Michał Prokopowicz. W najnowszym wywiadzie perkusista formacji Green Day odniósł się do tematu ekranizacji kultowego albumu American Idiot, który powraca do przestrzeni medialnej co jakiś czas. Zdradził także, dlaczego zespół wciąż konsekwentnie odmawia nakręcenia tradycyjnej biografii. A więcej odpowiedzi na te pytania znajdziecie w zakładce Radar na skrock.pl.
1: Skrock. Radar.
9: Hi, this is Keith Richards.
10: My name is Gary Clark Jr.
11: Tu Piotr Rogucki, zespół Koma. Słuchacie

Dreams, zespół The Cranberries. Na naszej stronie internetowej jest do przeczytania artykuł o nowej solowej płycie Rogera Taylora z grupy Queen. Zdaje się, że nawet jest link do pierwszej nowej piosenki. Teraz będzie o innym muzyku tego zespołu, o Johnie Deaconie, który jak umierał Freddie i wielu sobie zadawał pytanie, co dalej z Queen, odpowiadał, jeśli chodzi o nas, to koniec, bo tego gościa po prostu nie da się zastąpić. Dokończył jedynie album Made in Heaven, potem jeszcze współpracował z kumplami w roku 97 przy utworze inspirowanym przedwczesną śmiercią księżnej Diany, ale też dedykowany Mercuremu i koniec, zniknął. Na pożegnanie jedynie zgodził się, by Brian i Roger kontynuowali działalność pod szyldem Queen, pod warunkiem, że będą go informować o najważniejszych decyzjach. No ale potem okazało się, że prawie nie mają z nim żadnego kontaktu, poza e-mailami. Choć i na nie ponoć czasem nie odpowiadał. John Deacon od lat nie udziela wywiadów, nie pojawia się publicznie, żyje z dala od reflektorów. Nie używa też mediów społecznościowych, więc raczej się nie dowiemy, jak spędza dzisiejsze 75. urodziny.

0: Przez długi czas wydawało mi się, że nie słyszałem tej piosenki nigdy na żywo na koncercie, ale potem się okazało, że słyszałem, że na koncercie w Poznaniu, na poznańskiej Cytadeli, kiedy pojawili się kilkanaście lat temu, grali Creep. Tyle, że ja, no pewnie już z racji wieku, tego nie pamiętam. Proszę wybaczyć, to się nazywa chyba Alzheimer. No i to się zdarza w wieku pana prowadzącego, który będzie tu z państwem do 12. Jarosław Bierewicz, zapraszam, teraz będzie raport Eskirok.
1: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
2: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
1: Reklama.
3: Rowerzysta zderzył się z pociągiem. Wstrzymany ruch pociągów do Zakopanego. Walka o jej życie trwała od soboty. Zmarła kobieta postrzelona w Swarzędzu. Zapotrzebowanie wciąż rośnie. Polacy wydają miliardy na leczenie otyłości.
4: SK Rock. Raport.
3: 10:00, Anna Kruszyńska, zapraszam. Tragiczny poranek na torach i wstrzymany ruch pociągów do Zakopanego. Wszystko po zderzeniu rowerzysty z pociągiem osobowym relacji Świnoujście-Zakopane. Do wypadku doszło w Rabie Wyżnej w powiecie nowotarskim. 66-letni mężczyzna zginął na miejscu. Ruch pociągów jest wstrzymany, przekazał nam Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej.
5: Pociągiem podróżowało około 360 osób. Na szczęście żaden z pasażerów nie został w żaden sposób poszkodowany, a w związku ze zdarzeniem ruch pociągów został wstrzymany. Przewoźnik organizuje dla pasażerów transport zastępczy.
3: Na miejscu pracują służby, zabezpieczają miejsce i badają okoliczności zdarzenia. Na razie nie wiadomo, ile potrwają utrudnienia w kursowaniu pociągów.
4: To jest raport.
3: Nie żyje kobieta postrzelona przez byłego partnera w podpoznańskim Swarzędzu. Walka o jej życie trwała od soboty. Ranna trafiła do szpitala w krytycznym stanie po tym, jak Remigiusz Z strzelił jej w głowę. Nieprzytomną 46-latkę ktoś znalazł na klatce schodowej. Sprawca dzień później trafił w ręce policji. Na tym etapie usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa.
6: Posłużył się w tym celu posiadaną przez siebie bronią czarnoprochową, oddał strzał w głowę kobiety. Mężczyzna po ogłoszeniu mu zarzutu usiłowania zabójstwa przyznał się do popełnienia tego przestępstwa. W swoich wyjaśnieniach podał, że zrobił to z miłości.
3: Powiedział nam Łukasz Wawrzyniak z prokuratury okręgowej w Poznaniu. Śmierć kobiety oznacza zmianę kwalifikacji czynu. Za zabójstwo podejrzanemu grozi dożywocie. Polacy wydają miliardy złotych na leczenie otyłości. Mowa o lekach kategorii analogów GLP-1. Zapotrzebowanie cały czas rośnie. Z otyłością zmaga się już prawie co trzeci obywatel naszego kraju, a z leków może korzystać już nawet 500 000 Polaków. Szczegóły zna Olek Ruszkowski.
7: 3 400 000 000 złotych. Tyle w przybliżeniu wydaliśmy w 2025 roku na leki wspierające leczenie otyłości. Te same leki są też stosowane w terapii cukrzycy typu drugiego. Zalet tych specyfików jest dużo, jednak nie jest to wcale panaceum.
8: Te leki działają wtedy, kiedy są stosowane. Natomiast choroba otyłościowa jest chorobą przewlekłą. W czasie leczenia istotne jest, żeby wdrożyć zmiany w sposobie żywienia, żeby zintensyfikować aktywność fizyczną.
7: Mówi Olga Sierpniowska z Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego. Jak podkreślają też farmaceuci, nie wiemy jeszcze wszystkiego o długoterminowym wpływie tych leków na zdrowie.
3: Według danych GUS nawet co trzeci Polak zmaga się z otyłością. W przypadku nadwagi ten odsetek jest jeszcze większy. To 60% całej populacji.
1: SK Rock Biznes.
3: Zbieg korzystnych okoliczności chroni Polskę przed światowymi zwyżkami cen żywności. Ekonomiści prognozują jednak, że w przyszłym roku pójdą one w górę nawet o 7%, pisze dziś Rzeczpospolita. W lipcu światowy indeks cen żywności FAO wzrósł o 1% rok do roku, osiągając najwyższy poziom od stycznia 2023, podczas gdy w Polsce żywność potaniała o 0,8% rok do roku przy ogólnej inflacji 3%. O ponad 700 zł w ciągu roku wzrosło średnie zadłużenie przeciętnego Polaka i przekroczyło 22 700 zł. Wynika z danych Biura Informacji Gospodarczej. Najczęściej długi dotyczą opłat za telefon, spłatę pożyczek i kredytów oraz alimentów. W lipcu na 6 regionalnych rynkach w Białymstoku, Bydgoszczy, Kielcach, Lublinie, Rzeszowie i Szczecinie sprzedano o 11% więcej mieszkań niż rok wcześniej. Wynika z danych portalu Otodom. Z analizy wynika, że do oferty trafiło tam 640 lokali, a sprzedano 750. I jeszcze aktualne kursy walut. Dziś za dolara trzeba zapłacić 3,72 zł, za euro 4,32 zł. Aktualny kurs franka to 4,60 zł, a funta 5,05 zł.
1: Pogoda.
3: Dziś dynamiczna pogoda, w całym kraju możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura od 19 stopni nad morzem, na przeważającym obszarze od 20 do 22 stopni. Na krańcach południowych temperatura maksymalna może osiągnąć 25 stopni.
1: Eskarok. Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.

0: kładę teraz rękę do sercu i przyznaję, że w latach 90., kiedy człowiek fascynował się muzyką zagraniczną, w szczególności na przykład eksplodującym grunge'em, to te wszystkie polskie stare zespoły typu Perfect czy Budka Suflera wywoływały delikatny uśmiech na twarzach młodzieży, ale po latach myślę, że ta młodzież, która ma dziś czwórkę albo piątkę z przodu, docenia to, co robili panowie przed laty. Bo to są naprawdę wielkie historie, takie jak to objazdowe Nieme kino.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Beer McCready w towarzystwie znakomitych gości takich jak Slash, Duff czy Chad Smith w numerze Cool Kids.

0: Ashes to Ashes. Fate No More. Ich powrót w roku 2027 może być jednym z najważniejszych wydarzeń w świecie muzyki rockowej, tym bardziej, że panowie zapowiadają koncerty w bardzo atrakcyjnych miejscach. Już mówiłem o tym, że przełom stycznia i lutego spędzą w Australii i Nowej Zelandii, a niedawno, wczoraj, przedwczoraj pojawiła się informacja, że chwilę wcześniej, bo 15 stycznia zagrają koncert razem z System of a Down. Chyba tak to będzie wyglądało w przyszłym roku na legendarnym, niepowtarzalnym, wyjątkowym stadionie o nazwie Maracana. No, ja bym tam bardzo chciał być. Ale czy mnie z pracy puszczą w styczniu na tak długo? Trzeba będzie pogadać. No dobrze, czas na pewnego dżentelmena, który ma dzisiaj urodziny.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: W zeszłym roku o tym człowieku, który sam mówi, że muzyczną karierę zawdzięcza matce, która uwielbiała muzykę dzięki swojemu ojcu, bo dziadek Iana był śpiewakiem operowym, grał też na pianinie, miał okrągłe 80 urodziny. W tym roku ma już lat 81. No i oby świętował jak najdłużej z nami tutaj razem na tym ziemskim padole. Ian Gillan. Czy państwo się zgodzą, żebym zagrał teraz kawałek, który ma aż 10 minut? Bardzo proszę. Child in Time.

0: gołębi Puch Lombard. Przepiękna piosenka, taki można powiedzieć polski evergreen lat 80. On już zostanie z nami na zawsze. Jeszcze 19 już minut zostaje nam z tej godziny, drugiej godziny kultowych środowych opowieści. Będzie wspomnienie pewnego muzyka, zespołu, który, no oczywiście już nie w tym pełnym składzie, bo to się już nie uda, pojawił się niedawno w kilku miejscach w Polsce na wyjątkowych muzycznych wydarzeniach. Mowa o Republice. A dlaczego o nich opowiem? O tym za moment, ale najpierw The Offspring.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Nagle zauważył, że w środku, w tymże kasku, pod wyściółką, leży sobie wąż.
3: O kurczę, ja z tym wężem robię
2: rozgrzewkę. Z tym wężem się razem rozgrzewali, wyginali. Ten wąż nazywa się mokasyn błotny.
3: Mokasyn, powiadasz, w kasku.
2: No.
3: Musiał być nieduży mokasyn.
4: To prawda, ja miałem kiedyś mokasyna błotnego. Jak wdepnąłem w kałużę.
3: Zapalniczka postawiona na palecie i on tym dźwigiem z taką wielką sztabą precyzyjnie tę zapalniczkę stojącą na tej palecie zapalił.
4: Ja pamiętam pierwszy film na Instagramie lato temu, jak Grigori czołgiem wbijał gwóźdź w drzewo w czterech pancernych.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
5: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
6: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
1: To był dobry rok. Już we wtorek po 21:00 w SCRO.
6: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jaro Sobierajewicz.
1: Reklama.
7: This is Alice Cooper.
8: This is Marilyn Manson.
9: Hi, I'm Roger Glover of Deep Purple. You're listening to Esker Rock.

z tym zespołu Day of Spring. A teraz pojawi się Republika. Jesienią ubiegłego roku głośno było o finale procesu, który miał miejsce w pierwszej instancji między żyjącymi członkami zespołu a wdową po muzyku, której Grzegorz zapisał cały majątek. No i okazało się, że Republika, zdaniem przynajmniej sądu, należy do muzyków. Aż do odejścia ostatniego z nas, z zespołu, komentował Zbigniew Krzywański, któremu życzymy w ten dzień, by odnosił jak najwięcej sukcesów nie tylko w ławach sądowych. Maciś urodziny, muzyk, który był współtwórcą m.in. tej piosenki Mamona.

0: Best of You, zespołu o nazwie Foo Fighters. No dobrze, zaraz 11. Pani Ania opowie nam o tym, co dzieje się na świecie w raporcie, a ja Państwu po 11 będę opowiadać m.in. o pewnym szwedzkim zespole, w składzie którego jest gościu, który ma dzisiaj urodziny.
1: Autopromocja. Melina. Melina. Rock.
2: Mam wrażenie, że ta cała nagonka polsko-ukraińska, oczywiście nie tylko i wyłącznie, ale gdzieś tam ma swoje korzenie w jakichś rozgrywkach politycznych. I to jest chyba najsmutniejsze. Ale rozdmuchiwania tego, to wydaje mi się, że ma korzenie po jakiejś tam głębszej prawej stronie. Wszyscy pamiętamy 22, kiedy Polacy wpuścili po prostu do swoich domów rodzice, kobiety z dziećmi, nie tylko. To był taki akt ludzkości, takiego człowieczeństwa, że ja nie wiem, czy kiedykolwiek byłem świadkiem w historii czegoś podobnego.
3: Melina. A w najbliższej Melinie komik, stand-uper Roman Kostelecki.
1: Melina w Eski Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21.
5: Dwóch braci. Jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
1: Reklama.
6: Są już w drodze na Podkarpacie. Do kraju wróciło 12 osób rannych w wypadku na Węgrzech. Przestępca seksualny zatrzymany w Warszawie w raporcie sukces lubelskich łowców głów. Kiedyś trzeba było je wywoływać. Dziś Światowy Dzień Fotografii.
7: SK Rock. Raport.
6: 11. Anna Kruszyńska, zapraszam. Pierwsi z poszkodowanych w wypadku autokaru na Węgrzech, którzy dziś mają wrócić do kraju, są już w drodze na Podkarpacie. Łącznie chodzi o 12 osób. Trafią do Rzeszowa. Transport odbywa się 4 lotami LPR. Każdym przewożone są 3 osoby. Pierwsza maszyna ma wylądować w najbliższych minutach.
8: Wszystkie te osoby będą transportowane lotniczym pogotowiem ratunkowym. 2 zespoły będą lądować dzisiaj dwukrotnie, czyli 4 takie loty, w każdym samolocie będzie 3 osoby.
6: Mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul. Na lotnisku czeka transport medyczny.
8: Karetki pogotowia ratunkowego są przygotowane do transportu. Każda z tych osób została przypisana do właściwego oddziału do szpitala na terenie miasta Rzeszowa.
6: W węgierskich szpitalach pozostaje jeszcze 5 osób. Ich stan na razie nie pozwala na transport do kraju.
7: To jest raport.
6: Szukała go policja z całej Europy. Wpadł w Warszawie 47-letni przestępca seksualny z Lubelszczyzny. Został zatrzymany przez lubelskich łowców głów. Sąd wystawił za nim europejski nakaz aresztowania oraz czerwoną notę Interpolu. Mężczyzna ukrywał się najpierw we Włoszech, ale policja trafiła na jego trop w stolicy Polski. Za co był poszukiwany?
9: W przeszłości przemocą doprowadził małoletnią poniżej 15 roku życia do poddania się innej czynności seksualnej, a także groził jej śmiercią w przypadku ujawnienia przez nią okoliczności tego całego zdarzenia.
6: Mówiła Anna Kamola, rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Kompletnie zaskoczony mężczyzna został zatrzymany przy pracach wykończeniowych w jednym z mieszkań w centrum stolicy. 47-latek trafił już do zakładu karnego, gdzie przesiedzi najbliższe 3 lata i 3 miesiące. Ogromne utrudnienia w kierunku Krakowa to po karambolu z udziałem 6 aut na autostradzie A4 w Rudzie Śląskiej, mówi Krzysztof Struzik z rudzkiej policji.
10: Doszło do zdarzenia drogowego na trasie A4 z Gliwic w kierunku Katowic na 329 kilometrze. Zablokowany jest lewy oraz oraz środkowy pas ruchu. Przejazd w miejscu zdarzenia odbywa się obecnie prawym pasem oraz pasem awaryjnym. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń.
6: Wciąż jeszcze mogą być problemy z przejazdem.
7: Słuchacie raportu w SC Rock.
6: Dziś Światowy Dzień Fotografii. Kiedyś zdjęcia trzeba było wywoływać i dopiero wtedy wiadomo było, czy wyszły. A dziś robimy je tylko, nie tylko aparatami, ale przede wszystkim telefonami komórkowymi.
11: Zawsze robiłam zdjęcia, bo dla mnie to był jakiś ślad tego, co było. Bo zapominamy o uroczystościach, kiedy były, zapominamy o ludziach, a wracając do zdjęć, to wszystko nam się przypomina.
12: No teraz wiadomo, robi się tych zdjęć tysiące i później nawet się ich nie ogląda często.
13: Kiedyś tam robiłem jako młody chłopiec, ale to już dawno. Nigdy fotografia jako sztuka mnie nie interesowała za bardzo.
6: Światowy Dzień Fotografii upamiętnia rocznicę oficjalnego ogłoszenia wynalazku dagerotypii przez rząd francuski w 1839 roku, co otworzyło erę powszechnego tworzenia trwałych obrazów.
5: Pogoda.
6: Dziś dynamiczna pogoda, w całym kraju możliwe przelotne opady deszczu, możliwe też burze. Najbardziej intensywne na północnym zachodzie oraz w Sudetach, gdzie porywy wiatru dochodzić mogą do 90 km na godzinę. Temperatura od 19 stopni nad morzem, na przeważającym obszarze od 20 do 22 stopni, a na krańcach południowych temperatura maksymalna 25 kresek. Ciśnienie w południe wyniesie 993 hektopaskale.
5: Eska Rock. Kultowe kawałki, kultowe historie

0: ponadczasowy hymn optymizmu, napisany i nagrany po raz pierwszy w latach 60. Państwo pamiętają, Louis Armstrong, legendarny jazzman, zabrał się za piosenkę w wieku lat 66. Choć nie on ją napisał, zrobił to Bob Thiele, który chciał stworzyć taki utwór, który przyniósłby ludziom ukojenie i nadzieję. W trudnych latach 60. Państwo pamiętają, wojna w Wietnamie, kryzys gospodarczy, no i kryzys też, gwałtowne protesty na tle rasowym. To był trudny czas. No i ten ciemnoskóry muzyk, który przeżył lata segregacji rasowej w USA, stwierdził, że ma idealne prawo śpiewać o nadziei na lepszy świat. A po latach zajął się piosenką, jak Państwo też słyszeli, Joe Ramone.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Świat jest piękny. Pięknych mamy także polskich muzyków. Polski muzyk to też Katarzyna Nosowska. Muzyczka, to chyba tak powinienem powiedzieć, prawda? Prawidłowo w tych czasach. 30 lat pięknej solowej kariery. Sos chaosu. To jest nowa piosenka.

0: tak jak ja mógł sobie zaśpiewać też o tym, że nie jestem mądry. Pan Munich i jego Tilawa I Love You w Esce Rock, a teraz szwedzki zespół Europe.
1: Kultowe historie w Esce Rock.
0: Który ustami Joe Tempesta, wokalisty, kiedyś powiedział takie słowa. Nie uważamy się za legendę. Legendarny zespół to Led Zeppelin czy Deep Purple. Natomiast my, no, to nas określiłbym jako wciąż ciężko pracujący i rozwijający się zespół. I nie chodzi nawet o to, że pracujemy nad tym, by osiągnąć to czy tamto, że wyznaczamy sobie jakieś cele. Przede wszystkim pracujemy nad rzemiosłem. Chcemy grać jeszcze lepiej, pisać coraz lepsze piosenki. Tak mówił w 2003 roku, gdy postanowił z kumplami reaktywować Europe. Raczej już im się lepszych niż w latach 80., czy też bardziej popularnych, moim zdaniem napisać nie uda, ale kto tam wie, może się mylę. Trzymam mocno kciuki za kapelę o nazwie Europe, której wokalista Joe Tempest, a w zasadzie Rolf Magnus Joachim Larsson, bo tak się nazywał, kiedy przychodził na świat, ma dziś urodziny. Jeśli dobrze wszystko policzyłem, są to urodziny numer 63.

0: co kiedy takim zespołem jak Sum 41, żeby nagrywać covery. Może to, że mają jakiś słabszy moment i nie mają wenę do napisania własnej piosenki, ale z drugiej strony, kiedy na przykład na takie koncerty Sum 41 przychodzą dzieci razem z rodzicami, to stwierdzają artyści, dobra, zagrajmy to też coś dla starych. No i stąd się biorą takie przeróbki jak to Paint It Black, The Rolling Stones. Sum 41 już za nami, a przed nami spotkanie m.in. z zespołem EMF.
1: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
2: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
1: Reklama.
3: Eskarok. Radar.
4: Zapraszam. Michał Prokopowicz. Jacek Kawalec przez niemal 4 lata śpiewał w legendarnej budce Suflera. Współpraca aktora i wokalisty z zespołem dobiegła jednak końca i to w atmosferze skandalu. W tle pojawia się postać Zenka Martyniuka i wzajemne oskarżenia, w tym o próby cenzurowania. Więcej szczegółów o tym, co dzieje się zakulisowo w budce Suflera, przeczytacie w zakładce Radar na eskarok.pl.
3: Eskarok Radar.
5: What's happening? I'm Miles Kennedy.
6: Hello, my name is Tom from Editors, and you're listening to Eska Rock.

WMF w SC Rock. A teraz wrócę do swojej kwietniowej podróży do Dublina. W stolicy Irlandii byłem przez kilka dni, chodząc głównie szlakiem U2, ale też innymi dróżkami innych muzyków pochodzących z tego miasta. Między innymi pojawiłem się w kilku miejscach związanych z Philem Lynottem zespołu Thin Lizzy. Byłem w studiu, oglądałem pamiątki, jakieś kurtki, gitary, a raczej dokładnie basowe gitary artysty, no i stanąłem przy tej postaci z brązu, przy Grafton Street. Nie do końca na samym Grafton, tylko w takiej bocznej ulicy odchodzącej od Grafton stoi piękny, wysoki pomnik z brązu. Statua, która pojawiła się tam w tym miejscu w Dublinie równiuteńko 21 lat temu. The Boys Are Back in Town, Thin Lizzy.

0: Here. Zespół Pink Floyd. To już na koniec naszego dzisiejszego spotkania w środę 19 sierpnia. Ja tu do Państwa wrócę z kolejnymi historiami, ale już jutro. Teraz oddaję stery Eskirok w ręce Łukasza. Do usłyszenia.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Traktor wjedzie wszędzie. Traktor jest w stanie wszystko przetransportować. Traktor jest w stanie dotrzeć w miejsce kataklizmów. Tam, gdzie nie jest w stanie dojechać na przykład wóz strażacki.
1: Łukasz Bąk.
3: Jest takie powiedzenie, że im bardziej offroadowy samochód, im bardziej terenowy samochód, tym dalej trzeba iść po traktor.
1: W każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
5: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eskirok. Garaż Eskirok. W każdą sobotę po 12.
6: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa z wyposażeniem samochodu. Pióra wycieraczek, żarówki, dywaniki i wiele więcej.
1: Autopromocja.
7: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21.
8: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach. Także jako e-book i audiobook.
7: Reklama.
9: Na lotnisku w podrzeszowskiej Jasionce wylądował samolot z następnymi osobami poszkodowanymi w sobotnim wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Zablokowana jest siódemka pod Kielcami. Nie pojedziemy trasą w stronę Radomia oraz Warszawy.
10: SK Rock. Raport.
9: 12. Michał Poklękowski, zapraszam. Kolejni poszkodowani po wypadku polskiego autokaru na Węgrzech wracają do kraju. Na lotnisku w podrzeszowskiej Jasionce wylądował samolot z kolejnymi osobami. Te rejsy realizują od rana dwie załogi lotniczego pogotowia ratunkowego. Medycy mają do dyspozycji dwa odrzutowe Learjety, które są w stanie zabrać na pokład troje pacjentów. Samoloty kursują między Debreczynem a Jasionką, wykonają dziś łącznie 4 przeloty. Pacjentami na ich pokładach zajmują się doświadczeni specjaliści.
11: Normalnie podczas dyżuru jest lekarz i ratownik medyczny, oprócz tego oczywiście dwóch pilotów. Natomiast w jednym z tych samolotów dodatkowo dzisiaj jest obecny dr Hampel.
9: Samoloty przetransportują dziś łącznie 12 pacjentów. Przypomnijmy, w niedzielę autokar z polskimi pielgrzymami wpadł do rowu na węgierskiej autostradzie M3. Zginęło w tym wypadku 12 osób.
12: To jest raport.
9: Jest zawieszony w czynnościach, a może być nawet wyrzucony ze służby. Taką procedurę wszczął komendant małopolskiej policji w sprawie umundurowanego, zamieszanego w śmiertelne pobicie na weselu w Małopolsce. Mężczyzna był jednym z gości uroczystości, na której doszło do tragedii. Pobójcy zmarł 38-latek, który wdarł się na imprezę i był agresywny wobec gości. O szczegółach Mateusz Chłyston. Mateuszu, zarzuty usłyszało już 6 osób, wśród nich właśnie policjant. Co o nim wiemy?
13: Ten doświadczony funkcjonariusz z 19-letnim stażem został zawieszony w czynnościach, a potem jak usłyszał prokuratorskie zarzuty, komendant wojewódzki w Krakowie podjął decyzję o wszczęciu postępowania zmierzającego do wydalenia go ze służby. Policja tłumaczy, że dowody na jego udział w bójce są oczywiste. Chodzi o nagrania, na których widać, jak funkcjonariusz z innymi osobami bije nieproszonego gościa. Miało do tego dojść przed przyjazdem wezwanego na miejsce patrolu. To według komendanta małopolskiej policji narusza wewnętrzną dyscyplinę formacji i nie przystoi funkcjonariuszowi. Stanowi też podstawę do rozpoczęcia procedury usunięcia ze służby ze względu na tak zwany czyn oczywisty. Policjant może się od tego odwołać albo skorzystać z pomocy związków zawodowych, ale jak ustaliłem, na razie nie zwrócił się o wsparcie do przedstawicieli tych struktur.
9: Według zapowiedzi śledczych jeszcze dziś zarzuty po tragedii w Wadowicach usłyszą kolejne dwie osoby.
12: Słuchacie raportu w SC Rock.
9: Zablokowana jest siódemka pod Kielcami. Nie pojedziemy aktualnie trasą w stronę Radomia i Warszawy. To po wypadku na węźle Zalezianka na wysokości miejscowości Łączna. Dostawczy bus uderzył w barierę bariery energochłonne. Kierowca został ranny.
14: Na miejscu zdarzenia lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Droga w kierunku Radomia jest całkowicie nieprzyjazna. Policja kieruje na najbliższe objazdy.
9: Relacjonuje Rafał Maciejczak ze Straży Pożarnej w Skarżysku Kamiennej. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilkadziesiąt minut.
1: Eskarok Biznes.
9: Powojenny model wzrostu gospodarczego w Europie ulega erozji i jest bardzo mało prawdopodobny, by powrócił on do postaci, jaką znaliśmy kiedyś. Ale Europa nadal dysponuje znacznymi atutami, na których może się opierać, oceniła dziś szefowa Europejskiego Banku Centralnego Christine Lagarde podczas debaty Międzynarodowej Rady Biznesu Światowego Forum Ekonomicznego. W nadchodzących kwartałach sprzedaż mieszkań będzie przewyższać nową podaż, co powinno wywierać presję na wzrost cen lokali w Polsce, prognozuje Erste Bank Polska. Analitycy banku zastrzegli jednak, że zasób niesprzedanych lokali pozostaje wysoki, co ogranicza przestrzeń do istotnych wzrostów cen. Technologiczny gigant OpenAI wstrzymał trening modelu Astra i wzmacnia zabezpieczenia po tym, jak testowany agent AI włamał się do firmy Hugging Face, podała agencja Reuters. Agencja podkreśla jednocześnie, że to nie pierwsza w ostatnim czasie sytuacja ze sztuczną inteligencją, w której postąpiła ona wbrew intencjom człowieka, a nawet w jakimś sensie przeciwko niemu.
15: Ja tak się zastanawiam, czy ci wszyscy od sztucznej inteligencji to oni nigdy Terminatora nie oglądali?
1: Pogoda.
9: Pewnie z zasłoniętymi oczami. Dziś w większości regionów chmury na przemian ze słońcem. Najwięcej słońca na Mazurach, na Suwalszczyźnie i na Podlasiu. Burze z deszczem, zwłaszcza w centrum, na termometrach od 19 stopni na Wybrzeżu do 25 na Dolnym Śląsku i na Podkarpaciu.

0: to już w najbliższą sobotę, punktualnie o godzinie 19 na scenie na poznańskiej ławicy pojawi się ten właśnie zespół. A to wszystko w ramach drugiego dnia, drugiej odsłony tegorocznej rokowizny, której zresztą SK Rock jest patronem medialnym. Oprócz dżemu tego drugiego dnia pojawi się m.in. jeszcze Zenek Grabowski, Pull the Wire, Royal Republic, Wolf Alice i Acid Drinkers. I z tego co wiem, to ten kawałek, którego właśnie wysłuchaliśmy, również w setliście koncertowej grupy Dżem się znajdzie. Rokowizna Festiwal już w ten weekend w Poznaniu. Łukasz Szaciłowski, witam Państwa bardzo gorąco. Westerok Kwadrans po godzinie 12 w środę 19 sierpnia 2026 roku. No to teraz, proszę Państwa, najnowsza propozycja od grupy The Rolling Stones. Ich wersja numeru Amy Winehouse, You Know I'm No Good.
1: Ten kawałek, ten

Love Hurts to Nazareth w piosence, którą tak naprawdę wydali, nagrali i skomponowali 15 lat wcześniej panowie z Everly Brothers. Przy czym im nie udało jej się umieścić w przestrzeni publicznej jako singla, bo wówczas oponowała wytwórnia. No ale Nazarethowi się udało i zrobił Nazareth z tego kawałka ogromny hit. Zanim jednak Nazareth nagrał tę płytę, Everly Brothers już dawno wzięli się byli i rozpadli. Natomiast 3 lata później panowie postanowili jednak zrobić tak zwane reunion i co ciekawe, dopiero wówczas na tej trasie, która była właśnie po tym zjednoczeniu, panowie po raz pierwszy wrzucili Love Hurts, czyli swoje oryginalne wykonanie do setlisty. Taka oto zawiła historia tego wielkiego przeboju grupy Nazareth. No to teraz R.E.M. w Esterok i The One I Love.

0: To The Passenger i Iggy Pop w Estrock, a ja chciałbym Państwu zdradzić, że mam ze sobą taki pakunek, w którym znajduje się kilka bardzo fajnych gadżetów Eskirok. I jeszcze przed 13 zdradzę Państwu, co to za gadżety i co trzeba zrobić, żeby je zdobyć. A już za chwileczkę przed nami w Estrock grupa Mysłowic.
1: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
2: Reklama.
3: Hey, what's up? This is David Draymond from Disturbed.
4: This is Robert Trujillo from Metallica.
5: This is Bono here. Stay tuned.

Bones for the Crows to Nickelback w Acid Rock, a ja teraz, zgodnie z obietnicą, mam dla Państwa prezenty. Piłka plażowa Eski Rock, majty na plażę Eski Rock, no i do tego jeszcze dorzucam kubek stalowy Eski Rock, który na plaży na pewno też się przyda. W dodatku się nie potłuczę. Żeby zdobyć ode mnie taki zestaw gadżetów, proszę Państwa dziś o odpowiedź na pytanie, co byście Państwo spektakularnego, zaskakującego, niebywałego zrobili z takimi gadżetami, gdybyście je Państwo ode mnie dostali. Czekam na Państwa odpowiedzi w głosówkach na Messengerze Eski Rock. Cóż zaskakującego, cóż niebywałego zrobilibyście Państwo z gadżetami Eski Rock. A teraz przed nami Republika i Sexy Doll.

0: Imagine. Absolutnie utopijna pieśń, ale za to przepiękna. To John Lennon na koniec pierwszej godziny naszego dzisiejszego spotkania. Zbliża się 13, o 13 punktualnie raport Westerok, a po raporcie czeka już Alice Cooper ze swoim wielkim przebojem Poison.
1: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
2: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
1: Reklama.
3: W Chorwacji aresztowano Ukraińca podejrzanego w sprawie wysadzenia Nord Stream. Długie kolejki do urzędów po cyberataku na systemy MyDoctor. Coraz więcej osób zastrzega swój PESEL.
4: SK Rock. Raport.
3: 13. Michał Poklękowski, zapraszam. Rząd zapowiada zmiany w systemie podatkowym. Próg ma być podniesiony ze 120 do 130 tysięcy. Do tego 24%, a nie 32% stawka PIT-u dla osób zarabiających od 130 do 150 tysięcy. Będzie to duża ulga dla klasy średniej, zaznacza minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.
5: Nie może być tak, że to klasa średnia na swoich barkach musi nieść całość ciężaru związanego chociażby z rosnącymi nakładami na bezpieczeństwo, rosnącymi nakładami na obronność. Stawka 32% będzie obowiązywała powyżej 150 tysięcy złotych.
3: Jednocześnie rząd zapowiedział rozwiązania, które mają sfinansować te propozycje, w tym wyższy CIT dla największych firm.
6: Zakładamy także podwyższenie o 1 punkt procentowy do 5% daniny solidarnościowej od tych, którzy zarabiają ponad 1 000 000 złotych rocznie, a więc wyłącznie od tych najzamożniejszych. I jeśli chodzi o ryczałt, wrócimy do wcześniejszego limitu przychodów, który wynosi 250 tysięcy euro rocznie.
3: Wyjaśnia premier Donald Tusk. Według rządu na podniesieniu progu podatkowego skorzysta 3,5 miliona Polaków.
7: To jest raport.
3: Obywatel Ukrainy podejrzany w sprawie wysadzenia rosyjskiego gazociągu Nord Stream w 2022 został dziś aresztowany przez policję w mieście Pula na zachodzie Chorwacji na podstawie europejskiego nakazu aresztowania, poinformowała prokuratura federalna Niemiec. W komunikacie prokuratury napisano, że aresztowany, określany jako Władimir Z, jest wyszkolonym płetwonurkiem. Jest podejrzany o spowodowanie eksplozji, sabotaż oraz zniszczenie infrastruktury. Mężczyzna zostanie przetransportowany do Niemiec, gdzie będzie odpowiadać przed Federalnym Trybunałem Konstytucyjnym.
7: Słuchacie raportu w SC Rock.
3: Długie kolejki do urzędów. Po cyberataku na system MyDoctor coraz więcej osób zastrzega swój PESEL. Wyciekły, przypomnijmy, dane 19 milionów Polek i Polaków. Zastrzec PESEL można w aplikacji M-Obywatel albo osobiście w urzędzie.
8: Zastrzegacie Państwo PESEL?
9: Tak, tak.
10: Wypełnione.
8: A dlaczego?
9: Boję się oszustów.
10: Żeby mnie nie ukradli.
8: A dlaczego nie w tej aplikacji M-Obywatel?
9: Bo to nie jest dla starszych osób. Ja wchodziłam, ale tam jest tyle, w to wejdź, do banku wejdź, potem nie wiedziałam dalej gdzie i przyszłam tu.
11: Największe zainteresowanie było przez pierwsze 4 dni. Anna Mirowska, koordynator oddziału dowodów osobistych i ewidencji ludności w Łodzi. Każdej osobie jest tłumaczone, na czym polega zastrzeżenie numeru PESEL, czego nie można zrobić po zastrzeżeniu numeru PESEL.
8: A czego?
11: Nie można załatwić spraw finansowych w banku, większej ilości wypłaty gotówki, założenia konta, likwidacji konta. U notariusza spraw majątkowych nie załatwimy karty SIM do telefonu komórkowego zagubionego. Za to nasze pieniądze są bezpieczne.
3: Usłyszała to w łódzkim magistracie Elżbieta Piotrowska. Dodajmy, że wyciekły również adresy mailowe i numery telefonów. Służby apelują, żeby być szczególnie ostrożnym wobec osób, które dzwonią i powołują się na informacje o nas. Eksperci ostrzegają, by nie klikać w wysyłane kody QR oraz linki.
1: Pogoda.
3: W większości regionów dziś chmury na przemian ze słońcem. Najwięcej słońca na Mazurach, na Suwalszczyźnie i na Podlasiu. Burze z deszczem, zwłaszcza w centrum. Na termometrach od 19 stopni na Wybrzeżu do 25 na Dolnym Śląsku i na Podkarpaciu.

0: to Fabryka Małpi, Lady Punk, S-Rock. Jest środa, 19 dzień sierpnia 2026 roku. Minęła 13 i to minęła 12 minut temu. Ja nazywam się Łukasz Szczeciłowski. Bardzo się cieszę, że jesteście Państwo ze mną i zeską Rock. Dzień dobry. Jeśli byście się Państwo zastanawiali, co można osiągnąć, mając do dyspozycji dwie osoby, 12 dźwięków i nieskończone możliwości, to odpowiedź na to pytanie już niebawem się pojawi. Dokładnie 13 listopada, bo z takim pytaniem weszli do studia jeszcze w 2025 roku panowie Ben Thatcher i Mike Kerr, czyli zespół Royal Blood. Efektem tych prac jest płyta Dead Company, która właśnie 13 listopada ukaże się i to będzie płyta, na którą czekaliśmy 3 lata od ostatniego wydawnictwa tych panów, czyli Back to the Water Below. Natomiast mamy już taki maleńki teaser, taką maleńką próbkę tego, co z tych 12 dźwięków, dwóch osób i nieskończonych możliwości wyszło, bo mamy pierwszy singiel promujący ten materiał. Singiel nosi tytuł 10 over 10 i zespół to oczywiście Royal Blood i powiem szczerze, jeżeli to jest kierunek, w którym panowie poszli w studiu, to może być jedna z moich ulubionych płyt tego roku.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: To Kulti, Czarne Słońca w SC Rock. A teraz, proszę Państwa, wiadomość, która wczoraj wieczorem, bo dowiedziałem się o tym wczoraj wieczorem, praktycznie złamała mi serce, bo zmarł perkusista jednego z moich najukochańszych zespołów na świecie. I to, że zmarł, sprawia, że z oryginalnego składu tego zespołu został już tylko jeden człowiek. Człowiek, który zresztą o śmierci Franka Berda, perkusisty grupy ZZ Top, napisał tak. Straciliśmy wspaniałego przyjaciela i współpracownika, a świat stracił jednego z najbardziej innowacyjnych perkusistów i wspaniałego, prawdziwego syna Teksasu. Jego charakterystyczny rytm był kluczem do sukcesu grupy ZZ Top. Frank Bird co prawda nie grał już od kilku lat, bo w 2025 roku musiał opuścić trasę koncertową ze względów zdrowotnych. Wówczas zastąpił go John Douglas, członek ekipy technicznej, a od 2026 roku zastępcą Franka Birda jest Michael Monahan. Zespół ZZ Top koncertuje, chociaż dwa najbliższe koncerty w związku ze śmiercią Franka Berda odwołał, natomiast już w najbliższy weekend zespół zagra w Austin City, w którym Frank Bird grać uwielbiał. No to posłuchajmy Franka Berda, Dustiego Hilla, którego też już z nami nie ma, no i jedynego żyjącego członka ZZ Top, czyli Billy'ego F. Gibbonsa, w doskonałej interpretacji numeru Viva Las Vegas.
1: Y'all still want me to come with you?

0: Aż trudno uwierzyć w to, że ten kawałek jest raptem rok młodszy ode mnie. Jest Owner of a Lonely Heart w Asterok za nami, przed nami nieco młodszy kawałek, ale w sumie jakby na to spojrzeć z punktu widzenia wieczności, to wcale nie tak dużo młodszy. Już za chwileczkę w Asterok Pearl Jam i Evenflow.
1: Autopromocja. Melina. Melina. Asterok.
2: I on wrócił właśnie z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Boże powiedział, jak to tam jest super fajnie, jak w ogóle Polska najlepsza i w ogóle... I ja tak się nasłuchałem, mówię, aha, okej, to fajnie. Nie wiem, czy on był tak zwaną zapałką. Nie wydaje mi się.
3: Zapałką?
2: Wiecie, że pod pałką, że przez niego.
3: A, okej.
2: Okay. Że on był główną inspiracją. Nie mogę teraz się określić na pewno. Podpowiedział mi, że faktycznie tam jest fajnie. Poza tym miałem dziewczynę, która też wybierała się do Polski. I miałem tak, no dobra, to chyba ja też się wybieram.
1: Melina.
4: A w najbliższej Melinie komik, stand-uper Roman Kostelecki.
1: Melina w Esce Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
1: Reklama.
7: Esca Rock. Radar.
8: Zapraszam, Michał Prokopowicz. Choć do kinowej premiery opowieści o czwórce z Liverpoolu pozostało jeszcze sporo czasu, produkcja działa na pełnych obrotach. W internecie lądują coraz to nowsze materiały z planu, a najnowsze wideo bije rekordy popularności. Widać na nim, jak ekipa odtwarza kultową scenę na przejściu dla pieszych przy Abbey Road. Więcej o tym filmowym dziele przeczytacie na eskarok.pl.
1: Eskarok. Radar.

Kaleo i Bloodline w Esterok. To za nami, a ja proszę Państwa muszę przyznać, że poziom Państwa kreatywności jest naprawdę zadziwiający. Dziękuję i proszę o więcej. Mówię tutaj o naszej dzisiejszej zabawie, w której do zdobycia są plażka Eskirok, piłka plażowa Eskirok i stalowy kubek Eskirok. No a żeby te gadżety ode mnie dostać, trzeba opowiedzieć mi najciekawszą historię na temat tego, co byście Państwo niebywałego, niestandardowego, zaskakującego z tymi gadżetami zrobili, gdybyście je ode mnie dostali. Czekam na Państwa opowieści na Messengerze Eskirok w formie głosówek. Już po 14 komuś wręczę ten zestaw gadżetów. Tymczasem teraz przed nami The Offspring i You're Gonna Go Far, Kid.

0: A Kind of Magic. Przepiękny numer grupy Queen. Tym kawałkiem kończymy drugą godzinę naszego dzisiejszego spotkania. Zbliża się 14, a to oznacza, że już za momencik na antenie Jaski Rock najświeższy raport, a potem wielki przebój Michaela Jacksona, ale skawerowany przez Fallout Boy w towarzystwie Johna Mayera.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Przez ostatnich kilka lat ja jeździłam samochodem mojego taty, a tata jeździł moim samochodem. Zakończyło się tym, że jak on na przykład przekroczył prędkość, to ja dostałam mandat i musiałam denuncjować swojego ojca. I co? I udało nam się wreszcie zamienić na samochody.
3: No ale co w rodzinie, to nie zginie. Ja na przykład kiedyś miałem współwłasność z bankiem i oni zawsze mnie wystawiali. Nic nie braj na siebie. Nie żebyśmy pałali sympatią do jednej czy do drugiej drużyny, po prostu pomyśleliśmy sobie, że przy okazji takiej oto rocznicy warto powspominać nasze mniejsze lub większe zwycięstwa.
4: Nie żebyśmy pałali też antypatią, bo uważamy, że wszystkie polskie drużyny są fajne, bo są fajne i są polskie,
3: prawda? Oczywiście, Ekstraklasa to najlepsza liga świata, koniec, basta.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w Esse Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
5: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w Esce Rock. W każdą niedzielę po 21:00. Playlista osobista.
6: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
5: Playlista osobista. W poniedziałki po 21:00 w Esce Rock.
6: Zapraszam, Michał Cieślik.
5: Reklama.
7: Dotarliśmy do jednego z dwóch kierowców autokaru z polskimi pielgrzymami, który wpadł do rowu na autostradzie na Węgrzech. O 17:00 w Izbie Pamięci przy cmentarzu Powstańców Warszawy zostanie wystawiona księga kondolencyjna po śmierci Wandy Traczyk-Stawskiej.
8: SK Rock. Raport.
7: 14. Czas na raport. Michał Poklękowski, zapraszam. Nic nie zwiastowało tragedii. Kierujący sam nie wiedział, co tam się stało. Słyszymy od świadka tragedii na Węgrzech. Dotarliśmy do jednego z dwóch kierowców autokaru z polskimi pielgrzymami, który wpadł do rowu na autostradzie. Zginęło 12 osób. Pan Grzegorz odpoczywał przed zmianą z kolegą, który kierował pojazdem. Ten przekazał mu, że czuje się dobrze i bez kłopotu dojedzie na wyznaczony parking.
9: Chciał na pierwszy, najbliższy parking zjechać.
10: Wtedy mieliście się wymienić, jak rozumiem, tak?
9: Tak, tak, tak.
10: Panie Grzegorzu, a pan Robert po wypadku, on panu opowiadał, że co się wydarzyło?
9: Nie potrafił, mówię, nie wiem. Nie wiem, mówi, nie tego. Zresztą wie pan co, no nie było tak czasu na rozmowy, bo tam cały czas, no była akcja cały czas, ja tam cały czas aktywnie pomagałem.
7: Usłyszał od pana Grzegorza Marek Balawajder. Według relacji kierowcy przed tragedią mogły uchronić barierki przy trasie, które zatrzymałyby autokar.
9: Zsunął się na dół i przewrócił się na bok, ponieważ był bardzo stromy nasyp i bardzo głęboki. Nasyp, który moim zdaniem powinien być zabezpieczony barierkami. W tym miejscu nie było tych barierek. I kto wie, jakby się sytuacja potoczyła, gdyby te barierki były.
7: Węgierski sąd tymczasowo zatrzymał kierowcę autokaru na miesiąc. Według tamtejszych służb mężczyzna mógł zasnąć za kierownicą. A całą rozmowę o tragicznym wypadku na Węgrzech znajdziecie na se.pl.
8: To jest raport.
7: O 17:00 w Izbie Pamięci przy cmentarzu Powstańców Warszawy zostanie wystawiona księga kondolencyjna po śmierci Wandy Traczyk-Stawskiej, zapowiedział prezydent stolicy. Jednocześnie zachęcił, by oddać cześć zmarłej, którą wspominał jako niezwykłą postać.
11: Z jednej strony bohaterka, która nigdy nie lubiła, jak używano o niej takiego słowa. Osoba niezwykle skromna, ale bardzo twarda i zawsze walcząca o te wartości, które dla nas wszystkich są tak ważne i o te wartości, które nam przekazywała, jak walka o godność, solidarność, szacunek dla innego człowieka.
7: Paweł Kielski, zastępca dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego, przypomniał z kolei, że nadal żyją 222 osoby, które walczyły w zrywie 44 roku.
12: Staramy się z nimi wszystkimi mieć kontakt. Staramy się wiedzieć, czego potrzebują. Jesteśmy chyba jedynym muzeum, które od początku swojego istnienia ma specjalny dział, który na bieżąco zajmuje się sprawami kombatanckimi.
7: Wanda Traczyk-Stawska w Powstaniu Warszawskim walczyła jako łączniczka i strzelec Szarych Szeregów oraz Armii Krajowej. Po wojnie pracowała jako nauczycielka w szkołach specjalnych dla dzieci z niepełnosprawnościami. Aktywnie uczestniczyła w życiu publicznym, zabierając głos w sprawach praw człowieka, praw kobiet oraz demokratycznych wartości. Miała 99 lat.
1: SK Rock Biznes.
7: Rząd proponuje podniesienie drugiego progu podatkowego ze 120 do 130 tysięcy złotych oraz 24-procentową stawkę PIT-u dla osób zarabiających od 130 do 150 tysięcy. Poinformował dziś premier Tusk. Zapowiedział też podwyżki podatków, które mają sfinansować te propozycje, w tym wyższy CIT dla największych firm. Przeciętny dłużnik w Polsce ma coraz większe zaległości finansowe. Eksperci ostrzegają, że rosnące koszty życia i nieprzewidziane wydatki sprawiają, iż część gospodarstw domowych oraz coraz trudniej dopiąć domowy budżet. 8 dni zamknięcia lotniska w Katanii kosztowało sycylijską branżę turystyczną przynajmniej 22 miliony euro, szacuje włoska organizacja zrzeszająca małe i średnie firmy na wyspie. W tym czasie odwołano 684 loty, a utrudnienia dotknęły przeszło 104 tysiące pasażerów.
1: Pogoda.
7: Większość regionów chmurna, przemian ze słońcem, najwięcej słońca na Mazurach, Suwalszczyźnie i na Podlasiu, burze z deszczem, zwłaszcza w centrum, na termometrach od 19 stopni na Wybrzeżu do 25 na Dolnym Śląsku i Podkarpaciu.

0: Disco Jam i Sen o Wiktorii w Ester Rock. I tak jak, proszę Państwa, krążyły plotki o piosence Georgia on my mind Raya Charlesa, że to niby o jego kuzynce, w której on się zakochał i tak dalej, tak plotki o Wiktorii tytułowej z piosenki Jamu również pojawiły się w przestrzeni, ale bardzo szybko zostały ucięte, ponieważ w otoczeniu Ryszarda Riddla żadnej Wiktorii w dodatku pisanej przez V nie było. No za to piosenka stała się hymnem wolności, historii i takiego cudownego rock'n'rollowego stanu, który właśnie ten numer wszystkim sprezentował. Jam i Sen o Wiktorii. Czy Sen o Wiktorii zabrzmi już pojutrze na scenie poznańskiej rockowizny? Proszę sprawdzić, proszę się tam wybrać. Jam tam zagra. A już teraz w Ester Rock najnowsza propozycja od grupy U2. The Street of Dreams. Taki tytuł nosi kawałek, który zapowiada bliżej nieokreślony jeszcze album, ale ten album ma się pojawić jeszcze w tym roku. No ja myślę, że to będzie jakoś na jesień, kiedy wybije 50 lat od momentu, kiedy U2 postanowiło się zejść i zacząć ze sobą grać. Kwadrans po godzinie 14. To jest Ester Rock. Ja nazywam się Łukasz Szczeciłowski. Dzień dobry.
1: Ten kawałek

0: Take Me Out to oczywiście Franz Ferdinand w Esterok. A teraz przyszedł, proszę Państwa, czas na to, żeby rozwiązać naszą dzisiejszą zabawę i nagrodzić kogoś gadżetami od Eski Rock, czyli plażgacie, piłka plażowa i stalowy kubek. To dzisiaj mam dla Państwa. Zadanie było proste. Trzeba było wymyślić jakiś niekonwencjonalny, jakiś zaskakujący, jakiś spektakularny sposób na to, żeby coś z tymi rzeczami, mając je zrobić, co sprawi, że wszystkim innym oko zbieleje. No i z taką propozycją wyszedł Krzysztof.
1: Cześć, tu Krzysztof. Ja do Waszego zestawu eskarokowego, letniego, będąc na plaży, założyłbym jeszcze łyżwy i chodząc po plaży pytałbym się, gdzie to jest najbliższe lodowisko. Zainteresowanie murowane. Miłego dnia.
0: Miłego i dla Ciebie, Krzysztofie. Proszę bardzo. Miało być spektakularnie, miało być zaskakująco. Proszę uprzejmie. Krzysztof, a jak Ci się znudzi na przykład pytanie o to, gdzie jest najbliższe lodowisko, zawsze możesz zapytać, przepraszam, którędy na Grunwald. Gratulacje, przekonałeś mnie, gadżety lecą do Ciebie. Tymczasem Westerok, Heroes de Silencio i Entre dos Tierras.

0: Shout and Love, Book of Estherok za nami. Jest, proszę Państwa, taki gość, który nazywa się Rolf Magnus Joachim Larsson. I ci, którzy uważnie słuchają albo słuchali dzisiejszych kultowych kawałków, kultowych historii pana Jara Sobierajewicza, to już wiedzą, że ten gość również obchodzi dzisiaj urodziny. 63. dokładnie urodziny. Wszyscy tacy przeciętni słuchacze muzyki rock'n'rollowej znają tego pana pod pseudonimem artystycznym Joey Tempest. A tym, którym nic to absolutnie nie mówi, to spieszę już donieść, że jest to wokalista szwedzkiego zespołu Europe. No to mam teraz dla Państwa kawałek tego zespołu z okazji 63. urodzin Joego Tempesta. Ten numer to oczywiście The Final Countdown i już za momencik pojawi się na antenie Skirok.
1: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
2: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
1: Reklama.

To Venus i Royal Republic, Westerok Royal Republic, które jest jedną z gwiazd, proszę Państwa, tegorocznej rokowizny. Już jutro startuje poznańska odsłona tej imprezy. Wszystko zacznie się punktualnie o 17 na lotnisku Ławica, a oprócz Royal Republic pojawią się m.in. Sex Pistols and Frank Carter, Within Temptation, Wolf Alice, Nova Twins, Kult, Lady Punk, Acid Drinkers, Jam, Nocny Kochanek czy Illusion. Szczegóły znajdą Państwo w internecie na stronach rokowizny, na socialach rokowizny, ale również na socialach Eski Rock, bo przypominam, Eski Rock jest patronem medialnym tej imprezy, no i oczywiście na miejscu będą nasi wysłannicy, którzy będą Państwu zdawać relacje z tego, co dzieje się na poznańskiej Ławicy. Proszę oglądać i przeglądać i odwiedzać nasze sociale, do czego bardzo gorąco zachęcam. Tymczasem już teraz Westerok, Puddle of Mud i She Hates Me.

0: Jefferson Airplane i Somebody's Love w Esterok na koniec naszego dzisiejszego spotkania. Mam dla Państwa dwie bardzo dobre wiadomości. Po pierwsze, primo, zbliża się 15, to oznacza, że już za momencik na antenie jest Skirok kolumna Zygmunta, a po drugie, primo, ultimo, dziś jest środa, a to oznacza, że do weekendu jest już naprawdę bardzo, bardzo blisko. I tym optymistycznym akcentem dziękuję Państwu za wspólnie spędzone popołudnie. Łukasz Szeciłowski. Słyszymy się jutro punktualnie o 12 w Esterok.
1: Autopromocja. Wiemy, że grzeczny chłopak. Każdemu dzień dobry,
2: Na pielgrzymki chodzi.
1: Tak, proszę panią, cały maj z nami majówki śpiewał ze starszymi babciami.
3: To chyba nie do końca o mnie.
4: Cześć, tu Krzysiek Sokołowski z Nocnego Kochanka. W środowe wieczory w Esterok gram metal i jestem...
5: Kurwa najgrzeczniejszy!
6: Człowiek z metalu w każdą środę po 21 tylko w Esterok.
7: Autopromocja. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21. Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny.

0: rok non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama. To jest SK Rock.
1: Więcej zostanie w kieszeni, zyskają przede wszystkim zarabiający ponad 10 tysięcy złotych miesięcznie. Takie są wyliczenia po rządowych zapowiedziach. Rozczarowanie, stres i nerwy. Około 300 uczniów w Krakowie nadal szuka szkoły średniej.
2: SK Rock. Raport.
1: 15. Czas na raport. Michał Poklękowski, zapraszam. Polska prokuratura chce przejąć śledztwo w sprawie wypadku autokaru na Węgrzech. Stosowny wniosek ma niezwłocznie trafić do ministra sprawiedliwości. To najnowsze informacje w sprawie tragedii, w której zginęło 12 Polaków.
3: Z uwagi na okoliczność, że podejrzanym i pokrzywdzonymi są wyłącznie obywatele Polski, podjęta została w tutejszej jednostce decyzja o skierowaniu do polskiego ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego, wniosku o przejęcie ścigania od strony węgierskiej w tej sprawie.
1: Wyjaśnia Marta Kolendowska-Matejczuk z prokuratury okręgowej w Krośnie. Kierowca autokaru decyzją węgierskiego sądu został aresztowany na 30 dni, a tamtejsza prokuratura postawiła mu zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku, w którym zginęło wiele osób. Równolegle działają też polscy śledczy.
3: Jednocześnie w śledztwie polskim w dniu wczorajszym rozpoczęły się przesłuchania pierwszych pokrzywdzonych pasażerów autokaru. Planowane są kolejne przesłuchania, w tym organizatorów wycieczki.
1: Przypomnijmy, do wypadku autokaru z pielgrzymami wracającymi z Medjugorje doszło w nocy z soboty na niedzielę. Zdaniem węgierskich śledczych kierowca najpewniej zasnął za kierownicą.
2: To jest raport.
1: Więcej zostanie w kieszeni, zyskają przede wszystkim zarabiający ponad 10 tysięcy złotych miesięcznie. Takie są wyliczenia po rządowych zapowiedziach. Próg podatkowy ma być podniesiony ze 120 do 130 tysięcy, a do tego 24% stawka PIT dla osób zarabiających od 130 do 150 tysięcy.
4: Podniesienie progu podatkowego oznacza, że zarobimy więcej na rękę w skali roku, płacąc wciąż ten sam podatek 12%, czyli tą najniższą możliwą stawkę. Z kolei wprowadzenie dodatkowego 24% podatku PIT oznacza zysk nawet 3600 zł w skali roku.
1: Wylicza Łukasz Trybulski z redakcji ekonomicznej SuperExpressu. Korzyści będą, ale nieogromne. Komentuje Paweł Kraciński z Instytutu Ekonomii i Finansów SGW.
5: Jakieś korzyści będą, ale w mojej ocenie nie są to tak duże. No z pewnością psychologiczny aspekt będzie, że będzie lepiej. Natomiast no raczej bym nie spodziewał się, że przy tych kosztach życia przeniesie on się istotnie na budżety gospodarstw domowych.
1: Według rządu na podniesieniu progu podatkowego skorzysta 3,5 miliona Polaków.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Rozczarowanie, stres i wielkie nerwy. Około 300 uczniów w Krakowie nadal szuka szkoły średniej. W poszukiwaniu trzeba odwiedzić placówki, bo elektroniczna rekrutacja już się zakończyła. Krakowskie szkoły przeszykowały więcej miejsc dla uczniów niż było absolwentów, mówi Jerzy Gąsiorowski z Wydziału Edukacji i Projektów Edukacyjnych Urzędu Miasta.
6: Wynik tego, że były jakieś trudności z zapisaniem się, wynikał z tego, że ponad 36% uczniów jest poza Krakowa i to zwiększyło znacznie liczbę miejsc. Natomiast większość obecnie kandydatów ma już swoją szkołę.
1: Urzędnicy z Krakowa przekonują, że wszyscy uczniowie znajdą miejsca w szkołach średnich.
0: Pogoda.
1: W większości regionów chmury na przemian ze słońcem. Najwięcej słońca na Mazurach, Suwalszczyźnie i Podlasiu. Burze z deszczem możliwe w centrum. Na termometrach od 19 stopni na Wybrzeżu do 25 na Dolnym Śląsku i Podkarpaciu.
7: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
0: To jest kolumna Zygmunta w SC Rock.
8: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie, to jest kolumna Zygmunta, środowe wydanie w składzie Poklękowski raportuje.
1: Jestem.
8: A dzień
1: Będę
8: dobry.
1: Raportował.
8: A ja jestem Zygmunt i że tak zapytamy niczym artysta, który za chwilę, gdzie oni są, gdzie wszyscy moi przyjaciele, ele, czekamy na wasz sygnał do Messengera albo do telefonu 691-613-613. Zapraszamy. Zapraszam do 18:00. Dawid Zygmunt, witajcie.

0: one miss a thing.
1: To Aerosmith w Radiu SK Rock. Przepiękna piosenka z filmu Armageddon. A w polskich domach Armageddon to będzie za tydzień, jak się szkoła zacznie. No ale na razie wakacje. Halo, halo, Messenger.
2: Dawidku, ty nam tu nie mydl oczu, tylko się bierz za robotę. Dodzwonić się do ciebie w ogóle nie mogę.
1: Bardzo pani przepraszam.
2: Co to ma być?
1: Już się biorę za robotę.
2: Hop, hop, hop, hop.
1: Proszę mi wybaczyć, już się biorę do roboty i mam dla was zaproszenie na koncert Top of the Rock. Ten koncert w czwartek za tydzień w Operze Leśnej. I kto chce bilety, niech wyśle do radia głosówkę i powie, albo co lepsze, wyśpiewa, dlaczego chce tam być. Dodam tylko, że na scenie Opery Leśnej legendy rocka, Lady Punk, Małgorzata Ostrowska, Ira, Kobra Nocka. Perfekt. No, legendy! No chyba, że nie jesteście zainteresowani, to w radiu teraz dla was inna polska legenda rocka, pan Grzegorz Kupczyk. Panie Grzegorzu, co to za kawałek?

0: dobry, Dawidzie.
1: Niektórzy twoi przyjaciele Ele Antenowi właśnie jadą nad morze.
0: Pada w tym momencie. Na drodze w miarę spokojnie, na szczęście nie ma upałów, nastroje chyba bojowe, bo wreszcie kawałek wakacji.
1: Całujemy cię gorąco, przysyłamy pozdrowienia i do zobaczenia.
0: I słuchamy cię do całego końca codziennie.
2: Mundo Zygmunta. Nagraj się na Messengera Eskiro lub zadzwoń na numer 691-613-613.
3: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
4: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
3: Reklama.

Dieta w ESC Rock. Zero powtórek, 100% najlepszego rocka w mieście.

0: Kryptonite. Feeders Down Death w programie Kolumna Zygmunta w Radiu SK Rock śpiewał Brett Arnold, artysta, którego pożegnaliśmy w tym roku. No a w tym tygodniu żegnamy Jana Frycza.
1: Ale to nie do mnie tak.
0: Panie Janku, nie zapomnimy. A żegnamy też Franka Bearda. Wczoraj dotarła do nas smutna informacja, że odszedł perkusista zespołu ZZ Top. Czyli ze składu został tylko Billy. Ostatni brodacz. Chwila ciszy dla tych, którzy dołączyli właśnie do niebiańskiej orkiestry i musimy wrócić do rzeczywistości, do codzienności. Może Michał ma jakieś lepsze informacje, choć jak tak na niego patrzę, to chyba niekoniecznie. Za chwilę raport.
2: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
3: Traktor wjedzie wszędzie, traktor jest w stanie wszystko przetransportować, traktor jest w stanie dotrzeć w miejsce kataklizmów, tam, gdzie nie jest w stanie dojechać na przykład wóz strażacki.
2: Łukasz Bąk.
4: Jest takie powiedzenie, że im bardziej offroadowy samochód, im bardziej terenowy samochód, tym dalej trzeba iść po traktor.
2: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
5: Drifterzy! To wy drifterzy!
6: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify.
2: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
7: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa z wyposażeniem samochodu. Pióra wycieraczek, żarówki, dywaniki i wiele więcej.
2: Autopromocja.
8: SK Rock. Raport.
9: Michał Poklękowski, zapraszam. Kolejna grupa rannych w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech wróciła do kraju. Przed południem na lotnisku Rzeszów-Jasionka wylądował samolot helperu, a do końca dnia do Polski ma zostać przetransportowanych łącznie 12 poszkodowanych. Ruch pociągów na odcinku Chabówka Rawa-Wyżna w Małopolsce został wstrzymany po zderzeniu pociągu osobowego z rowerzystą, poinformowała Straż Pożarna. 66-letni rowerzysta zginął na miejscu.
8: To jest raport.
9: Na 22 miliony euro wstępnie oszacowała włoska organizacja właścicieli małych i średnich firm straty branży turystycznej poniesione z powodu 8-dniowego zamknięcia lotniska w Katanii na Sycylii w rezultacie aktywności wulkanu Etna.
8: SK Rock Sport.
9: Iga Świątek zagra dzisiaj o ćwierćfinał turnieju w Cincinnati i rywalką będzie... Możemy się zamienić rolami, jak ci tak jest do śmiechu. Cincinnati, przecież powiedziałem wyraźnie. Jej rywalką będzie Diane Parry. Na kort mają wyjść o 17 czasu polskiego. Iga Świątek do tej pory grała z nią tylko raz i wygrała to spotkanie. Do Lublina wraca Ranmagedon. Już w ten weekend w malowniczej scenerii Zalewu Zembożyckiego uczestnicy z całego kraju sprawdzą swoje siły. Trasy będą dostosowane do poziomu uczestników. Najkrótsza to 3, najdłuższa 12 km. Udział nie wymaga specjalnego przygotowania, zapewnia Łukasz Szczepańczyk, przedstawiciel Ranmagedonu.
10: Tutaj można liczyć na błoto, wodę, wspinanie, czołganie, przenoszenie czy ciężarów i wszystko to, z czym Ranmagedon najbardziej się kojarzy. W Lublinie będzie też coś specjalnego, czyli nocny rekord. To również 6 km i ponad 30 przeszkód, ale wszystko odbywa się po zmroku. Sama trasa i przeszkody nabierają wtedy zupełnie innego charakteru, więc nawet dla osób, które mają ze sobą kilka startów, to nowe doświadczenie.
9: W Ranmagedonie liczy się przede wszystkim przygoda i dobra zabawa. To wszystko w sobotę i w niedzielę, nie w Cincinnati, a nad Zalewem Zembożeckim.
0: Ale pan wspomniał, że to nie wymaga żadnego przygotowania. Takie
9: lingwistycznego.
2: Kolumna Zygmunta w SC Rock. Zaprasza Dawid.

0: Foo Fighters w Radiu SK Rock, Dave Grohl. Dave, który w tym roku zaszczycił nas swoją obecnością, wystąpił na Stadionie Narodowym i ominęło mnie to wydarzenie, dlatego bardzo proszę o powtórkę. No kurczę! Szanowni Państwo, panu Dave'owi chciałbym życzyć tego samego, czego Zbigniew Stonoga życzył z okazji urodzin Zbigniewowi Ziobrze.
1: Chcę ci złożyć życzenia szybkiego powrotu do Polski. Padaj tu do nas, do Polski. Czeka na ciebie cały komitet przywitalny.
0: Tak.
1: Wszystkiego pięknego.
2: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
3: Dawno, dawno temu, za siedmioma górami i siedmioma lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
2: To był dobry rok. Już we wtorek po 21:00 w SC Rock.
3: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
2: Reklama.

0: One way or another. Ta droga albo inna droga. Nie wiem, gdzie ona prowadzi, ale może do Cincinnati, jak to mówi pan Poklękowski. Halo, halo, dzień dobry.
1: No, witam, witam. Ja tylko pana Michała Poklękowskiego chciałem pozdrowić i powiedzieć, że nie ma Cincin bez Cincin.
0: A niektórzy mówią, że bez Cincina nie ma Cincirici.
1: Tak jest, Cincirici. Tak jest. Dobrego dnia, pozdrawiam Maciek, hej.
0: A bez Poklękowskiego nie ma raportu. Za 3 minuty 16, za 3 minuty raport.
2: Sponsorem programu był właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
3: Autopromocja. Melina, Melina, S Rock.
4: Ja zaczynałem po rosyjsku, potem po ukraińsku i potem stwierdziłem, że nie mam za bardzo tym ludziom do powiedzenia. Że mieszkam tutaj już tak długo, że myślę po polsku. To było tak, że przeszedłem na open mic'a, zobaczyłem występujących i myślałem, o, to ja chyba też tak chcę. Jeszcze przed tym oglądałem dużo. Wiedziałem, no, spróbuję i spróbowałem. Wydaje mi się, to pierwsze wydarzenie jest bardzo ważne. Bo jeżeli na pierwszym wydarzeniu ci pójdzie, no to potem się wkręcasz i lecisz. Tata, super. W sensie cię przyjął, zaśmiał się, wszystko elegancko, ale mama tak... No...
3: Melina.
5: A w najbliższej Melinie komik, stand-uper Roman Kostelecki.
3: Melina w Eski Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
5: Zapraszam, Marcin Meller.
3: Autopromocja. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21.
6: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i

0: jest Eskalok. Kolejni poszkodowani pielgrzymi w katastrofie autokaru na Węgrzech są w drodze do Polski. Gigantyczne kolejki w warszawskich urzędach. Mieszkańcy ruszyli zastrzec swój numer PESEL.
1: Eskarok. Raport.
0: 16. Michał Poklękowski, zapraszam. Kolejni Polacy poszkodowani w katastrofie autokaru na Węgrzech w drodze do kraju. Trwa czwarty i ostatni dziś transport lotniczego pogotowia ratunkowego. W sumie do Rzeszowa wróci 12 rannych pielgrzymów. Przed siedzibą LPR-u w Warszawie jest nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, w jakim stanie są te osoby? No i co z pozostałymi naszymi obywatelami?
2: Dzień dobry. Wszystkie przetransportowane dziś osoby trafiły albo trafią do rzeszowskich szpitali. W placówkach na Węgrzech pozostało 5 osób. 3 z nich są w stanie ciężkim lub bardzo ciężkim i na razie nie mogą wrócić do kraju, relacjonowała wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk.
3: Ale będziemy prawdopodobnie organizować transport dla 2 osób, których stan się poprawił i prawdopodobnie będą wypisane w najbliższy piątek.
2: Na Węgrzech pozostają też lekarze z Polski, którzy razem z węgierskimi medykami monitorują stan zdrowia pacjentów.
0: Przypomnę, w niedzielę autokar z polskimi pielgrzymami wpadł do rowu na węgierskiej autostradzie. Zginęło 12 osób.
1: To jest raport.
0: Gigantyczne kolejki w warszawskich urzędach. Mieszkańcy ruszyli zastrzec swój numer PESEL. Interesanci czekają kilkadziesiąt minut. A w niektórych przypadkach kolejki są tak długie, że wychodzą poza budynek urzędu. O szczegółach Aleksander Ruszkowski.
4: Po apelu ministra Gawkowskiego o zastrzeżenie swojego numeru PESEL, urzędy miejskie pracują na najwyższych obrotach. Choć da się to zrobić w minutę w aplikacji mObywatel, to część Polaków woli zrobić to na miejscu i musi liczyć się z długim czasem oczekiwania. Spytaliśmy kolejkowiczów o odczucia.
5: Jesteśmy różni w wieku i no to trzeba czasu troszeczkę, żeby to wszystko wprowadzić i wdrożyć.
6: Tłum, nie ma gdzie usiąść.
7: Robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby mieszkańców jak najszybciej obsłużyć i żeby kolejki nie były zbyt długie.
4: Mówi Ewa Bujalska z Urzędu Dzielnicy na Mokotowie. Szacuje się, że po ataku na platformę MyDoctor mogły być zdane blisko 19 milionów Polaków.
0: By obsłużyć interesantów, urzędy w Warszawie jeszcze jutro będą pracować dłużej, bo do godziny 18.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Nie złotówkami, a modlitwami jest liczona opłata parkingowa pod kościołem w podpoznańskim Skurzewie. Zakon Paulinów ustawił nietypową tablicę obok miejsc parkingowych. O szczegółach na koniec Ari Habir.
8: Do jednej godziny jeden raz Ojcze Nasz. Co pan o tym myśli?
9: Krótko i na temat bzdura.
10: Bardzo dobrze. No może się w końcu powinni ludzie mało się modlą, tak.
11: Chore.
8: Dlaczego?
11: Nie wiem, nie chodzę do kościoła.
12: Ojciec Paweł Kaczmarek, Paulin ze Skurzewa. Zobaczyliśmy, że tutaj tak w ciągu tygodnia stoją sobie samochody, nawet teraz je tutaj widać trochę. Gdzieś tam powstał taki pomysł, co by zrobić tutaj, żeby ci ludzie, którzy przyjeżdżają, żeby coś mogli zrobić, wjeżdżając na ten parking. Może będzie tak, że wjeżdżając czy wyjeżdżając, powiedzie, a dobra, już tam się pomodlę.
0: Jak sprawdzane są opłaty? Nie wystawiamy mandatu, w sumie nie działa całodobowo, głosi napis u dołu tabliczki.
13: Chyba nie u nas.
14: Pogoda.
15: Pogoda i informacje od naszych słuchaczy. Dodam tylko uczciwie, bo nasze sumienie działa jednak całodobowo. Za takie informacje nie płacimy nic, ale państwo się nagrywają. Halo, halo, panie Marcinie.
16: Dzień dobry, panie Dawidzie.
15: Dzień dobry.
16: Pozdrawiamy z pochmurnego Poznania.
15: Pozdrawiamy pochmurny Poznań. A jak tam w Trójmieście? Halo, halo.
17: Witam, Dawidzie. Witam wszystkich. Bartuś z Gdańska.
15: Cześć, Bartuś.
17: Pozdrawiam mocno. U nas chmury. Mhm. Przelotne chmury. I takie chyba co na dłużej też zostają. Kropiło i będzie kropiło. Tak więc lato pełną gębą na Pomorzu u nas. Coś pięknego. Nie ma co przyjeżdżać, naprawdę. Nie polecam.
15: Bez sensu, nie?
17: Jak już się mieszka, to się mieszka. Ale przyjeżdżać bez sensu.
0: Nie, to ja nie
17: pojadę. Pozdrawiam, panie.
0: Dziękuję.
15: Nie, jedziemy.
0: Zresztą nie jedziemy, zostajemy na miejscu.
15: Siedzisz tutaj i masz ucałowania od pani Marty.
0: Proszę,
15: ucałuj proszę Michała ode mnie.
0: Za co?
15: Nie wiem, ale nie ucałuję.
0: I w
15: bo
0: co?
15: Pani Marta to jest nasza słuchaczka, która przysłała mi ostatnio ciasteczka.
0: Które ja zjadłem.
18: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
19: Kolumna Zygmunta w SC Rock.
15: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie, to jest kolumna Zygmunta, kolumna środowa i można tupać, można klaskać i od takiego numeru tę godzinę zaczniemy. Tup, tup, klask, tup, tup, klask. Michał, spalisz trochę kalorii. Łajdaku, tup, tup, klask. No to razem, Dawid Zygmunt, zapraszam.

0: Panie Kaziu, przepraszam, że przerywam, ale chciałem tylko powiedzieć, że Kult będzie można zobaczyć już w weekend na poznańskiej Rokowiźnie. Jutro zaczyna się impreza w Poznaniu. Czwartek, piątek i sobota, masa rock'n'rolla i będzie tam też radio, będzie nasza strefa, będą nasi ludzie. Łapcie Jara i ukochajcie go ode mnie. A ode mnie dla Państwa życzenia dobrej reszty dnia, ode mnie i od Pana Kazimierza. Przerwałem mu śpiewanie, to niech Pan dokończy, Panie Kaziu.
1: Ukochany kraj.
0: Tak jest, dla naszych słuchaczy.
1: Szczęśliwej i wesołej środy życzę.
0: Dokładnie. I gdziekolwiek teraz zmierzacie, jedziemy z Wami. I ten kawałek to jest niezła jazda. Billy Morrison, Dexter Holland. Gramy ich wspólny kawałek. No to jazda.
2: Ten kawałek. Dobrze.

0: Tak, gdzie... Ja już mam Armageddon, bo się nie mogę spakować, ja tylko 20 kilo jest, a o 22 wylot i to jest tragedia. Trzeba wracać już po takim długim weekendzie. Wiesz? Czujesz to? Jesteś ze mną? Współczujesz chociaż troszeczkę? No? No?
1: Mów do Zygmunta przez Messengera Eskirok.
2: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
3: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
2: Reklama.

0: tramwaje, może do Cincinnati. Ostatni raz już śmieję się z Poklękowskiego i jego Cincinnati. Ostatni raz.
1: Nie wiem, Dawid, co ty się tego Michała tak czepiasz? Tu się Cici ciężko czyta takie wiadomości.
0: Cincinnati.
1: Pozdrawiam Michała.
0: Było Cincinnati, to teraz czekam na Westerplatte.
2: Siemanko.
0: Cześć.
2: Szacun za profesjonalizm. Przy Dawidzie zachować powagę to wielka sztuka.
0: I będzie próbował zachować powagę, bo za chwilę kolejny raport.
3: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
4: Nagle zauważył, że w środku, w tymże kasku, pod wyściółką, leży sobie wąż.
5: O kurczę, ja z tym wężem robił
4: rozgrzewkę. Z tym wężem się razem rozgrzewali, wyginali. Ten wąż nazywa się mokasyn błotny.
5: Mokasyn, powiadasz, w kasku.
4: No.
5: Musiał być nieduży mokasyn.
4: To prawda, ja miałem kiedyś mokasyna błotnego. Jak wdepnąłem w kałużę.
5: Zapalniczka postawiona na palecie i on tym dźwigiem z taką wielką sztabą precyzyjnie tę zapalniczkę stojącą na tej palecie zapalił.
4: Ja pamiętam pierwszy film na Instagramie lato temu, jak Grigori czołgiem wbijał gwóźdź w drzewo w czterech pancernych.
6: 6 na 9.
3: Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
7: SK Rock. Raport.
8: Michał Poklękowski, zapraszam. Jak informuje prokuratura, podejrzany youtuber Stuart KB, znany szerzej jako Stu, usłyszał właśnie zarzuty. Mężczyzna nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i odmówił składania wyjaśnień. Rząd proponuje podniesienie drugiego progu podatkowego ze 120 do 130 tysięcy oraz 24% stawkę PIT dla osób zarabiających od 130 do 150 tysięcy. Poinformował premier Tusk. Zapowiedział też podwyżki podatków, które mają sfinansować te propozycje, w tym wyższy CIT dla największych firm.
7: To jest raport.
8: Przeciętny dłużnik w Polsce ma coraz większe zaległości finansowe. Eksperci ostrzegają, że rosnące koszty życia i nieprzewidziane wydatki sprawiają, iż część gospodarstw domowych coraz trudniej dopiąć domowy budżet.
7: SK Rock Sport.
8: Poważne osłabienie Lecha Poznań przed decydującymi meczami eliminacji Ligi Europy. W jutrzejszym meczu z FC Thun zabraknie kapitana mistrza Polski Mikela Isaka, który jest kontuzjowany. To nie koniec problemów kolejorza. Nie zagra też kilku innych piłkarzy, m.in. Terry Jegbe, Janik Agnero i Filip Jagiełło. Venus Williams nie zamierza żegnać się z kortem. Dwukrotna triumfatorka US Open dostała dziką kartę do gry pojedynczej w tegorocznej edycji tego wielkoszlemowego turnieju. W poniedziałek wystąpiła też ze swoją siostrą Sereną w pierwszej rundzie debla. No, gdzie? Jak myślisz, Dave?
0: No, zobaczymy, czy się nauczyłeś.
8: Cincinnati.
0: Cincinnati nauczył się, a to nie jest łatwa robota.
1: Ciężko czyta takie wiadomości.

0: Suede w programie Kolumna Zygmunta w Radiu SK Rock.
1: Tak jest.
0: A oni grali w tym roku po Warszawie, pięknie zagrali i pojechali, a Jeżozwierz chyba nadal biega. Szanowni Państwo, mieliśmy już Pumę w Koszalinie, mieliśmy Pumę na Mazowszu, a teraz mamy Jeżozwierza. Dwa ssaki już podobno złapano, ale trzeci wciąż biega i był widziany na Bemowie. Trochę nie dowierzam. Warszawa szuka Jeżozwierza?
2: Jakiego Jeżozwierza?
3: Takiego dużego jeża.
2: Grucha, czy to naprawdę jesteś taki tępy? W tym kraju nie ma takich zwierząt. Jest żubr, bób, łoś, lis, wilk, kuna, koń, wydra, ryjówka, zając. To są zwierzęta, które żyją w Polsce.
4: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: Reklama.

0: Dansi tuż przed godziną 17 w Radiu SK Rock. To jest listopadowy deszcz, a za wieloma polskimi oknami ten sierpniowy. Podobno w Trójmieście kropiło. No miejmy nadzieję, że w przyszłym tygodniu w Sopocie pogoda dopisze, bo chciałbym Państwa zaprosić do Opery Leśnej. W czwartek za tydzień koncert Top of the Rock, koncert legend rocka w ramach TVN-owskiego festiwalu Top of the Top. Na scenie Lady Punk, Małgorzata Ostrowska, Ira, Kobranocka, Perfekt z Łukaszem Drapałą. I mam dla Państwa zaproszenia i wystarczy wysłać do radia głosówkę i powiedzieć, a najlepiej wyśpiewać, dlaczego chcecie tam być. Po 17 wręczę bilety. O 17 raport.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
2: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
3: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julii Szeremety.

0: Słuchacie Eski Rock.
1: YouTuber stu z zarzutami za aferę Pandora Gate grozi mu wieloletnie więzienie. Warszawiacy będą protestować przeciwko hałasowi. Ten, jak przekonują organizatorzy akcji, szczególnie nocą w centrum miasta, jest nie do zniesienia.
2: Eski Rock. Raport.
1: Minuta po 17. Michał Poklękowski, zapraszam. Grozi mu 12 lat więzienia YouTuber Stu z zarzutami za aferę Pandora Gate. Stuart K.B. odpowie za rozpijanie osób małoletnich i czyny o charakterze seksualnym z dziewczynkami poniżej 15 roku życia.
3: Zarzuty, które zostały ogłoszone podejrzanemu, dotyczą czynów, których miał się dopuścić w okresie od sierpnia 2015 roku do sierpnia 2018 roku. Nie złożył wyjaśnień.
1: Mówi Piotr Skiba z Prokuratury Okręgowej w Warszawie i podkreśla, że śledczy mają potężny materiał dowodowy.
4: 30 tomów akt, kilkudziesięciu przesłuchanych świadków, kilkadziesiąt wątków, kilkaset nośników, które były analizowane, zabezpieczonych podczas przesłuchań, dostarczonych do prokuratury przez pokrzywdzonych, przez różnych youtuberów, którzy nagłośnili tę sprawę.
1: 34-letni Stu ma brytyjskie i polskie obywatelstwo. W 2014 roku rozpoczął karierę twórcy internetowego. Jego konto na YouTubie obserwowały, mimo patologicznych treści, miliony użytkowników. W ubiegłym tygodniu przewieziono go z Wielkiej Brytanii do Polski. Zgodę na ekstradycję dał londyński sąd. Prokuratura wnioskuje o przedłużenie mu tymczasowego aresztu.
2: To jest raport.
1: Od 1 września w szkołach obowiązywać będzie zakaz korzystania z telefonów komórkowych. Uczniowie nie będą mogli używać smartfonów podczas lekcji, przerw ani innych zajęć na terenie placówki. Szkoły szykują się do nowych zasad i organizują miejsca, w których telefony będą bezpiecznie przechowywane.
5: Pojawiły się na rynku różnego rodzaju pojemniki stawiane na biurkach, zawieszane na ścianach. Od września zaczniemy dyskusję na ten temat, czy będziemy takie rozwiązania wprowadzali.
1: Mówi Danuta Kozakiewicz, dyrektor szkoły podstawowej nr 103 w Warszawie, i dodaje, że w tej sprawie głos będą mieli także sami uczniowie.
5: Można oczywiście takie rozwiązania wprowadzić, ale musi być to moim zdaniem decyzja wspólna, żeby nasza młodzież czuła się współautorem rozwiązania.
1: Zakaz obejmuje również zajęcia organizowane poza szkołą, m.in. lekcje wychowania fizycznego prowadzone na zewnętrznych obiektach sportowych.
2: Słuchacie raportu w SCRO.
1: Ciszej proszę, pod takim hasłem warszawiacy będą protestować przeciwko hałasowi. Ten, jak przekonują organizatorzy akcji, szczególnie nocą w centrum miasta, jest po prostu nie do zniesienia. Pikieta 4 września z jej organizatorami ze Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze rozmawiał nasz reporter Mateusz Gąbiewski.
6: To będzie powtórka ubiegłorocznej manifestacji. Protestujący chcą m.in. wprowadzenia urządzeń mierzących hałas oraz skuteczniejszego egzekwowania przepisów wobec kierowców i lokali rozrywkowych. Ich zdaniem obecne działania służb nie rozwiązują problemu, a nocny hałas w centrum Warszawy wciąż uniemożliwia mieszkańcom spokojny sen.
7: Jeśli chodzi o hałas w takich miejscach jak tutaj na Marszałkowskiej, Świętokrzyskiej, sami mierzyliśmy ten hałas certyfikowanymi sonometrami, które pokazywały w piku, potrafił ten hałas dochodzić do 110-120 decybeli.
6: Mówi Michał Pochna, jeden z organizatorów manifestacji. Protest przejdzie z placu centralnego pod siedzibę Komendy Stołecznej Policji. Start o 18, 4 września.
8: Pogoda.
9: Masz jakieś pieniądze?
8: Co?
9: Pani Małgosia napisała na Messengerze, słuchaj. Dasz radę mi opłacić zamówienie blikiem? Ja ci odeślę, bo mi coś bank odrzuca. Odeślę ci do maksymalnie 2 godzin.
8: Ty masz jakieś problemy finansowe?
9: Nie, no chyba pani Małgosia ma.
8: Aha, tak. I co?
9: No i radiowców pyta? Pieniądze. Pani Małgosiu, po pierwsze nie mamy, to a po drugie kończymy za godzinę. Także.
1: W większości regionów chmury na przemian ze słońcem, najwięcej słońca na Mazurach, Suwalszczyźnie i na Podlasiu. Burze z deszczem, szczególnie w centrum, ale też nie wszędzie, tak punktowo uderzą. Mhm. Na termometrach od 19 stopni na Wybrzeżu do 25 na Podkarpaciu.
9: No, taką pogodę mają państwo u nas za darmo.
10: Sponsorem programu jest właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
0: To jest kolumna Zygmunta w Esce Rock.
11: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie, to jest kolumna Zygmunta. Środowe wydanie i w tej godzinie wręczę bilety na Top of the Rock. Na scenie Lady Punk, Kobra Nocka czy Perfect. I zagramy Perfect za chwilę, ale w koło jest wesoło. A jak tam dzisiaj u państwa? Można słać głosówki, można dzwonić do studia 691-613-613. Zapraszamy. Perfekt za moment, wcześniej Linkin Park, a ja z wami do 18. Dawid Zygmunt, witajcie.

0: ale jazz, a u nas jeszcze więcej rocka i teraz coś specjalnie wykopanego.
1: Kopalnia odkrywkowa. Kopalnia odkrywkowa w kolumnie Zygmunta.
0: Kopalnia odkrywkowa, czyli miejsce, gdzie wykopujemy utwory nieco przez nas zapomniane i w tym tygodniu zabieram Państwa do czasów, kiedy muzyka rockowa była najpotężniejszym gatunkiem muzycznym na świecie. Mój ukochany teść twierdzi, że wszystko, co najlepsze dla rocka wydarzyło się właśnie wtedy. No, jako dzieciak wychowany na rocku lat 90. lubię się z nim droczyć, ale robię to z szacunkiem. Szacunkiem do Zeppelinów, do Floydów, do Purpli. I przenosimy się do roku 1972 i to był chyba największy skład zespołu Deep Purple. Lord, Glover, Pace, Blackmore, Gillan, który w niesamowicie emocjonalny sposób śpiewa w tym numerze, no i ta solówka Richiego. Utwór When a Blind Man Cries, Deep Purple w kopalni odkrywkowej.

0: A wiesz, dlaczego pewien napój wyskokowy najlepiej spożywa się w górach? Bo polana. Chyba czas rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady.
1: Mów do Zygmunta. Nagraj się na Messengera Eskiro lub zadzwoń na numer 691-613-613.
2: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
3: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
2: Reklama.

0: Dżem w kolumnie Zygmunta w Estrok. Dżem, kolejna gwiazda rockowizny. Jutro rusza impreza w Poznaniu. A zagrają też m.in. Royal Republic, Within Temptation, Kult, Acid Drinkers, Nocny Kochanek. Zagraniczne gwiazdy mieszają się z polskimi. Powiem Państwu, że to niesamowicie budujące, że o sile tych festiwali w dużej mierze stanowią właśnie artyści polscy. Moje rozmowy z ludźmi na pierwszym przystanku w Gdańsku sprowadzały się do tego, że ci przybyli na Kochanka, ci na Analoxów, ci na Komę, ci na Acid Drinkers. No, serce się raduje. A jutro wiele serc będzie się radowało w Poznaniu. Już teraz życzymy dobrej zabawy. A już za chwilę będziemy raportować.
1: Autopromocja.
2: Wiemy, że grzeczny chłopak. Każdemu dzień dobry, każdemu...
3: Na pielgrzymki chodzi.
2: Tak, tak, proszę panią, cały maj z nami majówki śpiewał ze starszymi babciami.
4: To chyba nie do końca o mnie. Cześć, tu Krzysiek Sokołowski z Nocnego Kochanka. W środowe wieczory w SC Rock gram metal i jestem...
5: Kurwa najgrzeczniejszy!
6: Człowiek z metalu w każdą środę po 21:00 tylko w SC Rock. Autopromocja.
7: SK Rock. Raport.
8: Michał Poklękowski, zapraszam. Jest zawieszony w czynnościach, może być wyrzucony ze służby. Taką procedurę wszczął komendant małopolskiej policji w sprawie mundurowego zamieszanego w śmiertelne pobicie na weselu w Małopolsce. Mężczyzna był jednym z gości uroczystości w Wadowicach, na której doszło do tragedii. Pobójca zmarł 38-latek, który wdarł się na imprezę siłą i był agresywny wobec gości.
7: To jest raport.
8: Technologiczny gigant OpenAI wstrzymał trening modelu Astra i wzmacnia zabezpieczenia po tym, jak test Testowany agent AI włamał się do firmy Hugging Face, podała agencja Reuters. Agencja podkreśliła, że to nie pierwsza w ostatnim czasie sytuacja ze sztuczną inteligencją, w której postąpiła ona wbrew intencjom człowieka, a nawet w jakimś sensie przeciwko niemu.
7: SK Rock Sport.
8: Wielki transfer potwierdzony. Rodri podpisał kontrakt z Barceloną. Najlepszy piłkarz ostatniego mundialu i zdobywca złotej piłki sprzed 2 lat w nowej drużynie zagra z kilkoma kolegami z reprezentacji Hiszpanii. Katalończycy za pomocnika mieli zapłacić Manchesterowi City 76,5 miliona euro. Remis polskich koszykarzy w pierwszym z trzech sparingów zaplanowanych w tym miesiącu. Polacy zremisowali z Bułgarią 93-93. Biało-czerwoni szykują się do meczów drugiego etapu eliminacji Mistrzostw Świata. Pod koniec sierpnia zagrają z Izraelem oraz z Niemcami.
6: Kolumna Zygmunta w SC Rock. Zaprasza Dawid Zygmunt.

0: Part w Radiu Eskarok. Jak słychać, z energią zmierzamy do końca kolumny, ale jeszcze Van Halen i Ozzy i Lady Punk tuż przed 18. Jeszcze muszę oddać bilet na Top of the Rock. I telefon zadzwonił. Halo, halo. Dzień dobry.
1: Do Eskiro się zadzwoniło.
0: Tak. Tu Zygmunt.
1: Dzień dobry. Ja w sprawie biletów na Top of Festival.
0: A co pani taka uchachana?
1: Bo nie sądziłam, że tak szybko się zadzwonię.
0: Dzień dobry!
1: Mam wam coś powiedzieć?
0: No!
1: Chodzi o to, że dwa lata temu byliśmy właśnie na Sopot Festival z moim znajomym, który mieszka właśnie w Sopocie. No i uwielbiamy po prostu Lady Punk. On gra trochę na gitarze, więc stąd tutaj takie nasze straszne zapędy i chęci.
0: A umie grać Tańcz Głupia Tańcz? Bo za chwilę zagramy w radiu.
1: Umie.
0: Pani jest jakaś dziwnie pobudzona.
1: Nie, no jadę z pracy, a ten tak...
0: A proszę chuchnąć.
1: Spokojnie.
0: Dobrze. Wydmuchała sobie pani bilety na Top of the Rock. Gratuluję.
1: Jezu, naprawdę dzięki.
0: Dobra, wysyłam. Baw się dobrze.
1: Pozdrawiam również.
2: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
3: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
4: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
2: Reklama.

0: tańcz, głupia, tańcz. U Maksima w Gdyni, a tym razem nie w Gdyni, tylko w Poznaniu i w Sopocie. Lady Punk w tym tygodniu w Poznaniu, w przyszłym tygodniu w Sopocie. Kolejne bilety na Top of the Rock do zabrania w jutrzejszej kolumnie, bo na dzisiaj już kurtyna. Finito. Słuchali Państwo kolumny Zygmunta na antenie Eski Rock. Za chwilę raport, później radar, a ja już bardzo, bardzo dziękuję. Kłaniam się nisko i melduję się jutro o stałej porze. Dawid Zygmunt, do jutra. Do 15, pa.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
2: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
3: Traktor wjedzie wszędzie, traktor jest w stanie wszystko przetransportować, traktor jest w stanie dotrzeć w miejsce kataklizmów, tam gdzie nie jest w stanie dojechać na przykład wóz strażacki.
2: Łukasz Bąk.
4: Jest takie powiedzenie, że im bardziej offroadowy samochód, im bardziej terenowy samochód, tym dalej trzeba iść po traktor.
2: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
5: Drifterzy! Nowy drifterzy!
3: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
2: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
6: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa z wyposażeniem samochodu. Pióra wycieraczek, żarówki, dywaniki i wiele więcej.
7: Autopromocja. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00. Playlista osobista.
8: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
7: Playlista osobista. W poniedziałki po 21:00 w SC Rock.
8: Zapraszam, Michał Cieślik.
7: Reklama.

0: Rząd zapowiada zmiany w systemie podatkowym. Próg ma być podniesiony ze 120 do 130 tysięcy. W raporcie też poszukiwania Pumy na Dolnym Śląsku nadal bez efektu.
1: SK Rock. Raport.
0: 18. Michał Poklękowski, zapraszam. To ma być ulga dla klasy średniej. Rząd zapowiada zmiany w podatkach. Propozycja zakłada podniesienie granicy pierwszego progu podatkowego ze 120 do 130 tysięcy. Do tego wprowadzenie 24% stawki PIT zamiast 32% dla osób zarabiających od 130 do 150 tysięcy. Więcej na ten temat Michał Skolimowski.
2: Na reformie ma skorzystać 3,5 miliona Polaków. Rządowe wyliczenia mówią o zysku do 3600 zł rocznie. To jednak oznacza wielomiliardowe koszty dla budżetu. Straty mają pokryć wielki biznes i najbogatsi. Premier Donald Tusk zapowiedział wyższy CIT dla gigantów, wyższą daninę solidarnościową od milionerów oraz...
3: Jeśli chodzi o ryczałt, wrócimy do wcześniejszego limitu przychodów, który wynosi 250 tysięcy euro rocznie.
2: Rząd podkreśla, że chce ulżyć klasie średniej. Korzyści będą, ale nie ogromne, komentuje Paweł Kraciński z Instytutu Ekonomii i Finansów SGGW.
4: No raczej bym nie spodziewał się, że przy tych kosztach życia przeniesie on się istotnie na budżety gospodarstw domowych.
2: Rząd chce, żeby proponowane zmiany weszły w życie od przyszłego roku.
0: Przepisy musi najpierw zaakceptować parlament, a potem prezydent.
1: To jest raport.
0: Odchodzą kolejni świadkowie historii. W wieku 99 lat zmarła Wanda Traczyk-Stawska, uczestniczka Powstania Warszawskiego, nauczycielka i działaczka społeczna. W czasie powstania walczyła jako łączniczka i strzelec Szarych Szeregów oraz Armii Krajowej. Po wojnie pracowała w szkołach specjalnych i aktywnie uczestniczyła w życiu publicznym, zabierając głos m.in. w sprawach praw człowieka, praw kobiet i wartości demokratycznych.
5: Śmierć Wandy Traczyk-Stawskiej oznacza stratę kolejnej osoby, która pamiętała Powstanie Warszawskie z własnego doświadczenia. Jak przypomniał Paweł Ukielski, zastępca dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego, obecnie żyją 222 osoby, które walczyły w powstaniu. Jak dodaje, szczególnego znaczenia nabiera zachowanie ich wspomnień i świadectw.
6: Muzeum Powstania Warszawskiego od razu, jak zaczęliśmy pracę przy jego tworzeniu przed 60. rocznicą wybuchu, założyło specjalny dział Archiwum Historii Mówionej, który do dzisiaj zgromadził ponad 4000 wywiadów.
5: Wywiady dostępne są dla każdego na stronie Archiwum Historii Mówionej.
0: Tematem zajął się Mateusz Gołębiewski.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Poszukiwania Pumy na Dolnym Śląsku jeszcze na koniec. Zdjęcie z fotopułapki postawiło na nogi służby z nadleśnictwa w powiecie świdnickim. Jest pilny apel do mieszkańców.
7: Najważniejsze jest zawsze przede wszystkim zdrowie i życie ludzkie, więc pewnie kwestie prawne i możliwości usunięcia osobnika były później rozpatrywane. Nie ma żadnego zakazu wstępu do lasu. Do lasów oczywiście można chodzić. Po prostu prosimy jedynie o zachowanie jakiejś większej ostrożności.
0: Apeluje Mariusz Wojciechowski, zastępca nadleśniczego w Świdnicy. Zakaz wchodzenia do lasu, zakazu tego nie ma, ale jak słyszymy od okolicznych mieszkańców, wcale się tam nie wybierają.
8: Pan by poszedł do lasu teraz na spacer, czy niekoniecznie?
9: Na pewno nie. Nawet z pistoletem, gdybym miał. No co? Strachu człowiek by był, co nie? Albo uciekać, albo co? Ja no wierzę, że takie coś jest. Skoro fotopułapka, wie pan, złapała.
10: Trzeba do lasu nie chodzić, trzeba uważać, bo to się narobi tragedii. To jest dziczyzna. Sekundy i człowieka nie ma. Ja od razu w tył, na lewo i koniec, a jak nie, to stoję spokojnie, nie ruszam się i pomału do tyłu.
0: Puma miała być widziana w Lutomii Górnej, ale może przemieszczać się po różnych lasach Dolnego Śląska. Nad sprawą działa już sztab kryzysowy. Nie wiadomo, skąd mogło wziąć się tamto zwierzę. Komentarza odmawiają eksperci z pobliskich ogrodów zoologicznych.
11: Pogoda.
0: W większości regionów chmury na przemian ze słońcem. Najwięcej rozpogodzeń na Mazurach, Suwalszczyźnie i Podlasiu. Burze z deszczem są możliwe w centrum, zwłaszcza na termometrach od 19 stopni na wybrzeżu do 25 na Podkarpaciu.
12: Czyli puma zmoknie. A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze pożegnamy wyjątkowego brodarza, a ponadto zagramy najnowszą muzyczną propozycję od zespołu Fontaines D.C. Ale zanim to wszystko, pora zacząć myśleć o powrocie. Wiecie, jakim powrocie? Myślę, że nauczyciele wcale nie chcą o tym myśleć, uczniowie także, a rodzice, dajcie spokój, to Floydzi.

To Always. To Bon Jovi Westerok. Wydawało się, że ten głos będzie brzmiał Always. No ale niestety stało się tak, jak się stało ostatnio przy okazji rezydentury w kultowej nowojorskiej hali Madison Square Garden, gdzie przy okazji tych iluś koncertów pod koniec już pan John nie dawał rady. W pewnym momencie nawet wspomógł go Bruce Springsteen na scenie, no ale bez przesady. Chociaż wielu myślało i chyba też John, że sobie poradzi, że jednak da radę. Był taki przełom, taka chwila przerwy, zawahania, czy jednak wrócić, czy nie wracać, ale wrócił i dokończył tę rezydenturę, chociaż było naprawdę bardzo, bardzo ciężko. Myślę, że bardzo ciężko będzie się doczłapać do tego wszystkiego, co będzie się działo już za kilka dni w Warszawie przy okazji męskiego grania na Bemowie, bo wtedy pojawi się także Kasia Nosowska. Myślę sobie tutaj oczywiście o dniu, który wypada na 22 sierpnia, bo to właśnie wtedy Kasia Nosowska zaprezentuje swoje nowe dźwięki przy okazji męskiego grania, a my czekamy na te nowe dźwięki, bo w końcu nowa płyta została już zapowiedziana 23 października. Na sklepowych półkach pojawi się Nigredo, czyli nowy album, który myślę, że też będzie pięknie podany, ponieważ ruszył już preorder, a album ukaże się jako dwupłytowy winyl, którego forma jest integralną częścią całego projektu, ponieważ każdy z czterech producentów na tej płycie otrzymał własną stronę krążka, tworząc cztery odrębne, ale uzupełniające się muzyczne światy, więc to będzie ciekawe podejście do tej solowej trasy i małego podsumowania 30 lat Kasi Nosowskiej. To z jej najnowszego, jeszcze nie wydanego krążka, to jej Sos Chaosu.

zawsze jest to ten moment przeraźliwy, jak życie bywa kruche. Mam wrażenie, że jeszcze w ubiegłym tygodniu mówiliśmy o tym, co działo się na początku sierpnia, jeśli chodzi o formację ZZ Top, kiedy to panowie odwołali swój koncert w Hollywood Bowl. Początkowo muzycy pisali o przeszkodach, których nie byli w stanie pokonać. Później okazało się, że decyzja miała związek ze stanem zdrowia Franka Birda, czyli perkusisty, który już wcześniej opuszczał występy, chociażby w ubiegłym roku zrobił sobie przerwę w trasie z powodów zdrowotnych. I nagle taka przerażająca informacja o tym, że Frank Beard w wieku 77 lat odszedł w swoim domu na ranczu w Richmond w Teksasie. Zresztą Billy Gibbons, już obecnie jedyny żyjący muzyk ZZ Top, napisał: dziś Elt i ja straciliśmy wspaniałego przyjaciela i współpracownika. Świat stracił jednego z najbardziej naturalnie innowacyjnych perkusistów i wielkiego, prawdziwego syna Teksasu. Jego charakterystyczny rytm był kluczowy dla utrzymania ZZ Top na szczycie. Zespół, którego był częścią przez 6 dekad, będzie działał dalej, tak jak tego sobie życzył Frank Beard. Smutny to dzień.

0: jest historia, która opowiada, że naprawdę niewiele potrzeba, żeby się udało. To zespół, który zaczynał ze swoją mało chwytliwą nazwą The Benji Joel Brian Band. A dzisiaj nazywają się Good Charlotte. A powstali tylko dlatego, że bracia bliźniacy Madden pojawili się w 1995 roku na koncercie formacji Beastie Boys. Jak wrócili do domu, stwierdzili, to my też tak chcemy. No i później, no właśnie, to trwa już kolejną dekadę. Można? Można.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Przez ostatnich kilka lat ja jeździłam samochodem mojego taty, a tata jeździł moim samochodem. Co kończyło się tym, że jak on na przykład przekroczył prędkość, to ja dostałam mandat i musiałam denuncjować swojego ojca. I co? I udało nam się wreszcie zamienić na samochody.
3: No ale co w rodzinie, to nie zginie. Ja na przykład kiedyś miałem współwłasność z bankiem i oni zawsze mnie wystawiali. Nic nie braj na siebie. Nie żebyśmy pałali sympatią do jednej czy do drugiej drużyny, po prostu pomyśleliśmy sobie, że przy okazji takiej oto rocznicy warto powspominać nasze mniejsze lub większe zwycięstwa.
4: Nie żebyśmy pałali też antypatią, bo uważamy, że wszystkie polskie drużyny są fajne, bo są fajne i są polskie, prawda?
3: Oczywiście, Ekstraklasa to najlepsza liga świata, koniec, basta.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w SC Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
5: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
5: Reklama.

To my te piękne, klasyczne dźwięki od Deep Purple porzucamy na kilka chwil na rzecz nowości od Fontaine's DC, zespołu, który jakiś czas temu już zapowiedział swoją nową płytę Dopamine Chamber, która 16 października będzie miała swoją premierę i wiemy, że po raz trzeci tak naprawdę produkować będzie ich krążek pan James Ford, natomiast tym razem panowie z zespołu rezygnują z tego gitarowego brzmienia na rzecz chłodniejszych i bardziej elektronicznych dźwięków. A jednocześnie ta kompozycja, która dzisiaj ma swoją premierę, w dużej mierze jest inspirowana serialem Replay z 2024 roku, który jest adaptacją powieści Utalentowany pan Replay. Więc będzie chodzić o to, by poszukiwać przyjemności i ten temat ma być również takim wspólnym mianownikiem dla całego nowego albumu Fontaine's DC, który chce przyjrzeć się temu, jak szukamy ucieczki i przyjemności w coraz bardziej ponurej rzeczywistości. To dzisiejsza nowość od Fontaine's DC, to ich Marianne.

0: Fani Led Zeppelin czekali na ten moment 56 lat, by w końcu zobaczyć koncert z festiwalu w BAF w 70 roku. To był bardzo ważny koncert, dlatego że zespół Led Zeppelin po raz pierwszy wtedy zaprezentował część materiału z ich ówczesnego, nadchodzącego albumu Led Zeppelin 3, no i zagrał też wtedy swój największy ówczesny koncert przed brytyjską publicznością. A teraz, no, zdolni ludzie wyciągnęli materiał filmowy na 16-milimetrowej ścieżce, no i dostaliśmy wyjątkowe nagranie, które dostępne jest za darmo na kanale YouTube Led Zepp Film. Tam wystarczy zobaczyć to dzieło, które trwa godzinę i 24 minuty. Live at the BAF Festival 1970.
1: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00. Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rock non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rock non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama. SK Rock Radar.
0: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze sprawdzimy najnowszy zwiastun, którym dzisiaj podzielił się zespół Oasis. Sprawdzimy także, jaki nowy biznes otwiera właśnie lider zespołu Tool, pan Maynard James Keenan. Michał Prykopowicz, kłaniam się i zapraszam do 21:00, ale zanim to wszystko, czas sprawdzić, co tam Kora porabiała na pewnych

To skoro tak kultowo nam się zrobiło, także filmowo, za sprawą tej ścieżki dźwiękowej do filmu Pulp Fiction, to pochylmy się także nad wyjątkowymi dźwiękami, które zaprezentowała całemu światu lata temu pani Amy Winehouse. A teraz te jej dźwięki wracają wraz z nowym krążkiem formacji The Rolling Stones, krążkiem Foreign Tongues. No i my też dostaliśmy wyjątkową kompozycję. W pewnym momencie, co ważne, Stonesi w tym coverze wprowadzili jedną kluczową zmianę, ponieważ Mick Jagger zastąpił charakterystyczne, ikoniczne partie instrumentów dętych własną grą na harmonijce ustnej. Dzięki temu ten utwór też zyskał dosyć unikalny, surowy, blues-rockowy charakter, dosyć też typowy dla zespołu The Rolling Stones. Panie i panowie, z wielką, no taką zasłużoną z poglądaniem w stronę pani Amy Winehouse, z taką pieczołowitością i wielką miłością, bo bez wątpienia gitarzysta tego zespołu Ronnie Wood znał Amy Winehouse osobiście, bardzo blisko byli ze sobą. Zresztą ten zespół, czyli The Rolling Stones, występował z Amy Winehouse w 2007 roku na wspólnym festiwalu Isle of Wight. To były wyjątkowe chwile i Ronnie Wood próbował naprawdę bardzo mocno wspierać pani Amy Winehouse, ale obawiam się, że ona sama do końca nie szukała tej pomocy. Dlatego dzisiaj po latach są tacy, którzy przypominają ten jej wyjątkowy talent za sprawą tych pięknych dźwięków. To You Know I'm No Good, The Rolling Stones w coverze pani Amy Winehouse.

Myślę, że wielu muzyków będzie zazdrościć w kontekście formacji Hey. No tego, co panowie Liam i Noel Gallagherowie właśnie pokazali przy okazji dzisiejszego traileru swojego najnowszego filmu Don't Look Back in Anger. Drodzy Państwo, jest bardzo emocjonalnie, bardzo, naprawdę. Widać te pierwsze chwile, kiedy są panowie na scenie. Widać też, jak z offu w pewnym momencie Noel Gallagher, słychać jak mówi, że nie wyobrażał sobie tego momentu, że znów widzi Liama na tej samej scenie. Chyba najbardziej podsumował pięknie ten cały zwiastun Stereogam, który dzisiaj w swoich mediach napisało takie oto słowa, cytuję: nawet jeśli film jest źle zrobiony i pełen klisz, to i tak zobaczymy w nim dwóch najbardziej wciągających idiotów w historii rocka, opowiadających o tym, jak w końcu pogodzili się z losem, a także mnóstwo ujęć z gigantycznymi, pełnymi emocji, pięknymi tłumami Oasis. I tutaj zgadzam się w pełni, może nad tymi idiotami bym się jeszcze zastanawiał, natomiast bez wątpienia to będzie naprawdę epokowe. Epokowe wydarzenie, także filmowo, jeśli chodzi o fanów formacji Oasis. Czekamy na to wszystko, co na ekranach kin już we wrześniu. Wiemy, że w Wielkiej Brytanii 9, w Stanach 11, wiemy, że także ten film jeszcze w tym roku trafi na platformę Disney+. No i czekamy na więcej tego typu także filmowych emocji. To Whatever i Oasis.

0: To Aerosmith, to pan Youngblood, który jak słyszeliśmy wczoraj, no miał dosyć poważny wypadek na motocyklu. Pod znakiem zapytania były te zbliżające się koncerty pana Youngblooda. Natomiast ja, drodzy państwo, prześledziłem to, co wczoraj działo się w Portugalii na pewnym festiwalu, gdzie pan Youngblood się pojawił. No i co ważne, media portugalskie są zachwycone. Piszą o tym, że energia tego młodego człowieka była naprawdę zauważalna. Piszą o tym, że wciąż stoję w pewnym sensie, bo to są też słowa, które padły z ust podczas tego koncertu w Portugalii wczoraj w późnych godzinach nocnych pana Youngblooda. Zagrał 10 utworów i to był ten set koncertowy. Ja zerkałem sobie, drodzy państwo, także na te filmy i na te zdjęcia z różnych agencji koncertowych a propos wczorajszego koncertu w Portugalii. Przyznam szczerze, że sam pan Youngblood został wprowadzony na scenę za sprawą wózka inwalidzkiego, ale popychała go, myślę, że piękna ochrona zdrowia. Gdybyśmy my w Polsce mieli takie pielęgniarki, to myślę, że dawno by wyemigrowały. Natomiast pan Youngblood nie siedział, co ważne, tylko faktycznie szalał i to dosyć mocno w pięknym czarnym garniturze z tą mocno zabandażowaną nogą. No ale sobie poradził, 10 kompozycji zagrał, no i za 2 dni, jeśli dobrze pamiętam, ma pojawić się na kolejnym festiwalu, tylko tym razem w Belgii. No człowiek, jak widać, przynajmniej fizycznie nie do zdarcia.
1: Autopromocja.
2: Wiemy, że grzeczny chłopak. Każdemu dzień dobry, każdemu...
3: Na pielgrzymki chodzi.
2: Tak, proszę panią, cały maj z nami majówki śpiewał ze starszymi babciami.
4: To chyba nie do końca o mnie.
5: Cześć, tu Krzysiek Sokołowski z Nocnego Kochanka. W środowe wieczory w SC Rock gram metal i jestem...
6: Kurwa najgrzeczniejszy!
1: Człowiek z metalu w każdą środę po 21:00 tylko w SC Rock. Autopromocja.
7: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
8: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
7: Reklama.

Myślę, że tutaj pomoc Jezusa by nam się przydała, aby podsumować te wszystkie pozamuzyczne biznesy lidera formacji Tool, pana Maynarda Jamesa Keenana. Tym bardziej, że dzisiaj pojawiła się informacja o tym, że ten muzyk otwiera nową restaurację, tym razem restaurację z sushi w Arizonie, ponieważ jest mocno zakochany w japońskiej kuchni od lat. No, jest też zakochany oczywiście w jiu-jitsu, dlatego jest właścicielem dwóch szkół w Arizonie. To tak, żeby było jasne. Do tego ma jeszcze swój salon fryzjerski i barberski, sklep koncepcyjny z muzycznymi gadżetami, do tego jeszcze dwa bardzo prężnie działające lokale gastronomiczne, no i przede wszystkim to, co najważniejsze w życiu pana Maynarda już od 22 lat, czyli wątek winiarski. Posiada dwie swoje marki winiarskie, do tego też ogromny kompleks łączący nowoczesną winiarię, zaawansowaną piwnicę, restaurację serwującą domowe makarony i pizzę z pieca. Do tego jest, drodzy państwo, bardzo dużo. Nawet stworzył projekt inkubatora winiarskiego, by wspierać lokalnych winiarzy z Arizony. No, człowiek orkiestra, który muzycznie, jak wiemy, potrafi naprawdę dużo, także w biznes, jak dzisiaj dowiedzieliśmy się, chyba nawet jeszcze więcej. To jego Nomen Omen Sober i Tool w Esce Rock.

0: Nie wiem, czy Kylie Minogue by się zgodziła, gdyby dowiedziała się, że Nick Cave już od początku lat 90. nosił się z zamiarem napisania utworu dla niej, bo jak sam później przyznawał, miał na jej punkcie artystyczną obsesję i to od momentu, gdy usłyszał jej wielki hit Better the Devil You Know. I tak naprawdę szukał tej formy, szukał, aż w końcu znalazł po latach, a później my dostaliśmy także tę wyjątkową kompozycję sprzed wielu lat. Za nami Where the Wild Roses Grow, a już za kilka chwil będziemy pochylać się także nad wyjątkowymi dźwiękami od zespołu, chociażby Royal Blood.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Traktor wjedzie wszędzie, traktor jest w stanie wszystko przetransportować, traktor jest w stanie dotrzeć w miejsce kataklizmów, tam gdzie nie jest w stanie dojechać na przykład wóz strażacki.
1: Łukasz Bąk.
3: Jest takie powiedzenie, że im bardziej offroadowy samochód, im bardziej terenowy samochód, tym dalej trzeba iść po traktor.
1: W każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
5: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa z wyposażeniem samochodu. Pióra wycieraczek, żarówki, dywaniki i wiele więcej.
1: Autopromocja.
6: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
7: Dawno, dawno temu, za siedmioma górami i siedmioma lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
1: To był dobry rok. Już we wtorek po 21:00 w SC Rock.
7: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
1: Reklama. Eskarok Radar.
0: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze sprawdzimy to, czym chce jeszcze zaskoczyć fanów Megadeth, pan Dave Mustaine. Posłuchamy także nowej, świeżej krwi, prosto z Żyrardowa. Michał Prokopowicz, kłaniam się i zapraszam do 21:00, ale zanim to wszystko, oddajmy głos obywatelowi, który w końcu powie nam, o czym myśli.
8: W końcu powiem.

To zespół, który niestety zapadł się pod ziemię. Kompletnie nie jesteśmy w stanie ustalić, co dzieje się wokół formacji Guano Apes. I to już od roku. Natomiast przez ostatni rok zespół, który jest brytyjskim duetem, zespół Royal Blood, też sobie zrobił małą przerwę. Panowie przez rok trochę odpoczywali, pan Thatcher skupił się na rodzinnym życiu w Brighton, natomiast pan Kerr spędził miesiąc w Japonii, szukając dystansu i nowych inspiracji. I tak panowie poszukali tych inspiracji, że no, znaleźli coś naprawdę wyjątkowego. Wydadzą bezkompromisowy, pełen determinacji album. Pierwszy singiel, Ten Over Ten, który zapowiada ich nowy krążek Dead Company, który 13 listopada będzie miał swoją premierę, myślę, że jest świetnym zwiastunem, który faktycznie potwierdza, no, że panowie są gotowi, by znów wejść do tej samej rzeki. Jak mówią, wizja nowego materiału dojrzewała w nas i krystalizowała się, aż stała się absolutnie jasna. Pójść na całość. Chcieliśmy po prostu nagrać najszybszą i najgłośniejszą płytę w historii Royal Blood, powiedział pan Mike Kerr, i mam wrażenie, że po tym pierwszym singlu chyba im się udało. To nowy Ten Over Ten i Royal Blood.

0: No i to jest ten moment, kiedy, drodzy Państwo, przenosimy się do Żyrardowa, gdzie lata temu powstał zespół, który nazywa się Empty. To jest alt-rockowy zespół, który w swojej muzyce łączy gitarową energię z nowoczesnym brzmieniem syntezatorów, elementami elektroniki, tworząc dźwięki balansujące między surową ekspresją a melodyjnością. Dużo rzeczy się też pozmieniało w tym zespole w ubiegłym roku, ale może sami o tym nieco więcej opowiedzą.
1: To jest Świeża Krew w SC Rock.
2: Dzień dobry, dobry wieczór, Wojtek Góralski, zapraszam na Świeżą Krew w SC Rock. Dzisiaj ze mną i z Państwem bardzo bogaty osobowo zespół, bogaty też w swoją historię, zespół Empty, prosto z Żyrardowa, a ze mną i z Państwem są...
3: Dzień dobry, Marysia Fornalska,
4: Kasia Fornalska,
5: Michał Błaszczyk,
6: Jarek Zajkowski,
7: Konrad Mańburski.
2: I to podobno nie wszyscy, kogo brakuje?
4: Langiego.
6: Marcina Lange.
2: Sześć osób w sumie w zespole. Słuchajcie, no to szybciutko, jest Was dużo, macie bardzo barwne utwory, jest dużo się dzieje w ogóle na scenie. Co gracie, jak gracie, dla kogo gracie? Wiem, że zespół istnieje od 2019 roku. W zeszłym roku przeszliście pewną metamorfozę, doszły głosy żeńskie. No i od tego momentu tak naprawdę macie swój nowy początek. Jaka jest wasza tożsamość teraz?
4: Możemy powiedzieć tak. Nasza muzyka brzmi trochę jak schizofrenia. Dosłownie bardzo nie lubimy się zamykać w jednym gatunku i przez to mam wrażenie, że nasza muza zahacza praktycznie o wszystko, od folku przez rammsteinowe jakieś klimaty po pop czasami, ale też myślę, że głównie nazywamy naszą muzykę alternatywnym rockiem, bo jest to najbardziej pojętne pojęcie.
2: Tylko teledyski, bardziej delikatny niż Rammstein.
4: Zobaczymy! Jesteśmy dopiero na początku.
2: Wszystko przed wami. Tak. Jesteście otwarci na to.
4: Dokładnie tak. Zależy nam na łapaniu perspektyw. Im szerszy obraz rzeczywistości, tym fajniej, ciekawiej, więc łapiemy perspektywy.
2: W ostatnim czasie pojawiły się dwa single. Dwa, tak jak wspomnieliście, dosyć różnorodne, różniące się od siebie i po polsku, i po angielsku. Zagramy ten po angielsku. Czego za chwilę doświadczymy, słuchając waszego utworu na antenie Ski Rock?
4: Muzycznie czy merytorycznie?
2: Jedno i drugie.
3: Teśmowej produkcji Szarej Masy. Tak chcieliśmy ubrać w słowa szarego człowieka, którym na co dzień jest każdy z nas w pełnym obrazie. Jest to taki nasza potrzeba komentarza tego, żeby pomimo tej niewoli jednak może się z tego w końcu obudzić.
2: Bo to jest utwór Without the Name.
4: Tak. Czyli dosłownie bez imienia.
3: Bez twarzy, bez imienia, bez tożsamości.
4: Jeżeli słuchacze chcieliby zobaczyć okładkę albumu, który zresztą w tym momencie sukcesywnie wypuszczamy, to nawet na okładce jest to dość jasno wyrażone przez to, że po prostu nie mamy twarzy. Wow! Jakie pomysłowe!
2: Doskonały.
5: Nasze twarze są tam rozmazane.
4: Natomiast też o czym jest Without the Name dodatkowo, oprócz tego wszystkiego, co Marysia oczywiście powiedziała, to takim poczuciu robienia wszystkiego w bardzo narzucony, sztuczny, taśmowy właśnie sposób. Nawiązując trochę do tekstu Umieranie na czas. Bo kończy się zmiana, stawianie się w fabryce, która, nie wiem, może być korporacją w tym zamyśle, sprzedawanie swoich godzin, których już nie odzyskamy. No i jest to po prostu manifest naszej niezgody, który szerzymy na każdym koncercie oraz na streamingach.
2: Okej, pięknie, zespół Empty z Żyrardowa, utwór Without the Name, debiutancką na antenie Ski Rock. Dziękuję wam bardzo i zapraszam
4: do
2: kolejnego. Słuchamy.

to jest ciekawe muzycznie, gdzie by dzisiaj był Lica, gdyby nie 15 lat temu wylądował na pewnej plaży wraz z kolegami z zespołu. Wtedy jeszcze nie zespołu Lux Torpeda, no i panowie nie zaczęliby tworzyć swojego autystycznego. Ostatnio przypomnieli, że to już 15 lat od tworzenia tych wyjątkowych dźwięków na plaży w sierpniu sprzed 15 lat. Jak dobrze, że jednak trochę ten czas mija, a z drugiej strony jak to dobrze, że taka Lux Torpeda jest. No bo dzięki temu Lica też blisko jest Acidów, dzisiaj Flapjacka, a może i kolejnych nowych projektów.

to panowie, którzy ostatnio genialnie sprzedawali marzenia ze sceny Poland Rock Festival, a później ten utwór ostatni, który pojawił się na bis, był także wyjątkowo zagrany, także za sprawą Jurka Owsiaka, który tutaj grał pierwsze skrzypce, a propos tego, co się wtedy działo. Ale my, drodzy państwo, nie będziemy aż tak mocno rozpamiętywać, skupmy się na panu, który nazywa się Dave Mustaine, bo bez wątpienia Megadeth przeżywa w tym roku bardzo ważny swój czas, w końcu panowie żegnają się ze swoją ostatnią płytą, świetnie przyjętą, żeby było jasne. Do tego jeszcze 8 września pojawi się najnowsza biografia pana Dave'a Mustaine'a, In My Darkest Hour, A Memory by Dave Mustaine. To będzie jedna z tych rzeczy, na które mocno czekamy, podobnie jak koncert, który odbędzie się w przyszłym roku 2 kwietnia w Krakowie, a propos i Testamentu, i Black Label Society, ale także właśnie formacji Megadeth. Natomiast to nie jest już koniec, jeśli chodzi o nowe wydawnictwa zespołu Megadeth, dlatego że dzisiaj muzyk zdradził, że zostały 2 utwory, które powstały w trakcie sesji do ostatniej płyty Megadeth i mają podobno się jeszcze pojawić. Może nawet 3, wspomina Dave Mustaine. Miejmy nadzieję, że będą one sprawiać taką destrukcję, jak te z ostatniej płyty zespołu Megadeth. To ich symfonia sprzed lat.

0: I tymi bezimiennymi ulicami kończymy nasze dzisiejsze środowe spotkanie w Radarze. Natomiast za kilka chwil człowiek, który nie tylko ma imię, ale przede wszystkim jest człowiekiem z metalu. Krzysiu Sokołowski, już za kilka chwil nasz taki radiowy, muzyczny Ancymon. Panie i panowie, polecamy bardzo serdecznie, a my słyszymy się jutro po 18. Wszystkiego dobrego i przyjemnego czwartku wam życzę. Do usłyszenia, pa pa.
1: Autopromocja. Melina. S-Rock.
2: Mam wrażenie, że ta cała nagonka polsko-ukraińska, oczywiście nie tylko i wyłącznie, ale gdzieś tam ma swoje korzenie w jakichś rozgrywkach politycznych. I to jest chyba najsmutniejsze. Ale rozdmuchiwanie tego, to wydaje mi się, że ma korzenie po jakiejś tam głębszej prawej stronie. Wszyscy pamiętamy 22, kiedy Polacy wpuścili po prostu do swoich domów rodzice, kobiety z dziećmi, nie tylko. To był taki akt ludzkości, takiego człowieczeństwa, że ja nie wiem, czy kiedykolwiek byłem świadkiem w historii czegoś podobnego.
3: Melina. A w najbliższej Melinie komik, stand-uper Roman Kostelecki.
1: Melina w Eski Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Już teraz nadchodzi Człowiek z metalu. Człowiek z metalu. Krzysiek Sokołowski.
5: No i dzień dobry wieczór. Witam przeserdecznie wszystkie kobiety z metalu, a mężczyzn też witam serdecznie. Kocham was wszystkich. Słuchajcie, od razu na samym wstępie się zorientowałem, że przygotowałem dosyć pokaźną listę numerów na dzisiejszy odcinek, dlatego postaram się wyjątkowo nie zanudzać i nie przedłużać. I chciałbym zacząć od pewnych zaległości, od nadrabiania tych zaległości, bo całkiem niedawno pan Tony Iommi wypuścił singiel, który zapowiada płytę, która ma się ukazać 23 października. Singiel, który wypuścił, jest zatytułowany World Alone. I od czego możemy się spodziewać po tym singlu? No, mam nadzieję, że większość z was już odsłuchała, więc moje słowa nie będą dla was zaskoczeniem, ale jeśli ktoś jeszcze nie odsłuchał numeru World Alone, to jest to taki potężny rockowy utwór, można powiedzieć, że pędzący razem z gradem rockowych riffów i solówek, wsparty potężną sekcją rytmiczną, którego wisienką na torcie jest potężny rockowy głos, którego właścicielem jest pochodzący z Norwegii utytułowany wokalista Jorn Lande, którego zresztą niejednokrotnie mogliśmy słuchać, o którym niejednokrotnie mówiliśmy w audycjach Człowieka z Metalu. Jeśli chodzi o

płytę, to będzie ona zatytułowana From the Dark i jest to płyta, na której Tony Iommi łączy właśnie siły z Jornem Lande, ale jak się okazuje nie tylko w studiu, ale przy całym procesie twórczym Lande. Okazuje się, że jest współautorem wszystkich utworów na tej płycie, także pomału już podnietka, myślę, że powinna u wszystkich ludzi z metalu następować. I tak jak mówiłem na wstępie, płyta zatytułowana From the Dark ukaże się 23 października 2026 roku, a teraz odsłuchajmy World Alone.

No i jak już posłuchaliśmy pana Ayomiego, to sobie pomyślałem o naszym rodzimym podwórku. I tak się okazuje, że jest taki człowiek, który jest mocno kojarzony z taką muzyką hardrockowo-heavy metalową i który w ostatnim czasie może nie wydał płyty solowej, ale wypuści, to znaczy nie sam on, ale za sprawą wydawnictwa, książkę. Będzie to właściwie reedycja jego książki. Mowa tutaj o Marku Piekarczyku. Tak się składa zresztą, że autor tej książki całkiem nie tak dawno gościł w studiu Eski Rock i rozmawialiśmy sobie na antenie w audycji Człowiek z Metalu z Leszkiem Gnoińskim. I Leszek taką informację przekazał publicznie. Informacja oczywiście dotyczy nowego wydania książki o Marku Piekarczyku. Leszek informuje. Jest jedna, jeśli chodzi o tę książkę, to jest w niej 1/5 tekstu więcej, ponad 250 zdjęć, wiele z nich wcześniej niepublikowanych, ponad 30 nowych wierszy i tekstów Marka, no i jeszcze kilka rzeczy, o których opowiem później. Dla mnie ważne przy decyzji o drugim wydaniu było to, że nakład pierwszego wydania został wyprzedany i od bodajże 2020 roku książka jest dostępna tylko na portalach aukcyjnych. Fani dopytywali się Marka o książkę, mnie też pytaliście, kiedy będzie wznowienie. Z Markiem rozmawialiśmy od 2 lat. To bardzo zajęty człowiek, ja też na brak zajętości nie narzekam, więc łapaliśmy się w wolnych chwilach. Wtedy wsiadałem w pociąg do Bochni i jechałem do Marka. No i tak się składa, że rzeczywiście książka powstała, Zwierzenia Kontestatora, to znaczy powstała już wiele lat temu, ale teraz powstała w takiej wzbogaconej formie, także start sprzedaży 15 sierpnia już ruszył. Serdecznie polecam. I jeśli już mówimy o Marku Piekarczyku, to pewnie sobie pomyśleliście, a coś poleci z TSA, pewnie jakieś 51. A 51 to jeszcze w radiu można usłyszeć, ale myślę, że dosyć rzadko można usłyszeć numery z solowej płyty Marka Piekarczyka. Tak się składa, że na tej płycie pojawiły się przeróżne kompozycje, między innymi na przykład kawałki Skaldów czy Trzech Koron, i właśnie na te numery akurat postawiłem, tylko że w takim wydaniu bardziej, no jednak hard rockowym, no i z charakterystycznym oczywiście zaśpiewem Marka Piekarczyka. Postawiłem na 2 chyba moje ulubione z tej płyty, czyli numery Nie widzę ciebie w swych marzeniach i Nie przejdziemy do historii. Jeśli chodzi o pierwszy z nich, to taki wokalista o nazwisku Stanisław Węglosz w 1977 roku współpracował ze Skaldami i właśnie z nimi nagrał swój, jak się okazało później, największy przebój, czyli Nie widzę ciebie w swych marzeniach. Utwór znalazł się na płycie Skaldów zatytułowanej Rezerwat miłości z 1979 roku, a drugi z utworów, który chciałbym wam zagrać, to Nie przejdziemy do historii, czyli kawałek Krzysztofa Klęczona i zespołu Trzy Korony z 1971 roku. Słuchamy.

No i jestem ciekawy, czy słyszeliście Marka Piekarczyka kiedykolwiek wcześniej w tym wydaniu. Mam nadzieję, że tak i mam nadzieję, że przypadł wam do gustu w takiej otoczce, bo się okazuje, że Marek Piekarczyk to przecież nie tylko TSA. Jeśli jesteśmy na polskiej ziemi, mówimy o polskich wokalistach, polskich zespołach, to chciałbym zajrzeć znowu do kącika z podziemia, a zaraz konkretnie powiem wam dlaczego. Przypomniał mi się ostatnio taki zespół Crusher i zajrzymy do ich płyty z 2014 roku i zaraz odpalimy numer Metaloa, ale zanim odpalimy, to powiem dlaczego konkretnie. Oprócz tego, że po prostu chciałem wam zaprezentować ten zespół, to od wielu, wielu lat zespół Crusher organizuje festiwal, który jest nazwany po prostu Crash Fest. W tym roku odbędzie się 12 września 2026 roku w Jaśle. I na tym festiwalu między innymi takie zespoły jak Malkus, Iskariota, Monstrum, The Bill, TSA, MNKWL, Crusher właśnie i Hunter. Wszystkie ekipy oczywiście serdecznie pozdrawiam, a ze szczególnym naciskiem na Huntera, który będzie pełnił rolę headlinera na tym festiwalu. Bilety oczywiście dostępne na www.crashfest.pl. Serdecznie was zapraszam na tę imprezę, a teraz posłuchajmy numeru Metaloa, natomiast ja jeszcze w międzyczasie zapraszam też na TikToka Eskirock, gdzie trwają konkursy. Możecie brać udział w każdej chwili, w każdym momencie. Okazuje się, że nie trzeba być stałym słuchaczem, żeby wygrywać nagrody. Przed chwilą ktoś, kto pierwszy raz dzisiaj odpalił w ogóle audycję, dostał od nas pakiet gadżetów, a do wygrania dzisiaj są smyczki Eskirock, są kubki Człowieka z Metalu i fajne bluzy festiwalu Rockowizna, o którym zresztą będziemy mówić jeszcze później. A teraz posłuchajmy Crashera.

Ach, ten Manowar, kurde, przypomniały mi się moje czasy, gdy byłem piękny i młody. Czyli powiedziałbym, że w zeszłym roku. No, ale niestety nie. Metal Kings to była płyta, której namiętnie słuchałem, gdy byłem nastolatkiem. I ten akurat kawałek był, no, niewątpliwie jednym z moich ulubionych, a zdecydowałem się przywołać dzisiaj tych metalowych jeźdźców z Ameryki, dlatego że przybywają oni w przyszłym roku do naszego pięknego kraju nad Wisłą, a dokładniej rzecz ujmując, 26 stycznia zagrają w Łodzi, a 27 stycznia w Krakowie. Jeśli chodzi o koncerty, to no, nie byłbym chyba sobą, gdybym nie zaprosił na kolejne wydanie rokowizny. Zresztą Nocny Kochanek od kilku lat gra na tym festiwalu, więc tym serdecznie zapraszam. W najbliższym czasie gramy w Poznaniu. Teraz już w najbliższy, Klaudia przypomni, czwartek zaczyna się, tak? Czwartek, piątek, sobota. To będą 3 dni, czyli to już jutro. My z kochankami gramy w sobotę. Następnie zagramy w Krakowie, czyli to będzie przyszły tydzień. Serdecznie zapraszam, nie tylko ze względu, wiadomo, że na kochanków, ale i na innych wykonawców. I słuchajcie, ostatnio jak graliśmy w Gdańsku, to tego samego dnia występował między innymi Airborne czy Avatar. I pamiętam, jak po naszym koncercie, siedząc na backstage'u, uchyliły się drzwi naszej garderoby i jakiś mężczyzna przyniósł takie całkiem duże pudło z czymś wypełnione, czymś ciężkim. Okazało się, że w środku znajdowało się, nie wiem, ze 20, może 30 butelek z piwami. No i zapytał, czy nie mamy ochoty, bo oni nie zdołali wszystkiego wypić. Okazało się, że był to techniczny Airborne. Oczywiście ze względu na wysoką kulturę osobistą i skromność, no, nie mogliśmy odmówić i przygarnęliśmy te butelki. A jeśli chodzi o zespół Airborne, to ja dzisiaj mam dla was It's All for Rock and Roll. A tak sobie pomyślałem, że jest to wyjątkowy numer i fajnie go będzie dzisiaj wam zaprezentować. Ze względu na taką ciekawostkę, jeśli znacie zespół Airborne, pewnie ją znacie, jeśli nie, to pewnie będzie to dla was jakieś tam nowum. Otóż ten numer powstał z myślą o Lemmym Kilmisterze oczywiście, czyli człowieku, którego muzycy Airborne podziwiali, darzyli przyjaźnią, wielką sympatią. Zresztą zespół wielokrotnie dzielił scenę z Motorhead w trakcie swojej kariery, występując zarówno w Europie, jak i w Australii. Mało tego, gdy muzycy potrzebowali kogoś, kto poprowadziłby wielką ciężarówkę w teledysku do utworu Running Wild z 2007 roku, Lemmy był pierwszą osobą, o której pomyśleli. Artysta chętnie przystał na tę propozycję, tworząc pamiętny epizod. Zespół Motorhead z entuzjazmem udostępnił grupie Airborne swój słynny system oświetleniowy w kształcie bombowca, który możemy oglądać w klipie do właśnie It's All for Rock and Roll. Joel O'Keefe, czyli lider grupy, tak wypowiadał się na temat zespołu Motorhead, jak i Lemmy'ego. Kiedy Motorhead występowali, Lemmy był dla fanów, a fani dla niego. Nie miało znaczenia, co w danej chwili działo się na świecie. Liczyło się tylko to, że Motorhead są na scenie. Ekipa techniczna miała wszystko dopięte na ostatni guzik, a tłum bawił się w najlepsze. Wszystko w imię rock'n'rolla. Podczas tras koncertowych zawsze z niecierpliwością wypatrywaliśmy festiwalowych plakatów z wielkim logo Motorhead. A teraz pozostała po tym wielka, czarna pustka. Jesteśmy Motorhead i gramy rock'n'rolla. Tak bardzo przywykliśmy do tych słów, że gdy ich zabrakło, uderzyło to w nas ze zdwojoną siłą. Lemmy znaczył tak wiele dla nas i dla samego rock'n'rolla. I tak oto powstał tekst, jak i pomysł na ten właśnie numer. Zresztą zestawiłem go dla was z kawałkiem Motorhead, zatytułowanym nie inaczej jak Rock'n'Roll. Zaczynamy od Airborne, a później Motorhead.

0: Reklama.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
5: Krzysiek Sokołowski i jego goście w Esce Rock.

No i wracamy jeszcze do klimatów motorheadowskich. Jeśli chodzi o Lemiego, to wcześniej całkiem sporo powiedziałem wam o kawałku, który przygotował zespół Airborne na cześć Lemiego. Dlatego później zdecydowałem, że fajnie, jeśli sam Lemi zagości w waszych głośnikach. Ale wracając jeszcze do numeru Airborne, który jest zresztą zatytułowany podobnie jak sam numer Motorhead, bo Airborne zatytułował swój kawałek It's All For Rock and Roll, a kawałek Motorhead to po prostu Rock and Roll. Z płyty zresztą Rock and Roll z 87 roku. Jeśli chodzi jeszcze o samego Lemiego, to myślę, że nie trzeba tutaj postaci przedstawiać i był to na tyle gość charyzmatyczny i po jego odejściu właściwie cały czas jest tą legendą, ale on już ją właściwie był za życia. I chciałbym jeszcze przytoczyć wam kilka fragmentów z tekstu właśnie panów z Airborne. Przekładając na język polski, ich numer brzmiałby mniej więcej tak. Zrobił tak wiele, zarówno dla ciebie, jak i dla mnie. Grał rock'n'rolla, ostro, szybko i bez hamulców. Pędził na złamanie karku, niczym bullet train. Nie zaznał snu aż do śmierci, a jego duch wciąż krąży po scenie. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Razem stoimy, razem upadamy, bo jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Wszystko dla rock'n'rolla. No i tak się zrobiło trochę nastrojowo za sprawą i zespołu Airborne, jak i samego zespołu Motorhead, ale chciałbym też powrócić jeszcze na chwilę do festiwalu Rockowizna. Jeśli chodzi o najbliższy skład, można powiedzieć, festiwalu, to jeśli chodzi o line-up, który pojawi się w Poznaniu, to pierwszego dnia wystąpią takie zespoły jak Stacja B, Łydka Grubasa, Nova Twins, Illusion, Lady Punk i finalistą, można powiedzieć, headlinerem będzie zespół Sex Pistols. Drugiego dnia Zenek Grabowski, Pull the Wire, Jam, Royal Republic, Wolf Alice i ACG będą zamykali stawkę. Trzeciego dnia mamy Analogsów, Romantyków Lekkich Obyczajów, The Hard Keys, następnie Kult, Within Temptation i na koniec Nocny Kochanek. I teraz coś od zespołu Avatar, który zresztą mogliście słyszeć podczas festiwalu Rockowizna w Gdańsku, a później kolejny z zespołów, to może nie będę mówił który, zaraz się przekonacie, który też na festiwalu Rockowizna zagości.

No i to było oczywiście nic innego jak Angels od zespołu Within Temptation, który to jest gościem, jedną z gwiazd festiwalu Rokowizna, o którym dzisiaj zresztą całkiem sporo mówiłem, reklamowałem, zachęcałem, bo jest to całkiem fajny festiwal. Tak, tutaj Łukasz Szaciłowski podpowiada mi, że w tym roku Within Temptation występuje przed Nocnym Kochankiem. No, trudno co zrobić. Akurat tak, w sobotę, czyli podczas trzeciego dnia festiwalu Rokowizna w Poznaniu. Przypominam, że w przyszłym tygodniu festiwal przenosi się, bo to jest taki mobilny festiwal, do Krakowa. A na festiwalu Rokowizna między innymi też możecie usłyszeć zespół Acid Drinkers. Tak się składa, że w ogóle w zeszłym roku, o ile dobrze pamiętam, to były to jedne z pierwszych w ogóle, pierwsze właściwie koncerty Acidów po tak dużej przerwie, nie licząc tak zwanego Secret Show, który też się odbył dla takich, można powiedzieć, zagorzałych fanów. To było takie niewielkie wydarzenie, o którym wiedzieli właściwie tylko nieliczni, a jeśli chodzi o już tak granie na szeroką skalę, to właśnie panowie wystąpili na festiwalu Rokowizna i w tym roku także na tym festiwalu możecie ich zobaczyć i usłyszeć. Także za chwilę coś od Acidów, ale zanim to nastąpi, ja przypominam, że ostatnie chwile na to, żeby połączyć się ze mną, właściwie z nami, bo w studiu oprócz mniej wspomnianego Łukasza, oczywiście Klaudia Antoszewski, która zarządza dzisiejszym live'em na żywo na TikToku. Do wygrania są gadżety Eski Rock, są bluzy Rokowizny, jest smyczka do wygrania z napisem Nie mamy hamulców, no i kubek człowieka z metalu. Także kilka ze tak zwane krzysie, jak tutaj w studiu się dowiedziałem jakiś czas temu, to te kubki mają właśnie taką swoją nazwę. Także gadżety jeszcze, chyba ostatnia paczka nam została do wygrania. Natomiast teraz posłuchamy Acidów, później się z wami oczywiście będę żegnał, bo jak się okazuje już za 9 minut niestety koniec audycji, a na sam finał przygotowałem dla was swojego rodzaju ciekawostkę i niespodziankę muzyczną, ale myślę, że jako zdrajca metalu mogę sobie na to pozwolić. Powiem więcej, możemy sobie wszyscy na to pozwolić. Także teraz odpalamy Acidów, a ja odbieram jeszcze jeden telefon na TikToku. Do usłyszenia za chwilę.

0: No i to byli Asidzi, o których wcześniej wam wspomniałem, numer Always Look on the Bright Side of Life. Zresztą ten kawałek, kurczę, już dawno nie byłem na Maidenach, ale podejrzewam, że cały czas wybrzmiewa na zakończenie koncertów Brytyjczyków. Tak się składa, że tak zwana żelazna dziewica, czyli Iron Maiden, na otwarcie swoich koncertów zawsze proponuje numer Doctor Doctor od zespołu UFO. To znaczy, to nie jest tak, że panowie z zespołu Iron Maiden wychodzą na scenę i ten numer grają, tylko on zawsze wybrzmiewa z głośników jako tak zwane intro i zagorzali fani wiedzą, że już za chwilę legenda brytyjskiego, a można powiedzieć przede wszystkim, chyba przede wszystkim nawet światowego heavy metalu, a może i równolegle, słucham? Europejskiego? Ja bym powiedział inaczej. Światowego, co tam, nawet brytyjskiego heavy metalu. Nie wykonuje tego oczywiście numeru na scenie, tylko ten numer wybrzmiewa z głośników. Już się zapętliłem, dzięki Łukasz.
1: Proszę.
0: Natomiast na zakończenie koncertów, już po tym jak panowie schodzą ze sceny, to zawsze właśnie z głośników wybrzmiewa słynny numer Always look on the bright side of life. Tyle, że no nie w wykonaniu ani Maidenów, ani nie w wykonaniu Asidów, jak przed chwilą usłyszeliśmy. Bo Asidzi oczywiście pojawili się nieprzypadkowo. Znowu tutaj musiałbym wrócić do festiwalu Rokowizna. Ale okej, temat rokowizny na razie zamykamy. Ja zauważyłem, że mamy już tylko 5 minut do końca audycji. Ja chciałbym jeszcze zapowiedzieć ostatni kawałek, który jest taką niespodziewajką, trochę niespodzianką. Zanim przejdziemy do tego numeru, to serdecznie dziękuję wszystkim, którzy wzięli dzisiaj udział w konkursie. Zachęcam i okazuje się, że niektóre osoby, które nawet pierwszy raz dzisiaj słuchały audycji, wzięły udział w konkursie, pierwszy raz byli z nami na, czy były te osoby na TikToku i udało im się zgarnąć nagrody. Pozdrowienia dla wszystkich, którzy byli z nami na tak zwanym live'ie na żywo. Okazuje się, że byliśmy również oglądani i słuchani daleko poza granicami. Pozdrowienia dla słuchaczki z Hiszpanii na przykład. A wracając do tej ciekawostki, którą przygotowałem na sam koniec. Otóż dzisiejszą audycję otworzyliśmy numerem od, można powiedzieć, ojca heavy metalu, czyli od numeru, który wyszedł spod palców Tony'ego Iommiego. I na zakończenie chciałbym wam puścić numer, który no z metalem wiele wspólnego nie ma. Ale to nie jest tak, że w ogóle nie ma nic wspólnego z tym rodzajem

telefonicznie z mamą tej fanki na kamerce, później ten telefon zabrał na scenę. No, fajny taki gest w stosunku do fanki, który ta fanka pewnie zapamięta jak jej mama na całe życie. No i sobie tak pomyślałem, że fajnie by było wam zaprezentować numer Rocket, który no wkracza w takie no znacznie ostrzejsze terytorium niż większość dokonań Robiego Williamsa. Powiedziałbym, że ten numer plasuje się gdzieś między Britpopem a stadionowym hard rockiem. No i tutaj najważniejsza rzecz to swój udział ma tutaj gitarzysta Tony Iommi. Można powiedzieć, że te jego charakterystyczne ciężkie riffy i solówki nadają utworowi takie brzmienie przywodzące na myśl, no może nie w wielkim stopniu, ale bądź co bądź przywołuje Black Sabbath. No i ciekawostką jest oczywiście to, że Glenn Hughes tutaj położył też chórki. Jak mówi sam Robbie Williams w rozmowie z magazynem Enemy, to kawałek pełen adrenaliny i bezkompromisowej energii. Kurczę, no i znowu się trochę rozgadałem, ale zmieściliśmy się za 0:20, więc spokojnie możemy odpalić numer Rocket. Dzięki jeszcze raz za dzisiaj. Za chwilę pożegnam się z wami na TikToku. To tak dla tych wszystkich, którzy nie są z nami zazwyczaj na TikToku, tylko słuchają. A można przecież robić to jednocześnie. W sensie i być z nami na TikToku, i być z nami na antenie. Do usłyszenia za tydzień. Rocket.

0: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
1: Nagle zauważył, że w środku, w tymże kasku, pod wyściółką, leży sobie wąż.
2: O kurczę, ja z tym wężem rozdrzewkę?
1: Tak, z tym wężem się razem rozdrzewali, wyginali. Ten wąż nazywa się mokasyn błotny.
2: Mokasyn, powiadasz, w kasku.
1: No.
2: Musiał być nieduży mokasyn.
3: To prawda, ja miałem kiedyś mokasyna błotnego. Jak wdepnąłem w kałużę.
2: Zapalniczka postawiona na palecie i on tym dźwigiem z taką wielką sztabą precyzyjnie tę zapalniczkę stojącą na tej palecie zapalił.
3: Ja pamiętam pierwszy film na Instagramie lata temu, jak Grigori czołgiem wbijał gwóźdź w drzewo w czterech pancernych.
0: 6 na 9. Od 6 do 9 w S Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa.

0: Autopromocja. Reklama.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.